0: mówił mi rzecznik Global Sumut Poland Rafał Piotrowski.
1: Obecnie nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu. Współpracujemy z palestyńską organizacją Adalah, która próbuje się dowiedzieć, co tylko może.
0: Organizatorzy akcji potępiają przechwycanie flotylli na wodach międzynarodowych i domagają się od polskiej dyplomacji zdecydowanych działań w tej sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
2: MSZ zapewnia, że służba konsularna jest w gotowości do udzielenia pomocy polskim uczestnikom flotylli. Zawieszone śledztwo w sprawie karambolu sprzed 2 lat na trasie S7 w Borkowie koło Gdańska. Zderzyło się wtedy 21 pojazdów, zginęło 5 osób, w tym 4 dzieci. Zarzut usłyszał kierowca auta ciężarowego, grozi mu 15 lat więzienia. Prokuratura czeka na opinię biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Dokument ma zostać sporządzony w czerwcu. Pielęgniarki mają dostać nowe uprawnienia. Do konsultacji trafił projekt ustawy, który daje im prawo wystawiać zwolnienia, recepty i skierowania na badania diagnostyczne. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
3: Pielęgniarki mają przejąć część obowiązków lekarzy. Będą mogły na przykład wystawiać krótkie 5-dniowe zwolnienia, jeżeli pacjent zgłosi się z objawami przeziębienia, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
4: My zabiegamy o to, żeby w podstawowej opiece zdrowotnej udrożnić ten system, zwłaszcza w tych newralgicznych momentach, kiedy na przykład to są te sezony grypowe, infekcyjne.
3: Oprócz tego pielęgniarki będą mogły też decydować o włączeniu w proces leczenia niektórych leków.
2: Środowisko popiera te zmiany, ale krytykowany jest jednak nowy model kształcenia położnych. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że jest to konieczne w sytuacji niżu demograficznego i zamykania porodówek. Eksperci odchodzą z Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia. To ich sprzeciw wobec przedstawionej w ubiegłym tygodniu propozycji resortu na dalsze funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego. Pilotaż centrów ma zakończyć się w grudniu. Zdaniem 9 ekspertów bez głębokiej reformy ochrona zdrowia psychicznego będzie prywatyzowana i pogłębiał się nierówności w dostępie do pomocy. Inicjatywa właściwie skazana na polityczną porażkę. Tak o propozycji prezydenta zorganizowania referendum w sprawie polityki klimatycznej mówią przedstawiciele obozu władzy. To na chwilę przed pracami Senatu, który najpierw na komisjach, a później na sali plenarnej musi się sprawą zająć, i to merytorycznie. O tym, co się wydarzy, reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Senatorowie nawet nie kryją, że o merytoryczną dyskusję w tej sprawie będzie trudno, bo wniosek prezydenta z bardzo tendencyjnym pytaniem, czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia i prowadzenia działalności, po prostu się nie nadaje, mówi Grzegorz Fedorowicz z klubu Centrum.
6: To pytanie w ogóle jest bez sensu. To jest pytanie oczywiste, no nikt nie chce dodatkowych kosztów energii.
5: I choć wniosek oczywiście trzeba przepracować, to już dziś można przewidzieć, że większości na pewno nie dostanie.
2: Wczoraj nad sprawą pochylały się senackie komisje, debata całej Izby już dzisiaj. Polska i Wielka Brytania są blisko porozumienia, dzięki któremu język polski mógłby być nauczany w brytyjskich szkołach, powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka podczas wizyty w Londynie. Dokument w tej sprawie może zostać podpisany w najbliższych tygodniach. Język polski jest drugim najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii. Wystawę o Jacku Kuroniu w Strasburgu otworzyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Wystawa opowiada nie tylko o życiu założyciela Komitetu Obrony Robotników, ale też o jego żonie Grażynie, bo też nieprzypadkowo wystawa zapowiada nowy film fabularny o małżeństwie Kuroniów i walce o wolną Polskę. Zatrzymajmy się tutaj i uczmy, mówi przewodnicząca parlamentu Roberta Metsola. O tym, czym jest nasza wolność, wartość i demokracja.
7: Chcemy, żeby coraz więcej osób dowiedziało się, kim był Jacek Kuroń, ale nie tylko Jacek, bo film fabularny opowiada także o życiu Gajki, niezwykłej postaci, żony Jacka, o ich wyjątkowej miłości. To będzie historia melodramatyczna z historią Polski w tle.
2: Dodaje Radio Z Robert Kijak z Next Film, pomysłodawca wystawy i producent filmu o Jacku Kuroniu pod tytułem Nasza Rewolucja. Premiera będzie 11 listopada. A za 3 dni dowiemy się, kto zdobędzie Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Wczoraj publiczność zobaczyła 2 ważne obrazy. O szczegółach specjalna wysłanniczka Polska Radia Z do Cannes, Grażyna Torbicka.
5: Dzisiaj w Cannes swoje nowe filmy pokażą dwaj reżyserzy należący do czołówki światowego kina, ale zupełnie różni. Andrzej Zwiagincew, Rosjanin, mieszkający w Paryżu. Jego film Minotaur to historia dziejąca się we współczesnej Rosji. I Hiszpan Pedro Almodóvar z filmem Amarga Navidad, reżyser, który ma swój oryginalny, niepowtarzalny styl. Obaj mają szansę na Złotą Palmę.
2: O Złotą Palmę walczy też ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Do polskich kin trafi dokładnie za miesiąc, 19 czerwca.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Nie przywykłem do tego, aby ktoś się ze mną bawił w kotka i myszkę, a czuję się wodzony za nos jak żółtodziób. Pana milczenie tylko pogarsza tę sytuację, bo panu zaufałem. I dalej, pomimo pana niezłomnego uporu, panu ufam. Dlatego pomimo tej zdecydowanie niekomfortowej dla pana sytuacji, oferuję panu układ. Brudny obserwował Czarneckiego, starając się zachować kamienną twarz. Wiedział już, że siostra Gwidona nic inspektorowi nie powiedziała, choć żywił pewne obawy, gdy odkryto jego wizytę w sierocińcu. Oczywiste było, że przesłucha przełożoną, ale Gwidona byłaby wyjątkowo głupia, gdyby się wygadała. Inspektor wciąż kluczył po omacku, choć biorąc pod uwagę jego osobowość, bez wątpienia w końcu prawdy się dokopie. Brudny dał rozmówcy do zrozumienia, że czeka na ofertę. Nie pozwolę postawić panu zarzutów. Wypuszczę pana, oddam broń i nieoficjalnie włączę do swojego zespołu. Przekażę też panu wszystkie informacje na temat prowadzonego śledztwa. Poprowadzimy tę sprawę razem i razem dopadniemy mordercę. Warunek jest jeden. Od tego momentu będzie pan ze mną całkowicie szczery i odpowie na wszystkie moje pytania zgodnie z prawdą. Brudny rozważał przez chwilę słowa Czarneckiego. Nie spodziewał się aż tak dobrej oferty, ale przypuszczał, że inspektor spróbuje się dogadać. Nie lubi pan przegrywać, ale obaj wiemy, że nie ma pan innego wyjścia. Nie postawi mi pan zarzutów, bo się pan ośmieszy. Wypuści mnie pan, bo takie jest prawo, i odda mi pan broń, bo jest moja. Nawet wbrew opinii pana zespołu i całego świata, bo to pan, a nikt inny, odpowiada za to śledztwo. Tyle na temat obecnej sytuacji. Interesująca jest ta druga, powiedzmy, że ciekawsza część pana propozycji. Pozwoli pan, że zapalę? Zrezygnowany Czarnecki skinął głową, a Brudny sięgnął po stojącą przy paprotce popielniczkę. Zapalił papierosa i spojrzał inspektorowi w oczy. Jest pan w cholernie trudnej sytuacji i nie może pan stawiać warunków. Chętnie natomiast wysłucham wszystkiego na temat prowadzonego śledztwa, zwłaszcza szczegółów odnoszących się do tych dowodów, które sugerują mój współudział. Przegina pan, komisarzu Brudny. Nie chcę, aby pan mnie źle zrozumiał, bo nie do końca tak to miało zabrzmieć. Brudny pomyślał, że właśnie tak, kurwa, jego mać miało to zabrzmieć. Ufam, że jest pan po mojej stronie. Chyba nawet powinienem powiedzieć naszej, biorąc pod uwagę Trochana. Wiem też, że zrobi pan wszystko, aby dorwać mordercę. Ja, dla jasności, też tego pragnę. Ale prowadzenie tej sprawy z mojego punktu widzenia wygląda trochę inaczej i musi pan to zrozumieć. Co mi pan zatem da? W tonie inspektora można było wyczuć nutkę zniecierpliwienia. Mogę panu obiecać, że gdy poznam szczegóły śledztwa, jeszcze dziś wieczorem dam panu ostateczną odpowiedź, czy przyjmuję ofertę. To mało, komisarzu. To za mało. Niezwykłem rzucać słów na wiatr. I tylko tyle mogę panu zaoferować. Czarnecki upił kolejny łyk kawy, tym razem dużo większy, dzięki czemu prawie opróżnił szklankę z czarnego napoju. Złączył palce dłoni i przez kilkadziesiąt sekund szukał najlepszego rozwiązania. Brudny nie naciskał. Wypalił dopiero połowę papierosa. Miał czas. Zacznijmy od dowodów. Potem zobaczymy, czy rzeczywiście jest pan tak cholernie dobrym gliną, za jakiego się pan uważa. Pana włosy znajdowały się przy obu bachusikach oraz nad rzeką. Jak pan to wytłumaczy? Spytał Czarnecki. Ktoś musiał je podrzucić. Załóżmy, że tak rzeczywiście jest. Po pierwsze, musiałby je jakoś zdobyć. Ma pan pomysł jak? Tego obecnie nie potrafię wytłumaczyć, ale popracuję nad tym. Załóżmy jednak, że ten ktoś jakoś je zdobył. O ile czysto teoretycznie byłoby to możliwe w przypadku wielobłotów, przecież w czasie pana pobytu w mieście ktoś mógł jakoś zdobyć pana włosy, O tyle przy Bachusikach jest to trudno wytłumaczalne, bo pan przyjechał kilkadziesiąt godzin po zdarzeniu. Ponownie jestem w kropce. Przychodzi mi do głowy tylko jedno. Ktoś spreparował dowody, ale mam całkowite zaufanie do Anny Boruckiej. Współpracuję z nią blisko 10 lat i nigdy nie dała mi najmniejszego powodu, aby zwątpić w jej profesjonalizm. To kryształowa kobieta. A jej podwładni? Mój człowiek ich sprawdza. Borucka o tym wie? Wie, choć nie była zadowolona z tego faktu. Potraktowała to chyba jako osobistą zniewagę. To zrozumiałe. Owszem. Ale nie wydałbym takiego polecenia, gdyby nie dwa kolejne dowody, które znaleziono przy rzece. Brudny zmrużył oko. Był wyraźnie zaciekawiony. Czarnecki kontynuował. Pierwszym był niedopałek papierosa. Dokładnie taki, jakie pan pali. Ekspertyzy laboratoryjne wykazały, że na filtrze znajdowały się resztki pana śliny. Podobnie rzecz miała się z kawałkiem pizzy. Na niej też znajdowało się pana DNA. Pizzy? Resztek po pizzy, które znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie stał zaparkowany samochód sprawcy. Ach, i zapomniałbym. Na miejscu znaleziono także rozbitą butelkę po coli z odciskiem pańskiego kciuka. Już rozumiem, dlaczego pan w to nie wierzy. Ktoś wyraźnie przesadził. Nawet wiejski przygłup nie pozostawiłby tak oczywistych śladów. W tym śledztwie nic nie jest takie, jakie się wydaje. Gdybym pana już trochę nie poznał, to pomyślałbym, że jest pan naprawdę szalony i robi wszystko, aby skupić na sobie podejrzenia. I co pan teraz z tym zrobi? Póki nie dostanę od pana jakiegoś dowodu albo czegoś, co mnie stuprocentowo przekona, że mogę panu zaufać, to pana nie wypuszczę. Dowody są mocne. I na ich podstawie każdy sąd mógłby skazać pana przynajmniej za współudział. Ale nie o to nam wszystkim chodzi, prawda? No to mamy problem. Pan twierdzi, że ktoś pana wrabia, ale wciąż pan coś ukrywa. Co by pan zrobił na moim miejscu? Brudny podrapał się po nosie. Zdał sobie sprawę, że dał się podejść jak gówniarz. Nie był czujny. Przez chwilę biczował się w myślach, po czym podniósł wzrok i spojrzał w oczy inspektora. Znalazłbym lepszych ludzi. Słucham? Czarnecki zmarszczył brwi. W jego tonie czuć było narastającą irytację. Jeśli do tej pory żaden z tych krawężników, którzy mnie śledzili, nie wpadł na to, żeby sprawdzić nagrania z monitoringu, to znaczy, bez urazy, inspektorze, że pracuje pan z bandą idiotów. Może pan jaśniej, komisarzu? Dzień po przyjeździe zjadłem pizzę w Koloseum i mogę się założyć, że to, co znaleźliście, to brzegi, które zawsze zostawiam na talerzu. Czarnecki czuł się jak głupiec. Prowadził najlepszą grupę dochodzeniowo-śledczą w zachodniej Polsce, a może i w całym kraju. Mimo to żaden z podwładnych nie wpadł na tak oczywisty trop. Sam powinien to sprawdzić i miał do siebie o to pretensje, ale najgorsze było to, że śledztwo wymykało mu się spod kontroli. Jeśli w ogóle kiedykolwiek taką nad nim miał. Jak w potrzasku, pomyślał. Z jednej strony media i opinia publiczna, które napiętnowały i zaocznie skazały Trochana. Z drugiej jego ludzie, którzy to samo zrobili z Brudnym. Wiedział, że w końcu musi podjąć jakieś decyzje, bo tylko kwestią czasu było odkrycie przez media tożsamości tego drugiego. Jeśli natomiast zrobiłby to oficjalnie, wybuchłby kolejny skandal i przypuszczalnie sprawą zainteresowałby się Wydział Wewnętrzny. I Bóg wie, kto jeszcze. Znalazł się między młotem a kowadłem i czuł, że powoli zaczyna gubić się w tym wszystkim i popełniać błędy. Ten z pizzą należał do wielbłądów. Z zadumy wybił go dźwięk wibrującego w kieszeni marynarki smartfona. Aspirancie Wicha? Mamy nagranie z kamery planetarium. Czarnecki poczuł na plecach dreszcz podniecenia. Co na nim jest? Niewiele. Jak na złość uchwyciła tylko fragment schodów przy wejściu do tej pizzerii. Widać na nagraniu Brudnego? Tak, dość wyraźnie. Wyszedł z lokalu o 15:16 i poszedł do zaparkowanego obok Nissana Patrola. Ktoś wszedł po nim? Tak, ale od drugiej strony i kamera uchwyciła jedynie fragment lewej części ciała. Postawny facet w garniturze i kapeluszu. Potem jakaś para, ale też nie widać twarzy. W końcu rozmawiałeś z właścicielem tej pizzerii? Telefonicznie. Nie było go tamtego dnia, ale właśnie poprosił kierowniczkę, aby sprawdziła, kto wtedy był na zmianie. O, Czarnecki usłyszał jakieś trzaski, a następnie jego podwładny poprosił o chwilę cierpliwości. Młodszy aspirant rozmawiał z kimś o wesołym, dźwięcznym głosie. Szefie? Mów, Wicha. Mam dwa nazwiska, kobieta i mężczyzna. Podobno studenci pracujący w pizzerii od niedawna. Akurat dziś mają wolne. Namierz ich. Kierowniczkę i właściciela też przyprowadź. Chcę porozmawiać z każdym z osobna. Jasne, szefie. Wicha. Tak, szefie? Wezwij najbliższy patrol i daj im nagranie z monitoringu. Za kwadrans chcę mieć tę taśmę na swoim biurku. To płyta, szefie. Ach, nie łap mnie za słówka, pośpiesz się. Przepraszam, szefie. Oczywiście, szefie. Gdy tylko Czarnecki się rozłączył, rozległo się pukanie do jego pokoju. Proszę. Drzwi otworzyły się i w wejściu stanął starszy sierżant warszawski. Dyszał ze zmęczenia, a na skroniach i łysej czaszce wystąpiły mu ciemno-niebieskie żyły. Mam tego gówniarza z Wielobłotów, wydusił z siebie, wciąż trzymając w dłoni klamkę. Czarnecki nie odpowiedział, tylko podniósł się z krzesła i poprawił krawat. Po tym, do czego dopuścili wczoraj jego ludzie, powinien ich nauczyć moresu, ale uznał, że w obecnej, skrajnie napiętej sytuacji im odpuści, a konsekwencje wyciągnie dopiero, gdy śledztwo zostanie zamknięte. Warszawski już wczoraj miał przyprowadzić mu tego chłopaka, ale dwóch posterunkowych najwyraźniej nie podeszło do swoich obowiązków zbyt solennie i nie upilnowało 22-latka, który w obawie przed oskarżeniem o handel marihuaną najzwyczajniej w świecie uciekł im z domu przez okno w toalecie. Jest już w pokoju przesłuchań? Tak, czeka na pana, szefie. Zrobię sobie kawę i przyjdę. Tymczasem zmiękcz go trochę. Niech poczuje, że to nie są przelewki. Mam być bardzo zły? Trochę. Twoja aparycja wystarczy. Jak pan sobie życzy, szefie. Odmaszerować. Gdy woda w czajniku powoli zaczynała się gotować, inspektor poczuł, że znów przejmuje kontrolę. Nie miał pojęcia, że wciąż błądził po omacku, a śledztwo za parę godzin skomplikuje się jeszcze bardziej. Już wkrótce na miasto miał paść blady strach.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Do Szkopułowa prowadziła wąska asfaltowa droga, która wiła się pośród pól, szarych o tej porze roku. Wolno przesuwały się korony rosnących wzdłuż jezdni dębów, a na horyzoncie znów zbierało się na deszcz. Ostatnio wieczorami padało prawie zawsze. Julia Zawadzka nie lubiła takiej pogody. Nie lubiła też tej dziadowskiej polskiej prowincji, która kojarzyła jej się ze wszystkim, przeciw czemu jako nastolatka się zbuntowała. Zresztą bunt trwał do dziś i objawiał się na setki sposobów, między innymi głośnym słuchaniem ostrego rocka. Julia najbardziej lubiła, gdy łączył się z zimnym piwem i przygodnym seksem. Na co tego wieczora liczyć nie mogła. Musiała więc zadowolić się głośnym rokiem i paczką paluszków, które namiętnie podjadała od czasu opuszczenia stolicy. Dojazd do Poznania zajął nieco ponad 2 godziny. Jej 18-letnie BMW wciąż spisywało się przyzwoicie, choć coraz częściej słyszała jakieś dziwne dźwięki, które z pewnością nie zwiastowały nic dobrego. Drażniły ją. Zwłaszcza, że nie miała pojęcia, skąd się wydobywają i co jest ich przyczyną. W związku z czym zastanawiała się, czy nie powinna przygruchać sobie na jakiś czas porządnego mechanika, aby w ramach obopólnej korzyści zerknął to tu, to tam i trochę ogarnął starego drucha, który służył jej od ponad 8 lat. Dziadzia, bo tak od jakiegoś czasu zwykła mówić o swoim pojeździe, dowiózł ją jednak bezpiecznie do Szkopułowa, którego pierwsze zabudowania właśnie wyłoniły się z nisko zawieszonej mgły. Spadziste dachy, stare szopy, odrapane ściany, zamknięty sklep, jakby żywcem wyjęty z PRL-u. Pierwsze kilka klatek utwierdziło ją w przekonaniu, że wciąż jest zwierzęciem typowo miejskim i nie ma zamiaru tego zmieniać. Gdy straciła sygnał telefonii komórkowej, zrozumiała, że trafiła na koniec świata. Zawadzka zatrzymała się przy drewnianym płocie jednego z domostw. Wysiadła z samochodu i zapaliła papierosa. Dopiero po chwili zorientowała się, że panuje tu nieprawdopodobna cisza. Dziwnie się poczuła, nie słysząc trąbiących samochodów i stukających obcasów. Zamiast tego coś przefrunęło jej tuż nad głową i zniknęło we mgle. Wzdrygnęła się, bo bardzo nie lubiła ptaków, które jako takie uznawała tylko na talerzu. Przez kilka chwil próbowała bezskutecznie złapać sygnał, ale poddała się, gdy w pewnym momencie dostrzegła kundla, który przeszedł obok niej, zupełnie ją ignorując. Nie miał prawej tylnej łapy i ogona i zachowywał się, jakby był ślepy i pozbawiony węchu. Wtedy usłyszała skrzypnięcie drzwi. Co wy tu robita? Usłyszała. Zawadzka odwróciła się i ujrzała wiekową kobietę w chuście i halce na guziki. Prawie taką samą nosiła jej babcia, gdy ona była mała. Trzymała w żylastej dłoni miotłę i wyciągała głowę jak żyrafa, mocno mrużąc oczy. Dzień dobry pani.
2: Czy dobry to się jeszcze okorze? Pani do kogo?
1: Szukam domu księży emerytów. Czy to daleko?
2: Tam daleko od razu. O tu, za Wiśniowieckimi i Chochołami.
1: Kobieta machnęła ręką.
2: Jakieś 200 metrów prosto, potem w lewo przy tej pierońskiej fermie starego Biedrycha. Potem jeszcze kawałek prosto i znów w lewo.
1: Dziękuję, zaraz odjadę.
2: No, tylko tego kipa mi to nie wyćpi.
1: Słucham?
2: Kipa nie wyćpi mi na podwórze. No chyba, że do Węborka.
1: Kobieta w chuście wyciągnęła kościsty palec i wskazała na stojące pod ścianą wiadro. Zawadzka dopiero po chwili domyśliła się, o co chodzi, i nie dopalając papierosa do końca, wyrzuciła go we wskazane miejsce. Następnie, grzecznie się pożegnawszy, wsiadła do samochodu i powoli odjechała. Raz jeszcze zerknęła na GPS, ale nie mogąc złapać połączenia, skupiła się na wskazówkach, jakich udzieliła jej kobieta w chuście. Minęła kilka zaniedbanych zabudowań i dotarła do czegoś, co przypominało budynek gospodarczy. Nieprzyjemna woń utwierdziła ją w przekonaniu, że to ferma kurczaków. Znalazła zakręt i zjechała w nieutwardzoną, pełną dziur drogę. Poruszała się powoli, starając się omijać te największe, aż pojawił się następny zjazd, przy którym znajdował się niewielki znak
2: z symbolem kościoła i napisem Dom księży emerytów, spokój ducha. Spojrzała na zegarek. Dochodziła 18:00. Zdawałoby się najlepsza pora, aby nieco zakłócić spokój ducha jednego z lokatorów tegoż przybytku. Po kolejnych 100 metrach znalazła się na miejscu. Budynek okalały okazałe, bezlistne buki i dęby, a na ziemi leżał dywan z kolorowych liści. Pomimo ponurej aury i nadciągającego zmierzchu, prezentował się całkiem ładnie. Wyglądał na nowy i zadbany, a spadzisty dach z czerwonej dachówki dodawał mu uroku. Wokół nie było żywej duszy. Zawadzka wyłączyła silnik i wysiadła z auta. Podciągnęła pod szyję czarny Golf i ruszyła do znajdujących się na niewielkim podwyższeniu drzwi wejściowych. Jej wzrok przykuły dwie zdobione kołatki, ale najwyraźniej miały jedynie funkcję reprezentacyjną, bo obok znajdował się nowoczesny domofon z kamerką. Nacisnęła przycisk. Po dłuższej chwili coś zatrzeszczało i usłyszała chrapliwy głos. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, ojcze. To krótkie zdanie przeszło przez jej gardło wyjątkowo trudno. Nie znosiła instytucji kościoła i wszystkiego, co z nim związane. Chciała jednak załatwić sprawę szybko i bezproblemowo, a machanie odznaką już na starcie zapewne tylko by to utrudniło. Co cię sprowadza do spokoju ducha, siostro? Otworzy ksiądz? Właśnie zaczęła się wieczorna modlitwa. To dość pilna sprawa, ojcze. Aż tak, aby przerywać rozmowę z Panem Bogiem? Bardziej. Zawadzka powoli zaczynała tracić cierpliwość. Podobne gadki sprawiały, że zbierało jej się na wymioty, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż spokój ducha był zwykłym zakładem dla przestępców, głównie pedofilów, którzy uniknęli kary tylko dlatego, że nosili koloratki. Otworzy ksiądz? Powtórzyła bardziej stanowczym tonem. Magnes puścił i Zawadzka weszła do środka. Gdy tylko przekroczyła próg, zza rogu wyłonił się postawny mężczyzna w sutannie i okularach. Proszę tędy, zaprosił ją i wskazał pierwszy gabinet. Wnętrze było skromne, ale nawet przytulne, jak na typowo biurowe pomieszczenie. Biurko, za nim przeszklona szafka z regałami, kilka kwiatków, stolik, kanapa i 2 fotele. Kapłan wskazał jej jeden z nich. Usiadła.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: pójść w jej ślady, zaznaczył rzecznik Pentagonu. Wypowiedź Parnella jest jak dotąd najbardziej klarownym wyjaśnieniem sytuacji o wstrzymaniu rozmieszczenia w Polsce brygady pancernej w ramach planowanej rotacji. Dochodzi do niej po 5 dniach informacyjnego chaosu ze strony administracji USA i pogłoskach o nagłym wstrzymaniu przez Pentagon rotacji brygady pancernej z Teksasu do Polski. We własnym oświadczeniu po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem Kośniak-Kamysz przekazał wczoraj, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Hegseth miał też potwierdzić, że Polska może liczyć na Stany Zjednoczone. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył natomiast, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji. Naczelna Rada Lekarska chce, żeby prezydent zawetował ustawę o medykach spoza Unii Europejskiej. To po tym, jak Sejm przyjął nowe przepisy i wydłużył lekarzom cudzoziemcom, m.in. z Ukrainy, czas na złożenie egzaminu z języka polskiego. Prezes Rady Łukasz Jankowski będzie dziś rozmawiać na ten temat z Karolem Nawrockim. Według Jankowskiego nie należy wydłużać tej daty, ponieważ medycy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby zdać egzamin.
1: Mam nadzieję, że uda się pana prezydenta przekonać do tego, żeby zawetował szkodliwe przepisy, jeżeli lekarze z Ukrainy mieli 2 lata, żeby nauczyć się języka polskiego na poziomie ponadpodstawowym, czyli poziomie B1 i tego nie uczynili. To znaczy, że oni nie umieją mówić po polsku i nie powinni pracować w systemie.
0: Obecnie jest prawie 800 medyków, którzy nie przedstawili certyfikatu. Jastrzębska Spółka Węglowa na krawędzi upadku. W pierwszym kwartale tego roku spółka doliczyła się ponad 600 milionów złotych strat. Ale w tym czarnym jak węgiel tunelu pojawiło się światełko, że gigant zacznie wychodzić na prostą. Pomoc musi jednak państwo, czyli my, podatnicy. Czy to dalej reanimowanie uporczywe utrzymywanie przy życiu, czy skuteczne leczenie państwowej spółki? O tym nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
2: Ostrożny optymizm, mówi zarząd, bo straty są, ale mniejsze niż wcześniej. Spadają koszty wydobycia węgla, a na światowych rynkach rosną ceny koksu i stali. JSW zrywa z firmami zewnętrznymi i sprzedaje majątek, a prezes Bogusław Oleksy liczy na wielomilionowe oszczędności.
3: Cały czas poszukujemy wszelkich możliwych oszczędności.
2: JSW czeka też na prawie 2 miliardy złotych ze sprzedaży swoich spółek córek i państwowej pożyczki. To ostatnia deska ratunku. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Jeszcze w maju ma ruszyć proces dobrowolnych odejść górników, którzy skorzystają z państwowych odpraw i urlopów. W sumie z JSW ma odejść ponad 4000 osób. Na polskich trasach będzie więcej miejsc z odcinkowym pomiarem prędkości. Drogowcy twierdzą, że to wyjątkowo skuteczne narzędzie do walki z piratami drogowymi. Przez 3 miesiące tego roku urządzenia pomogły wychwycić ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych, o prawie 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówi Radiu Z Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4: Mamy nadzieję, że to skłoni jednak kierujących do tego, ażeby nie narażać przede wszystkim swojego oraz innych użytkowników ruchu drogowego zdrowia oraz życia, bo sam mandat jest tą, można powiedzieć, tą najłagodniejszą konsekwencją.
0: W najbliższym czasie nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się m.in. na autostradzie A1 w Łódzkiem, na jednym z najbardziej ruchliwych fragmentów trasy między Kamieńskiem i Radomskiem i między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
6: Dzień dobry, a z nami jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, minister w kancelarii prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
6: Widzę uśmiech od ucha do ucha. Pytanie numer 1. Czy pan prezydent będzie interweniował w Białym Domu w sprawie rotacyjnych wojsk amerykańskich, które do Polski nie przyjadą, a miały przyjechać, żeby odwrócić tę decyzję?
7: Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie to podkreślał, mając dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, uzyskał zapewnienie jeszcze we wrześniu podczas pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych o tym, że ta obecność żołnierzy amerykańskich się nie zmieni. Dzisiaj mamy potwierdzenie tych słów, ponieważ kilkadziesiąt minut temu zakończyła się rozmowa telefoniczna ministra Pita Hegseta z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który napisał na platformie X, że Hegset potwierdził, że żołnierze amerykańscy zostaną w Polsce, że dojdzie do przegrupowania sił w Europie, ale nie będzie to dotyczyło Polski.
6: Ale to mówimy o tych 10 tysiącach.

0: Ja pytam o te 4 tysiące, które miały do Polski dojechać, ta brygada, no jednak no nie dojedzie.
1: Pani redaktor, zobaczymy. To na razie jest jeszcze wszystko w sferze niedomówień, domysłów medialnych. Nie ma takich dużych konkretów, ustaleń, które zapadły już ostatecznie. Trwają rozmowy, także te rozmowy prowadzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, przede wszystkim rząd. Widzimy aktywność pana ministra Kosiniaka-Kamysza, który ze swoim odpowiednikiem, z ministrem wojny, z sekretarzem stanu w kancelarii w administracji Donalda Trumpa rozmawiał. Zatem wszystko odbywa się zgodnie z regułami dyplomacji w interesie Rzeczpospolitej i tak to od samego początku powinno wyglądać. To znaczy w sprawach bezpieczeństwa nie ma różnic. Powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem.
0: Pytanie numer dwa. A pan prezydent kiedy dowiedział się, że jednak ta rotacyjna obecność zostanie odwołana? Te 4 tysiące żołnierzy jednak do Polski nie przyjedzie.
1: No właśnie, pani redaktor, to tak jak powiedziałem, to są wszystko jeszcze niepotwierdzone do końca informacje. One się pojawiają w sferze medialnej, natomiast proszę zauważyć, że przedstawiciele administracji amerykańskiej o tym nie mówią wprost. Słyszymy o przegrupowaniu, jeżeli chodzi o żołnierzy amerykańskich w Europie. Sam Donald Trump o tym mówił, że planuje wycofać część żołnierzy amerykańskich. On to powiedział publicznie, usłyszeliśmy to wszyscy.
0: Czyli nadal
1: nie tylko pan prezydent Karol Nawrocki.
0: Wiemy tylko tyle, że te 10 tysięcy
1: zostaje w Polsce. Usłyszeli to wszyscy Polacy, rozumiem, tak? I w zasadzie wszyscy przywódcy krajów europejskich, że liczba żołnierzy amerykańskich w Europie ulegnie zmniejszeniu, ale po dzisiejszej rozmowie z Pete'em Hegsethem wiemy, że nie dotknie to Polski. Zresztą to jest jakby konsekwencja tych relacji, które utrzymuje prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Donaldem Trumpem.
0: No to pytanie numer trzy. To kiedy pan prezydent Nawrocki ostatnio rozmawiał z prezydentem Trumpem? Czy był jakiś telefon po tych, jaka informacja, że to ujrzała światło dzienne, że ci żołnierze jednak nie dojadą do Polski w ramach tej obecności rotacyjnej?
1: Przede wszystkim, panie redaktor, pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem 3 maja. O tym poinformowaliśmy też.
0: No ale to nie wtedy jest, jeszcze to nie wiedzieliśmy, że ci żołnierze w ramach
1: którą
0: tej
1: po raz
0: pomocy rotacyjnej
1: mówimy.
0: Tutaj nie dojadą.
1: Dobrze, tylko pani redaktor, nie ma żadnego zmniejszenia sił amerykańskich w Polsce. Rząd prowadzi teraz rozmowy z administracją amerykańską na swoim poziomie, tak jak to powinno wyglądać.
0: Czyli rozumiem, że teraz prezydent umywa ręce i niech wszystko generalnie zrobi teraz rząd, tak?
1: Absolutnie nie, pani redaktor. Pan prezydent to wielokrotnie podkreślał, zresztą wczoraj to podkreślił także w rozmowie z telewizją w Polsce 24, że dba o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W tej chwili piłeczka jest po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale w sprawach bezpieczeństwa na pewno rząd może liczyć na wsparcie pana prezydenta, tyle tylko, żeby pamiętać o jednej rzeczy, żeby pan premier Donald Tusk nie kierował jakichkolwiek insynuacji w kierunku pana prezydenta Donalda Trumpa, tak jak mu się to zdarzało i zdarza wielokrotnie. Po co te słowa podczas spotkania z George'em Clooneyem? Po co te insynuacje dotyczące, które pojawiły się w wywiadzie Financial Times o podważaniu stabilności NATO i takie między słowami sformułowania mówiące o tym, że jakby Amerykanie może nie chcą się tak angażować w NATO, jak my byśmy wszyscy tego oczekiwali. To było zupełnie niepotrzebne. W tej chwili wszyscy powinniśmy dbać o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z naszym kluczowym sojusznikiem, jeżeli chodzi o struktury natowskie, bo jesteśmy wschodnią flanką NATO, a rzecz najważniejsza w tym wszystkim, obok tego, że pan prezydent Karol Nawrocki utrzymuje tak dobre stosunki z Donaldem Trumpem, budowanie silnych sojuszy w Europie. Mamy przykład. Grupa B9 w Bukareszcie w zeszłym
0: tutaj muszę
1: tygodniu.
0: Postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Rafał Leśkiewicz, czy minister Kancelarii Prezydenta, rzecznik pana prezydenta Nawrockiego także serdecznie zaprasza.
2: 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
0: Dobrze, to do sojuszu jeszcze wrócimy, bo przecież mają być podpisane umowy z tego, co pamiętam, z Wielką Brytanią między innymi.
1: Ale najważniejsza rzecz, pani redaktor, w ubiegłym tygodniu odbył się szczyt grupy B9, współorganizowany przez Polskę i Rumunię, na którym był także szef NATO, Mark Rutte, na którym byli przedstawiciele krajów nordyckich. Zatem ta grupa B9, bukaresztańska dziewiątka, była w bardzo poszerzonym składzie. Podjęto tam decyzję, że kolejny szczyt grupy B9 za rok odbędzie się w Polsce. To jest aktywność prezydenta Karola Nawrockiego. Oprócz dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i z Donaldem Trumpem, konsolidacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowią wschodnią flankę NATO, bardzo dobre relacje z naszymi partnerami z basenu Morza Bałtyckiego. Proszę sobie przypomnieć, 2 tygodnie temu mieliśmy wspólne ćwiczenia z Litwinami, z udziałem obu prezydentów, prezydenta Nausedy i prezydenta Karola Nawrockiego. Wszystko było wcześniej zaplanowane, to znaczy zaplanowane kilka miesięcy temu, a więc w czasie, kiedy Karol Nawrocki już był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem to są te relacje.
0: Pytanie, kiedy Amerykanie zaplanowali to, że jednak ci 4 tysiące żołnierzy w ramach rotacji jednak do Warszawy, no nie do Warszawy, do Polski nie przyjadą jednak. I pan powiedział, że 3 maja, bo ostatnia rozmowa,
1: odbyła się 3 maja, tak, z pana prezydenta Nawrockiego.
0: Bo informacje o tym, że jednak nie będzie tej rotacji, dotarły do nas jakoś tak, no, pod koniec ubiegłego tygodnia.
1: Ale pani redaktor, to były informacje medialne.
0: Dobrze.
1: Mówimy o zmniejszeniu, o zmniejszeniu zaangażowania w Europie.
0: Ale ta decyzja również odbiła się szerokim echem w Waszyngtonie. Przecież no, dyskusje tam się toczyły.
1: To
0: i przecież nawet republikański kongresman Don Bacon powiedział, że to jest wstyd. Wstyd i policzek dla Polski.
1: No, ale nie znał wszystkich.
0: To w jaki sposób zostaliśmy poinformowani, a może niedoinformowani?
1: Spokojnie. To są bańki medialne, to są informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, ale nie znajdują potwierdzenia w oficjalnych stanowiskach czy komunikatach. Hmm. Proszę zobaczyć, co się dzieje dzisiaj. Odbywa się rozmowa ministra obrony narodowej z Pittem Hegsethem. Mamy potwierdzenie, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy.
0: Ale dość długo to trwało. Dość długo trwało wyjaśnienie tych niejasności granic.
1: Nie powinno być kilka dni, jednak... pani redaktor. Dobrze, no te sprawy... ale myśli pani, że wszystko tak od razu się...
0: Chyba, że Amerykanie nas poinformowali.
1: Dyplomacja robi ciszę.
0: Dobrze, to kiedy pan prezydent dowiedział się o tym, że to 4 tysiące żołnierzy amerykańskich do Polski nie dojdzie?
1: Ale pani redaktor, nie ma żadnego zmniejszenia liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Rotacja się zmieni. Prawdopodobnie ci żołnierze, którzy mieli przyjechać i podmienić żołnierzy, którzy w tej chwili są w Polsce.
0: A to miała być dodatkowa 4
1: to miała być, rotacja tych żołnierzy, którzy
0: na
1: są, stacjonują,
0: miesięcy,
1: tak? stacjonują w tej chwili w Polsce i mieli być podmienieni przez żołnierzy, którzy mieli przylecieć ze Stanów Zjednoczonych. Jak słyszymy z komunikatu ministra Kosiniaka-Kamysza sprzed kilkudziesięciu minut, może sprzed godziny w tej chwili, Amerykanie w ogóle przemodelowują swoje rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Europie, ale nie dotknie to terytorium Rzeczpospolitej. I to jest najważniejsze.
0: Ale nie odpowiem pan na to pytanie, kiedy pan prezydent się dowiedział o tym, że jednak no, następuje zmiana rozlokowywania tych żołnierzy. Nie nastąpi, że tak powiem, rotacja, tylko że...
1: Właśnie odpowiadam. Dyplomacja lubi ciszę. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. W zeszłym tygodniu doszło też do spotkania z panem wicepremierem, z generałem Kukułą, pana prezydenta. Pan prezydent spotkał się z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. To spotkanie było także z udziałem pana ministra Bartosza Grodeckiego, nowego szefa BBN-u. Rozmawiamy o sprawach istotnych dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. I rozmawiamy bardzo poważnie, mimo tego, że czasami pan premier Donald Tusk próbuje nam w tym przeszkadzać.
0: A kiedy próbuje przeszkadzać? Tym, że właśnie, że...
1: No takimi niepoważnymi wypowiedziami, adresowanymi w kierunku prezydenta Trumpa. Tymi nieodpowiedzialnymi słowami w wywiadzie dla Financial Times, także tym, co mówił w kampanii wyborczej o tym, że Donald Trump jest rosyjskim agentem.
0: Albo inaczej.
1: No to nie powinno tak wyglądać.
0: Ale czy pan jest 100% przekonany, czy też pan prezydent jest 100% przekonany, że jeśli, nie daj Boże, gdyby doszło do ataku Rosji na Polskę, to Amerykanie nam na 100% pospieszą z odsieczą?
1: Pani redaktor,
0: ja nie jestem
1: wróżbitą. Ja patrzę bardzo realistycznie na wiążące nas traktaty. Mamy traktat północnoatlantycki, artykuł 5 tego traktatu, do którego przestrzegania zobowiązały się wszystkie państwa członkowskie.
0: Czyli dla pana to jest aksjomat, rozumiem.
1: Nie, to nie jest aksjomat, to jest konkret. Pewnym można być tylko śmierci, pani redaktor.
0: I podatków. A czy pan prezydent będzie zwoływał na przykład Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie, czy nie widzi takiej potrzeby?
1: Pani redaktor, w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Pan prezydent na bieżąco jest w kontakcie ze stroną rządową, z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Nasi przedstawiciele także są w kontakcie z administracją amerykańską. Jeżeli będzie potrzeba zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to pan prezydent o tym poinformuje. Na tę chwilę nie ma takiej decyzji, bo jak słyszymy, i to powtórzę, sprzed godziny komunikat, mamy potwierdzenie, że żołnierze amerykańscy w Polsce zostają.
0: A może trzeba było jednak zabiegać o stałą bazę tutaj wojsk amerykańskich w Polsce?
1: Jak to powiedział, że nie zabiegamy?
0: Że my płacimy za obecność wojsk amerykańskich.
1: Wszyscy płacą za obecność wojsk amerykańskich, ale
0: tak,
1: wszyscy też, pani redaktor, korzystamy na tym, że żołnierze amerykańscy są w Polsce, nie tylko dlatego, że to podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także ci żołnierze amerykańscy są klientami firm polskich, płacą za usługi, dostarczamy im żywność, my ich utrzymujemy, ale oni także tutaj zostawiają sporo dolarów. I to dotyczy wszystkich krajów europejskich, w których są żołnierze amerykańscy. Nie jesteśmy żadnym wyjątkiem.
0: No ja tylko dodam, że jak wynika z przeanalizowanych przez Wirtualną Polskę wystąpień kongresmenów oraz dokumentów publikowanych przez Komisję Izby Reprezentantów, to wiedza na temat planów Pentagonu była dostępna na wiele dni przed tym, zanim poinformowała o tym jeden z amerykańskich portali. I że na przykład taką wiedzą dysponowali Litwini. W związku z tym, no nie byli tacy wyrywni,
1: tak,
0: wyrywni w zaprzeczaniu tezą z amerykańskiej gazety.
1: No właśnie, ale mamy Ministerstwo Obrony Narodowej, które współpracuje na poziomie międzynarodowym ze swoimi odpowiednikami i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. No jeżeli były jakieś informacje, które się pojawiły w przestrzeni nie tylko medialnej, ale publicznie, w ogóle publicznie były dostępne w przestrzeni internetowej, no to te informacje powinny być odnotowane.
0: No, z tego wynika, że przynajmniej senator demokrat
1: Chaos informacyjny przez ostatnie dni rzeczywiście
0: tak
1: powstał, ale
0: i
1: mam wrażenie, że
0: się namnożyło,
1: że to się wszystko wyrównuje w tej
0: skąd
1: chwili.
0: Skąd taka, a nie inna decyzja?
1: Uspokójmy emocje.
0: Czy to jest dla nas policzek, nie policzek? Czy to będzie oznaczało na przykład, że Amerykanie zwijają się z Polski? No ale sądząc po tym, o czym dzisiaj napisał i o czym pan wspomina,
1: słyszymy,
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, nic takiego, że tak powiem, póki co nie ma miejsca. Natomiast senator demokratów Jack Reed informował, że siły lądowe stoją po prostu w obliczu deficytu. Ogromnego deficytu na niemal 2 miliony dolarów. No i stąd to generalnie, jak rozumiem, też przegrupowania. Bo
1: trudno mi się do tego odnieść, pani redaktor, nie znamy szczegółów finansowania armii amerykańskiej.
0: Ale może być tak, że sprawy wewnętrzne USA i deficyty finansowe mają poważne
1: konsekwencje.
0: Trzeba
1: by pewnie zapytać ambasadora Stanów Zjednoczonych. Jutro będzie generał Mahoney w Polsce, który również będzie rozmawiał z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. To jest zastępca przewodniczącego połączonego kolegium szefów sztabów amerykańskiej armii, a więc tego najważniejszego ciała odpowiedzialnego za zarządzanie armią amerykańską. Będzie kontynuacja tych rozmów. Tak, miał być generał Dan Kane, ale przyjedzie jego zastępca i będzie rozmawiał z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, więc jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to warto zaprosić ambasadora Stanów Zjednoczonych. Ja jestem rzecznikiem prezydenta Karola Nawrockiego. Nie wchodzę w szczegóły dotyczące finansowania armii Stanów Zjednoczonych.
0: No, pan ambasador zapewniał, tak teraz taką zrobię dygresję, pan ambasador zapewniał szefa polskiej dyplomacji, że no Amerykanie nie będą pomagać.
1: A jest
0: dobrze,
1: pani tego
0: a okazało
1: pewna?
0: Się, że jednak Ziobro jest w
1: pewna?
0: Stanach Zjednoczonych.
1: Jest pani tego pewna, pani redaktor zapewniał? Słyszała to pani z ust ambasadora Rousa, czy z ust ministra Sikorskiego?
0: No, o to mówił minister Sikorski.
1: No właśnie.
0: Ale czy było zaprzeczenie Sikorski ze strony ambasadora Rousa?
1: Czy musiał zaprzeczać?
0: No, ale to raczej chyba
1: powiedział to minister Sikorski.
0: No, ale gdyby to była nieprawda, to chyba ambasador Rousa, zwłaszcza ambasador Rousa, lubi zabierać głos generalnie.
1: Jest aktywny. Więc w tej sprawie nie zabrał w ogóle głosu.
0: A Bartosz Grodecki, nowy szef BBN, to czyli to był wybór? Ja rozumiem, że ostatecznie pana prezydenta. No,
1: oczywiście,
0: ale
1: że pana prezydenta.
0: No tak, no rozumiem,
1: tak,
0: ale...
1: Bardzo kompetentny urzędnik, doświadczony, dyplomata.
0: Ale czy to był kandydat, którego podpowiadał Paweł Szefernaker?
1: To jest przede wszystkim doświadczony dyplomata z długim doświadczeniem na kilku placówkach, bo w Los Angeles, w Malmę, w Sztokholmie. To jest także człowiek, który pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji w tym czasie, kiedy Białorusini wykorzystywali migrantów do takiej wojny hybrydowej przeciwko Polsce. No ale jakie to ma znaczenie?
0: To jest
1: kompetentny, doświadczony, dobrze znający realia także bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym urzędnik. Zatem mamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który drugi tydzień w tej chwili piastuje tę funkcję.
0: Ja się taki chyba
1: pracuje.
0: Trochę onieśmielony.
1: Dlaczego
0: tak
1: onieśmielony?
0: No, tak, widziałam dwa jego wywiady, miałam wrażenie, że no, do pewności siebie Sławomira Cęckiewicza temu daleko.
1: To jest urzędnik, pani redaktor. Państwowiec, urzędnik. Oczywiście, że każdy ma inną specyfikę funkcjonowania. Inaczej okazuje
0: inny
1: emocje, inny charakter.
0: Oczywiście, tak.
1: Bardzo świetnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był pan profesor Sławomir Cęckiewicz.
0: Nie miał dostępu do poświadczenia bezpieczeństwa.
1: Naprawdę pani w to wierzy? Wierzy w to pani, co mówi rząd? Przecież mamy wyrok sądu, który jednoznacznie zmiażdżył tą kłamliwą retorykę rządu Donalda Tuska.
0: Bzdury
1: na resorach. Bójdy na
0: resorach. Wirówka sprawdzająca ma.
1: Nie, no właśnie, że nie, pani redaktor.
0: No i tutaj są różnice w interpretacji.
1: Nie ma różnic w interpretacji. Wystarczy przeczytać uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po profesorze Cęckiewiczu mamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który wchodzi w swoje obowiązki, który też wyraźnie w tych dwóch pierwszych wywiadach powiedział, w jakim kierunku będzie rozwijał działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego, właśnie przede wszystkim w kierunku międzynarodowym, analitycznym, wspierając w ten sposób pana prezydenta i nasze Biuro Polityki Międzynarodowej.
0: Czyli będzie mniej polityczny, rozumiem.
1: Znaczy, no, każda funkcja w kancelarii prezydenta, funkcja ministerialna ma jakiś tam charakter polityczny, to jest naturalne.
0: Ale czy pan,
1: natomiast będzie jest to przede wszystkim urzędnik, doświadczony urzędnik.
0: No, czyli tak jak mówię, no, bardziej analityczny. A czy nowy szef BBN ma dobre kontakty w Waszyngtonie?
1: Ma bardzo dobre kontakty międzynarodowe, tak mogę powiedzieć.
0: Ale czy w Waszyngtonie? No,
1: oczywiście, również.
0: A co, zmieniając temat, co zrobi pan prezydent w sprawie nowej KRS? Czy będzie przyjmować ślubowania od sędziów przyjętych do zawodu już przez nową Krajową Radę Sądownictwa, czy też awansowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, której członkowie zostali wybrani w ostatnim, znaczy no, w ostatni piątek?
1: Ustawą, którą, w oparciu o ustawę, którą obecnie rządzący kwestionowali i kwestionowali jakby zasady opisane w tej ustawie, no,
0: ale
1: o
0: co
1: Krajowej
0: zrobić,
1: Radzie
0: skoro tak,
1: Sądownictwa.
0: Proponowali swoje rozwiązania, zawetował to najpierw prezydent Duda, potem prezydent Nawrocki. No, a ciągłość państwa, ciągłość instytucji musi być. To co miał w takim razie zrobić?
1: Krajowa Rada Sądownictwa.
0: Co w takim razie miał zrobić rząd?
1: Krajowa Rada Sądownictwa to niezwykle ważny organ, zgodnie z konstytucją stojący na straży
0: na
1: niezawisłości.
0: Pewno dla wymiaru sprawiedliwości, bez dwóch zdań.
1: Niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa. Rzeczywiście Sejm dokonał wyboru części członków, bo przecież część członków jakby jest wybierana, na przykład pan prezydent ma swojego przedstawiciela
0: w KRS-ie. Tak, ale mówimy
1: część
0: to sędziowska.
1: Polityczna, tu mamy część sędziowską, łącznie to jest 25
0: którą zresztą,
1: osób.
0: Którą zresztą, jak rozumiem, typowali sędziowie w takich prawyborach.
1: Kolejność jest teraz taka, że pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwołuje kto? Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, któremu kadencja się kończy kiedy? Za tydzień.
0: Nie, no przede wszystkim to zwołuje chyba... szefowa Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Nie, no nie, pierwszy
0: tylko,
1: prezes...
0: Tylko, że ona się zrzekła generalnie swojego już...
1: Pierwsze posiedzenie zwołuje pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który jest członkiem również Krajowej Rady Sądownictwa. Za chwileczkę będziemy mieli pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo ta kadencja również dobiegła końca, więc pan prezydent stoi przed tym wyborem.
0: Brak przewodniczącego KRS oznacza, że rzeczywiście, bo gdyby była przewodnicząca, cały czas Dagmara...
1: Wojcka Pawełczyk.
0: Pawełczyk Wojcka, czyli koleżanka z przeszłości Zbigniewa Ziobry.
1: No, ale to nie ma żadnego znaczenia.
0: No, może nie ma, może ma. No nieważne. Brak przewodniczącego, no to rzeczywiście oznacza to, że obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia nowej KRS spoczywa na pierwszym
1: prezesie Sądu Najwyższego.
0: Dokładnie tak.
1: Tak jest. No i mamy teraz ten moment, w którym pan prezydent po pierwsze musi zdecydować o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To też za chwilę, to jest jedna z prerogatyw, wyłącznych prerogatyw pana prezydenta opisana w Konstytucji. Natomiast co do KRS-u, no, rządzący, czy Sejm przede wszystkim, nie zastosował się do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego, który bada wniosek grupy posłów w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy.
0: Czy w takim razie pan prezydent stoi na stanowisku, że KRS została wybrana niezgodnie z prawem?
1: Na pewno jest problem z wykonaniem decyzji Trybunału Konstytucyjnego, tego zabezpieczenia, które Trybunał Konstytucyjny wydał, bo nie ma jeszcze wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tylko to zabezpieczenie zostało wydane na dzień przed tym, zanim zebrała się komisja sejmowa w tej sprawie. Zresztą tu też są spory prawne. No, Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że ponieważ komisja sejmowa dokonała tej rekomendacji na tym posiedzeniu, a właśnie na ostatnim posiedzeniu, to wybór powinien nastąpić na kolejnym. Ale tutaj też są spory prawne.
1: Mówił o tym poseł Jabłoński, który dokonał takiej bardzo precyzyjnej wykładni przepisów prawa.
0: No dobrze,
1: prawa.
0: A co innego uważają jednak prawnicy kancelarii?
1: Związani z rządem. No tak, ale oni no, tak od dwóch i pół roku uważają co innego niż wynika z przepisów
0: analiza
1: prawa.
0: Analiza prawna Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu wykazała, że przepisy nie wprowadzają minimalnego odstępu czasu między pracami komisji, a głosowaniem na sali plenarnej.
1: No więc jest dwugłos, jak w wielu przypadkach, jeśli chodzi o stan prawny. No na pewno jest ten wybór miał miejsce, został dokonany. Wybrani zostali sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa. Znalazło się tam też dwóch sędziów, którzy zostali wskazani przez przedstawicieli opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację. Mamy sędziego Zawadzkiego, sędziego Piebiaka. Zobaczymy, jaka będzie
0: dalsza. Zwłaszcza sędzia Piebiak, to takie wybór, że
1: No pani redaktor, ale ja nie dyskutuję nad wyborem. Wybrali posłowie zgodnie z przepisami prawa, choć rzeczywiście cały proces wyboru kandydatów
0: dyplomatów, którzy
1: znaleźli się na liście. Nie, no ja twierdzę, że ta ustawa, która obowiązuje,
0: jest to ustawa,
1: która na tę chwilę jest zgodna z prawem. Zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli chodzi o wyrok Trybunału.
0: Jest zgodna z Konstytucją.
1: Na tę chwilę nie ma żadnych podstaw, by twierdzić inaczej. Trybunał Konstytucyjny nie orzekł inaczej. Natomiast wadliwy był sposób wyłonienia tej listy 15
0: ja
1: kandydatów.
0: Ja tylko przypomnę, że tę ustawę z 2017 roku, to była nowelizacja ustawy z 2011 roku, ale te nowelizacje, kto przegłosował? Rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: No bo miał większość w Sejmie, tak jak teraz mają większość, tak jak ma większość.
0: Teraz Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło to Trybunału Konstytucyjnego.
1: Obecnie
0: rządzący. Po to, żeby zablokować wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Nie, spokojnie. Każdy ma prawo zgłaszać wątpliwości, jeżeli się one pojawią co do obowiązujących przepisów ustaw i zgodności z Konstytucją. Mieli prawo posłowie złożyć taki wniosek? Mieli prawo. Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek ten wniosek rozpatrzyć.
0: Żeby zaskarżać ustawę, którą samemu się uchwaliło i której się broniło jak niepodległości. Mówię teraz o Prawie i Sprawiedliwości. Czy rozumiem, że do kiedy ma być powołany pierwszy prezes Sądu Najwyższego?
1: Jeszcze tydzień, czyli do przyszłego wtorku.
0: Czyli pan prezes już wie, kto to będzie? Pan prezydent, czy jeszcze nie wie?
1: Pani redaktor, myślę, że wie i poinformuję o tym w stosownym czasie.
0: Nie,
1: na pewno
0: nie będę wchodził w kompetencje
1: pana.
0: Rafał Leśkiewicz w programie Radio Z.
1: Nie, no bardzo mi przykro, pani redaktor, to ogłosi
0: rozczarował
1: sam pan prezydent.
0: Rozczarował mnie pan, trudno, no jakoś to...
1: Próbuję to nadrobić.
0: Nie, no zdaję sobie sprawę, że to jest absolutnie prerogatywa pana prezydenta. Teraz sobie tutaj trochę tak dowcipujemy.
1: Ale to jest poważne, to jest bardzo poważne, bo jednak powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest niezwykle ważną, konstytucyjną prerogatywą pana prezydenta. Wyłoniono 5 kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. To się odbyło zgodnie z przepisami Konstytucji, a także zgodnie z ustawą z bodajże 2018 roku chyba, czy 17 roku, z 8 grudnia o Sądzie Najwyższym. Więc to Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego przedstawiło 5 kandydatów i pan prezydent zdecyduje o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: A potem będzie się zastanawiał, co z tym sfantem zrobić, tak? Rozumiem, czy będzie przyjmować ślubowanie, czy nie?
1: To wszystko, o wszystkim poinformujemy, pani redaktor, co się będzie działo dalej. A to ja może, pani redaktor, bo taki mamy chwilę zawieszenia. Jechała pani ostatnio w okolicach Szczecina samochodem?
0: Nie.
1: To może niektórzy słuchacze jechali, to jest bardzo ciekawa sprawa.
0: Ale to taka wrzutka po co?
1: Nie, to nie jest wrzutka,
0: to nie jest wrzutka.
1: No bo na chwilę się pani zawiesiła, to postanowiłem to wykorzystać, żeby dwa zdania powiedzieć.
0: Mea culpa, że się zawiesiła.
1: Otóż nie wiem, czy pani wie, w okolicach Szczecina mamy 3,5-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości, który błędnie wylicza przekroczenia prędkości i bardzo dużo osób dostało w tej chwili mandaty za wykroczenia, których nie popełniło. O tym dzisiaj piszą wszystkie media. Kolejna wpadka ministra infrastruktury po błędach w przepisach, w testach dotyczących praw jazdy. Także zachęcam wszystkich tych, którzy dostali mandaty ostatnio, przejeżdżając przez ten odcinkowy pomiar prędkości w okolicach Szczecina, by uważnie przyjrzeli się tym mandatom i by jakby zwrócili się do Canardu, który nalicza te punkty mandaty, żeby się od tego odwoływali, bo to jest rzeczywiście kompromitująca sprawa. Ja wiem, że jest dziura budżetowa, ale po co sięgać do portfeli biednych kierowców, którzy wykroczeń nie popełnili.
0: Taka
1: dygresja.
0: Tak, no rzeczywiście, dygresja. A referendum prezydenckie w sprawie polityki klimatycznej się nie odbędzie.
1: O, pani już to wie, pani redaktor.
0: No raczej, sądząc zapowiedzi, no to raczej nie było tam entuzjazmu po stronie rządzących. W Senacie wiadomo, jaka jest większość.
1: No dobrze, ale jutro mamy dużą demonstrację Solidarności, popierającą. Mówi się nawet, że będzie około 100 tysięcy osób.
0: Mówi się nawet, że prezydent dlatego wystąpił z tym pomysłem, no bo naciskała właśnie Solidarność na prezydenta.
1: Pani redaktor,
0: no przepraszam, panie prezydencie,
1: pamięta pani kampanię wyborczą?
0: No to pan prezydent... w super szczegółach to nie.
1: Ja też nie, ale to akurat pamiętam bardzo dokładnie, bo w sali BHP pan prezydent, wtedy kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zobowiązał się do tego i podpisał specjalne porozumienie z Solidarnością, że jeżeli zostanie prezydentem w sprawach dotyczących polityki klimatycznej, ETS-u, ETS-u 2, wystąpi do Senatu z wnioskiem o zarządzenie referendum. To jest w ogóle bardzo ważna sprawa.
0: I akurat wystąpił z tym wnioskiem wtedy, kiedy będzie manifestacja...
1: Nie, odwrotnie. Najpierw był wniosek pana prezydenta, a teraz jest manifestacja Solidarności.
0: Ale to w ogóle nie było skolerowane, rozumiem, że nie było.
1: Tak, a kto komu zabroni manifestować i demonstrować? Ja wiem, że jakby rządzący nas przyzwyczajają do tego, że nie wolno manifestować, nie można wyrażać swoich poglądów. A widzi pani, co się dzieje przed KPRM-em dzisiaj? To radzę zobaczyć.
0: To takie miasteczko, miasto gniewu, jak to tak jest napisane.
1: Okej, no każdy ma prawo demonstrować, otoczeni przez policję, bez dostępu do wody. No, nie wygląda to zbyt poważnie.
0: Ale wracając... Miasteczko tak pod egidą pana Roberta Bąkiewicza, tak?
1: No, ale każdy ma prawo demonstrować, każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy.
0: Tak,
1: oczywiście,
0: to
1: mówimy o tym. Natomiast jeśli chodzi o referendum klimatyczne, parę konkretów. Czy wie pani, jaki jest udział emisji gazów cieplarnianych, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską?
0: 6%.
1: No właśnie. A płacimy najwięcej za energię elektryczną, za pochodne, za żywność, za paliwa i tak dalej, i tak dalej. Więc ma prawo każdy obywatel Rzeczpospolitej wypowiedzieć się, ale, czy chce tak drogo płacić za energię elektryczną.
0: Ale panie ministrze, ale pytanie jest taką wiązką, że naprawdę, no jest pan inteligentnym człowiekiem, facetem, pan doskonale wie. Czy jest pani z realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej rolniczej? To tak jakby zapytać, czy jest pani za tym, żeby być pięknym, młodym, bogatym? No tak, oczywiście.
1: W tym wypadku raczej odpowiedź będzie nie, dlatego, że Polacy,
0: a
1: Polacy nie chcą, w pytaniu referendalnym.
0: No właśnie, ale to jest po prostu tak...
1: Ale co jest nieprawdziwe w tym pytaniu? Czy jest jakieś jedno słowo, czy w ogóle to zdanie jest nieprawdziwe?
0: No
1: płacimy strasznie drogo.
0: Że można przewidywać,
1: sprawdza pani swoje rachunki za energię elektryczną, pani redaktor?
0: Ja akurat
1: moje rachunki od grudnia zeszłego roku wzrosły o jakieś 60-70 zł co miesiąc. No niestety, płacę coraz więcej.
0: Rachunki, jeśli chodzi o dom mojej mamy, która ogrzewa gazem.
1: No
0: i to
1: właśnie
0: naprawdę przyprawia o palpitację serca.
1: Zgadzamy
0: naprawdę
1: się oboje, że płacimy za dużo, a to jest efekt Zielonego Ładu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, którą należy zahamować. I stąd jest pytanie, które
0: sformułował... A pan prezydent niczego nie obiecywał w sprawie ETS-u? Że to zatrzyma, czy jakoś tak?
1: Widzi pani. Bardzo dobrze pani to poruszyła.
0: Co?
1: To wyłącznie stanowisko i presja pana prezydenta i pismo skierowane do pana premiera Donalda Tuska sprawiły, że na forum europejskim w ogóle rząd podniósł ten temat kilkanaście tygodni temu, czy kilka tygodni temu. Proszę sięgnąć...
0: Ja myślę, że rząd sobie doskonale z tego sprawy, czym to grozi.
1: Może zdaje sobie sprawę, ale nic z tym nie robi. Ale nic
0: w związku
1: nie robi.
0: Z tym ETS-2 jest na razie póki co odroczony o rok. Ale
1: rok.
0: Z tego co wiem, są przymiarki do tego i będą zakusy, żeby jednak to odroczyć o kolejne co najmniej dwa lata.
1: Na razie mamy odroczenie o rok, a niezależnie od tego polityka Zielonego Ładu i ten ETS, który funkcjonuje, powoduje, że płacimy coraz więcej za prąd, a ustawa prezydencka obniżająca ceny energii elektrycznej o 33% leży w zamrażarce pana marszałka Czarzastego. Nie leży.
0: Wredny marszałek, tak? Rozumiem tak.
1: No, pani redaktor, spuśćmy zasłonę milczenia nad panem marszałkiem Czarzastym.
0: Tak chyba raczej dość iskrzy na linii marszałek Sejmu i Pałac Prezydencki. Natomiast powiem panu, że jest sondaż Ibris na zlecenie Radia Z a propos tego referendum i tego pytania. I pytanie brzmiało, co Polacy sądzą na temat właśnie tego referendum i uznali, że jest to jednak element gry politycznej. Prawie 54% ankietowanych tam tak odpowiedziało. Czyli dobrze.
1: Jednak... Ale dajmy szansę Polakom wypowiedzieć się w referendum.
0: A jeśli jednak referendum nie będzie, to co wtedy?
1: No pani redaktor, najpierw zobaczmy, jak przebiegnie dyskusja w Senacie. Już w zeszłym tygodniu niektórzy senatorowie, między innymi Grzegorz Schetyna, mówili o tym, że nie, na pewno to nie przejdzie, ten wniosek pana prezydenta zostanie odrzucony. Posiedzenie Senatu przed nami. Zobaczymy, jaka będzie decyzja Senatu. My mamy mocne argumenty, merytoryczne, nie polityczne, merytoryczne, bo Polacy płacą więcej za energię elektryczną. Nie musieliby płacić tak dużo za energię elektryczną. Nie wpłynęłoby to też w żaden sposób na pogorszenie dbania o środowisko naturalne. My płacimy daniny, niepotrzebne daniny, tylko dlatego, że jest ta zwariowana polityka Zielonego Ładu, która nie ma najmniejszego sensu. To trzeba do tego podejść racjonalnie. Dotyczy to nie tylko Polski, dotyczy całej Unii Europejskiej. O tym też się, zdaje się, ostatnio, wczoraj albo przedwczoraj wypowiadała pani premier Włoch Giorgia Meloni.
0: No właśnie, a pan prezydent był ostatnio właśnie we Włoszech.
1: Wczoraj
0: tak, jakoś
1: był,
0: właśnie
1: tak,
0: wczoraj. Takie wylewne bardzo powitanie było.
1: No bo lubi się z panią premier
0: Meloni.
1: A to nie,
0: Meloni, a to
1: lubi
0: nie
1: się
0: było
1: z panem
0: złamanie protokołu dyplomatycznego?
1: Mattarellą. Nie, no dlaczego nie? Było to złamanie protokołu
0: dyplomatycznego?
1: No takie bardzo
0: wylewne, no takie...
1: No bez przesady, pani redaktor.
0: Buzi.
1: Nie w każdej sytuacji trzeba być sztywniakiem.
0: No, tutaj niektórzy eksperci mają właśnie wątpliwości, że to może jednak
1: serio, panie, tam... niech pani popatrzy czasami na komentarze ekspertów, którzy w każdym ubiorze, zachowaniu znajdą jakieś błędy. Naprawdę, ta rozmowa przebiegła w bardzo dobrej atmosferze. Ważne było, to było ważne spotkanie z panią premier Meloni. To było połączone oczywiście z wizytą na Monte Cassino, ale ja może przypomnę. Włochy to nasz czwarty partner, jeżeli chodzi o gospodarkę w Europie. Piąty na świecie. Dobrze nam się współpracuje z Włochami.
0: Ale Meloni okazała się jednak nieprzejedana, jeśli chodzi o to, że nie przyłączyła się do tej mniejszości, która mogłaby zablokować umowę z Mercosurem.
1: Dobrze.
0: Mimo, że pan prezydent przekonywał swoją serdeczną koleżankę.
1: Bardzo krótko to jest relacja, bo trwająca od kilku miesięcy dopiero. Natomiast
0: dwa lata to może by się udało.
1: No właśnie, no więc mamy przed sobą jeszcze ponad 4 lata prezydentury Karola Nawrockiego.
0: Ale umowa już weszła w życie, znaczy przynajmniej tymczasowo, tak?
1: Na szczęście minister Krajewski posłuchał prezydenta Nawrockiego, przeczytał tę umowę w końcu uważnie i skierowana została skarga. W ostatniej chwili w zasadzie, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że ten klops...
0: Że to przede wszystkim było dlatego, że prezydent do tego nawoływał.
1: Jestem o tym przekonany, pani redaktor.
0: No, myślę, że raczej tu chodziło o to, żeby uniknąć gniewu rolników, no.
1: No ale oczywiście, tyle tylko, że ambasadorem interesów polskiego rolnictwa nie jest minister rolnictwa, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę zobaczyć na inicjatywy pana prezydenta, jeżeli chodzi o ochronę polskiego rolnictwa, polskiej ziemi, inicjatywy ustawodawcze, które w tym zakresie pan prezydent formułował, o ochronie polskiej wsi chociażby. Jedna z pierwszych inicjatyw pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Jutro też spotkanie z nowym premierem Węgier. Mhm. Nie będzie trochę niezręcznie, no bo jednak pan prezydent w kampanii wyborczej poparł Wiktora Orbana.
1: Ząg, pani redaktor. No nie poparł Wiktora Orbana.
0: Pojechał. Tuż przed wyborami, no przepraszam. No
1: kilka tygodni przed wyborami.
0: Kilka dni przed wyborami.
1: No to proszę sprawdzić, te wybory były w kwietniu, prawda?
0: Tak.
1: No a pan prezydent był 24 marca, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, bo to jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
0: Sprawdźmy.
1: Tak? 23 albo 24 marca, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który ma długoletnią, kilkunastoletnią, już chyba 20 albo 19-letnią tradycję, o ile dobrze pamiętam. I w Polsce spotkaliśmy się z prezydentem Szuljokiem, a w Budapeszcie tego samego dnia podczas krótkiej wizyty pan prezydent spotkał się z prezydentem Szuljokiem ponownie w Budapeszcie, bo na jego zaproszenie pojechał do Budapesztu i miał krótkie, kurtuazyjne spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Relacje między Polską a Węgrami są w ogóle bardzo ważne i tutaj nie patrzymy przez pryzmat jednego czy drugiego przywódcy. Każdy z nich został wybrany w demokratycznych wyborach. Mamy bardzo dobry bilans handlowy z Węgrami. Jest na poziomie między 13 a 14 miliardów euro rocznie. Węgrzy chcą się uniezależnić od rosyjskiego gazu. Przypomnę, że prezydent Karol Nawrocki o tym też rozmawiał z premierem Viktorem Orbanem. Mamy swój interkonektor gazowy w Strachocinie. To jest jedna z ostatnich inwestycji rządu Mateusza Morawieckiego. Można wykorzystać ten nasz terminal LNG plus Strachocin do tego, by dostarczać gaz do Węgier, uniezależniając w ten sposób Węgry od gazu rosyjskiego. Więc to jest element strategii biznesowej i tu nie ma żadnego problemu. Jest demokratycznie wybrany nowy premier Węgier i pan prezydent spotyka się z nowym premierem Węgier.
0: Czyli nie będzie niezręcznie, rozumiem, że będzie nowy ambasador, czy rozumiem, że będzie jednak jakieś odświeżenie tych relacji, jakby nie było, ale też tutaj dzisiaj już obecny w Polsce.
1: Dobrze premier... mówię? 24 marca?
0: 22. Jakoś tak. No a wybory kiedy były? 12 kwietnia?
1: No to kilka tygodni.
0: No ostatniej proste nie ma, że no.
1: Ale kilka tygodni.
0: Rzeczywiście. Nie, no faktycznie mam rację, bo
1: tak,
0: mi się
1: to nie było w ostatniej chwili.
0: Nie się pomyliło jednak, bo na ostatnią chwilę to był J.D. Vance, no który jak okazało się nie miał szczęśliwej ręki, można powiedzieć. Mimo, że zadzwonił do prezydenta Trumpa i robił sobie po prostu jakiś cyrk. No nieważne. No, widocznie tam tak po amerykańsku jest, macie show must go on. Natomiast premier...
1: Queen, tak?
0: Skądinąd, no świetna piosenka,
1: tak
0: no świetny
1: jest.
0: Zespół w ogóle, bez dwóch zdań. Peter Madziar dzisiaj mówił, że naszym celem jest wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej rozszerzenie na przykład Austrii. I co na to Pałac Prezydencki? Żeby jeszcze Austria do tego dołączyła, żeby to było nie G4, tylko, znaczy V4, tylko V5.
1: Znaczy na pewno... to jakby podniesienie rangi Grupy Wyszehradzkiej jest w interesie wszystkich członków Grupy Wyszehradzkiej. Ja przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku, bodajże w grudniu, odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, w którym brał udział oczywiście pan prezydent Karol Nawrocki. To jest też element wzmacniania relacji gospodarczych i budowania, czy tam jakby zwiększania poziomu bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, ale też Grupa B9, basen Morza Bałtyckiego. To są te działania, które podejmuje prezydent Karol Nawrocki, by jakby współpracować z krajami, które stanowią wschodnią flankę NATO, ale które w Europie Środkowo-Wschodniej muszą ze sobą współpracować na poziomie także, czy powinny blisko współpracować na poziomie gospodarczym i bez wątpienia Polska dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu wyrasta tam takiego naturalnego lidera wśród tych krajów i krajów Grupy Wyszehradzkiej i krajów Grupy B9. Tym pewnie też pan prezydent jutro będzie z Peterem Madziarem rozmawiał.
0: Jest tak, że my już tym liderem jesteśmy od że powiem, dłuższego czasu, jeszcze na długo przed prezydenturą jednak...
1: Pani redaktor, tylko to trzeba wzmacniać i rozwijać. Proszę zobaczyć też, co się wydarzyło dosłownie kilkanaście dni po objęciu urzędu przez pana prezydenta Karola Nawrockiego. Takie pierwsze duże spotkanie w Belwederze z udziałem przedstawicieli prezydentów, ale także premier Danii, prezydentów krajów Morza Bałtyckiego, ale także premier Danii, gdzie wzmacniamy te relacje, zacieśniamy te relacje w kontekście naszego wspólnego bezpieczeństwa jako kraje graniczące z Federacją Rosyjską, ale także z Białorusią czy z Ukrainą, na terenie której toczy się w tej chwili wojna. Zatem umacnianie pozycji lidera jest jak najbardziej tym, co realizuje pan prezydent Karol Nawrocki.
0: Piotr pyta, dlaczego to dziś pan prezydent Nawrocki pomimo deklaracji nie upublicznił aneksu z likwidacji WSI?
1: No to ponownie o to pani redaktor pyta, bo podczas ostatniej rozmowy też o tym rozmawialiśmy.
0: To nie ja, pan Piotr pyta.
1: Okej, to pan Piotr
0: pyta. Ale rzeczywiście cały czas nie mamy. Przecież były szumne zapowiedzi.
1: No właśnie, proponuję sięgnąć do naszych oficjalnych komunikatów. Zanonimizowany raport, kopia tego raportu trafiła do marszałka Sejmu, do marszałek Senatu z prośbą o opinie, które oczywiście nie są dla nas wiążące, ale to jest element procedury formalnej, więc czekamy. Daliśmy 30 dni na sformułowanie tych opinii. Czekamy na te opinie i potem będziemy podejmowali dalsze działania, więc wszystko odbywa się zgodnie z planem, zgodnie z przepisami prawa.
0: Co w kancelarii prezydenta sądzicie o wyborze prezydenta w taki sposób jak we Włoszech? Tam we Włoszech 7-letnia kadencja jest i prezydenta wybierają połączone izby parlamentu, izba deputowanych i senat i przedstawiciele regionów. Głosowanie jest tajne.
1: Czy w Polsce jest tradycja już po upadku systemu komunistycznego, po tym pierwszym wyborze Jaruzelskiego przez Zgromadzenie Narodowe wyborów bezpośrednich, wyborów powszechnych przez obywateli? To jest ukształtowane też przez polską konstytucję. Zmianami, której chcemy teraz pracować, ale mamy wybory bezpośrednie. To jest najważniejsze. Obywatele Rzeczpospolitej wybierają prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Czyli tak ma być. Rozumiem. A jak tam idzie praca nad nowym projektem konstytucji, Rada Konstytucyjna, nowej konstytucji?
1: Rada nowej konstytucji.
0: Konstytucji nowej generacji 2030.
1: Nie. To jest Rada nowej konstytucji.
0: Nowej generacji 2030.
1: A niech pani tak, to niech tak będzie. To przyjmijmy, że to jest autorska nazwa pani redaktor. Tak. Okej. Okay. Może się przyjmie, kto wie. Na pewno ta rada rozpoczęła swoją pracę. Inauguracja rozpoczęła się w 3 maja, powołanie pierwszych członków tej rady, ale wystąpiliśmy do wszystkich klubów i kół parlamentarnych z prośbą o zaproponowanie kandydatów do tej rady, więc mamy ten moduł pierwszy, który został powołany, tych kilku członków. Moduł polityczny jest jeszcze przed nami i ekspercki, zatem ta rada się kształtuje.
0: Jeśli chodzi o takie konotacje.
1: Jednorodny.
0: Marek Jurek się to zaznaczył.
1: Zdementuję jedną informację nieprawdziwą.
0: Kilka osób, które były w komitecie poparcia pana kandydata Karola Nawrockiego.
1: Patrzy się na dorobek dokonania. Mamy profesor Ławno, mamy profesora Piotrowskiego, mamy Piotra Andrzejewskiego, mamy Marka Jurka, mamy panią sędzię Piwnik, mamy też panią byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego, panią Julię Przyłębską, która, uwaga, i tu zdementuję jedną informację, nie jest przewodniczącą Rady Nowej Konstytucji, bo nie ma przewodniczącej Rady ani przewodniczącego Rady Nowej Konstytucji, bo ta rada działa pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
0: czyli więc
1: warto o tym powiedzieć, nie ma pani Julia Przyłębska, nikt spośród dotąd powołanych członków Rady nie jest przewodniczącym tej Rady. Rządzący zaraz po wyborze członków mówili o tym, że to pani Julia Przyłębska jest przewodniczącą Rady. Pani Julia Przyłębska jest członkiem Rady, tak jak wszyscy pozostali członkowie Rady, była prezes Trybunału Konstytucyjnego, więc mamy grono specjalistów, fachowców znających prawo, znających doskonale konstytucję. Dojdą politycy, dojdą jeszcze dodatkowo eksperci reprezentujący także środowiska społeczne, organizacje społeczne i w tym kształcie ta Rada będzie pracowała. To jest początek prac tej Rady. My zakreśliliśmy termin, pan prezydent zakreślił termin zakończenia prac na rok 2030. Prace nad konstytucją
0: to
1: trwają...
0: Rada? 17, 18?
1: No tak, ale to nie ma żadnego znaczenia, pani redaktor. Rady są organizacjami społecznymi, nie wiążą się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez podatnika. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
0: Wojciech pyta, jak doskonale wiemy, Karol Nawrocki jest w 100% prezydentem obywatelskim, bezpartyjnym.
1: To prawda.
0: Bardzo proszę zamknąć usta niedowiarką i podać 3 istotne decyzje prezydenta, które były nie po myśli PiSu, bo tych nie w smak rządzących jest mnóstwo.
1: Znaczy, pani redaktor, wszystkie decyzje pana prezydenta są decyzjami proobywatelskimi, bo Karol Nawrocki był rzeczywiście kandydatem obywatelskim, popieranym oczywiście przez Prawo i Sprawiedliwość,
0: ale był
1: kandydatem obywatelskim i nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej.
0: Pan prezes powiedział, że to jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to, że nie jest kandydat, że nie był w Prawie i Sprawiedliwości, nie znaczy, że
1: ale to, że go
0: nie
1: popierało,
0: był kandydatem PiSu.
1: No dobrze, ale to, że go popierała jedno ugrupowanie polityczne, co jest z tym złego, że go popierało jakieś konkretne ugrupowanie
0: polityczne?
1: No najpierw
0: to ugrupowanie polityczne, o którym pan wspomina, mówiło, że nie, to nie nasz kandydat, nie obywatelski, proszę bardzo. Jacy znakomici ludzie się podpisali.
1: Od samego początku, przecież nawet pierwsza konwencja, gdzie zaprezentowano kandydata na prezydenta, była zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: Słyszeliśmy, że to kandydat niezależny, obywatelski, rzeczywiście.
1: Kandydat niezależny, obywatelski, przedstawiony został przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wszystkie decyzje i wszystkie działania podejmowane przez Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są w interesie Polek i Polaków, choć niestety czasami rząd nam w realizacji tych decyzji, czy pomysłów, czy idei pana prezydenta przeszkadza.
0: I tu jest jeszcze jedno pytanie. Czy Pałac Prezydencki będzie domagać się wyjaśnień w sprawie interwencji policji w mieszkaniu szefa TV Republika Tomasza Sekiewicza?
1: No pan prezydent wyraził swoje stanowisko w sobotę wpisem w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, kto jak ocenia telewizję Republika, nie wolno ingerować w działalność niezależnych mediów, nie wolno ograniczać wolności słowa, nie można też w taki sposób...
0: Ale gdzie tam dochodziło
1: dobrze,
0: do ograniczenia
1: wolności słowa? Proszę mi dać tylko rozwinąć. Znaczy na pewno ta sprawa wymaga głębokiego zbadania i przeanalizowania. No jednak policja wtargnęła do mieszkania, które równocześnie jest też biurem prezesa Sakiewicza. Nie, no wtargnęli, bo asystentka pana redaktora Sakiewicza, kiedy był dzwonek do drzwi, otworzyła te drzwi i policjanci weszli do mieszkania i zakuli ją w kajdanki. Czy pani sobie to, i to jeszcze z tyłu, czy pani sobie wyobraża, pani redaktor, że to jest standard demokratycznego państwa prawa? No nie, nie jest. Biorąc pod uwagę, że przez kilka kolejnych dni było kilkadziesiąt nieprawdziwych zgłoszeń dotyczących konkretnie tej telewizji i dziennikarzy tej telewizji, bo policja pojawiała się w mieszkaniach także innych dziennikarzy tej stacji, więc to na pewno nie była przypadkowa akcja. W przypadku staruszki, która ośmieliła się napisać na Facebooku dyskusyjnie, możemy tu dyskutować, czy groźby karalne pod adresem Jurka Owsiaka. Następnego dnia rano pojawiła się pod drzwiami policja, tą kobietę wywleczono z domu i została bardzo szybko osądzona. W przypadku telewizji Republika, tylko dlatego, że to jest niezależna telewizja, która punktuje ten rząd, jakby nic się nie dzieje, jakby dochodzi do kolejnych zgłoszeń, policja kolejne zgłoszenia traktuje bardziej poważnie lub nie. Natomiast w tym przypadku konkretnym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa określiło ten incydent, to zgłoszenie, jako mające status niskiego prawdopodobieństwa. Mimo to policja wtargnęła do mieszkania prezesa telewizji Republika. Pan minister Grodecki, bo to odpowiadając wprost na to pytanie, wystąpił wczoraj do pana ministra Kierwińskiego z prośbą o wszystkie informacje dotyczące tej... Tak, szef BBN-u, z prośbą o wszystkie informacje dotyczące tej interwencji, bo z tego, co widzieliśmy na nagraniach, no to można zadać kilka pytań dotyczących dotyczących tego, czy ta interwencja przebiegła zgodnie z prawem. Policjanci nie mieli oznaczeń, ani numerów służbowych, ani oznaczeń imiennych, nie wylegitymowali się, nie przedstawili się, sprowadzili tę zastraszoną i przestraszoną asystentkę po schodach na dół przed budynek, rozkuli ją, zostawili ją samą sobie. No, ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Dotyczy to dziennikarzy.
0: To dokładna relacja jest ze strony policji, czy ze strony redaktora Sekiewicza?
1: To jest relacja
0: ze strony tej asystentki.
1: Pani redaktor, to jest relacja, która się pojawia z różnych stron w mediach. Pojawia się w mediach. Policja tutaj ma swoją linię obrony. Ja w żaden sposób nie przesądzam co do tego, w jaki sposób doszło do interwencji, czy ta interwencja miała podstawy, czy nie. To należy na pewno zbadać. Jedno jest pewne, możemy sobie zadać szereg pytań dotyczących tego, czy ta interwencja powinna w taki sposób wyglądać, biorąc pod uwagę to, że wcześniej doszło do przynajmniej kilkunastu interwencji policji w oparciu o nieprawdziwe zgłoszenia. Znaczy, w jakim państwie żyjemy, że policja nie jest w stanie złapać autora takich fałszywych zgłoszeń o ludziach z pasami szachida?
0: Zatrzymany mężczyzna. Ale okazało się, że generalnie ktoś się pod niego podszywał.
1: Co nie zmienia faktu, że nie znaleziono do tej pory autora tych zgłoszeń, a były absurdalne zgłoszenia, że w domu jednego z dziennikarzy siedzi ktoś z pasem szachida. No pani redaktor.
0: No to absurdalne, ale tylko dodam, że policja składa do prokuratury zawiadomienie o ochronę dóbr osobistych, bo Telewizja Republika ujawniła dane funkcjonariusza, który brał udział w tej interwencji w domu redaktora Sakiewicza właśnie. Na pasku ukazało się imię, nazwisko, że funkcjonariusz, tak ten pasek brzmiał, że imię, nazwisko funkcjonariusza, funkcjonariusz Kierwińskiego złamał prawo, skoordynowany atak reżimu Turska.
1: Sprawę na pewno trzeba wyjaśnić konsekwentnie i do końca, bo dotyczy środowiska dziennikarskiego, dotyczy dziennikarzy niezależnych mediów.
0: Ale jak było zgłoszenie, że jak w tym mieszkaniu jest jakaś osoba, która miałaby generalnie
1: Ale RCB określiło ten status jako mało wiarygodny, mało prawdopodobny. Tak. To było, pojawiła się ta informacja i to jest informacja potwierdzona.
0: Jest osoba, która miałaby zagrażać własnemu życiu. Takie miało być
1: zgłoszenie. Ale dobrze, ja to wszystko rozumiem. Policja ma prawo w takich sytuacjach, ma obowiązek w takich sytuacjach reagować. Pytania dotyczą tego, czy ta interwencja musiała w taki sposób wyglądać, zakuwanie w kajdanki, nieprzedstawienie się, brak oznaczeń, identyfikacji imiennej, numerycznej. To wszystko, co wynika z przepisów ustawy o policji i przepisów wykonawczych. No bo przecież policjant, który legitymuje, który wchodzi do czyjegoś mieszkania, no to powinien się przedstawić skutecznie. Jeżeli ja nie dosłyszę za pierwszym razem, to ma to powtórzyć po raz kolejny, tak żebym mógł sobie to zapisać. Widzieliśmy wyraźnie, że tego nie było.
0: Ja tylko się z jedną rzeczą nie zgodzę, bo pana wywód był mniej więcej taki, że właściwie tak jakby Telewizja Republika była jedyną niezależną, która miałaby punktować rząd, a nie...
1: Ja tak nie mówię. Tak? Ja tak nie mówię. Nie, ja tak nie mówię, panie redaktor, że jest jedyną.
0: Wielokrotnie badałem. Mają niewygodne pytania dla rządzących.
1: Nie, panie redaktor, to żeby było jasne. Ja nie mówię, że jest jedyną niezależną telewizją. Ja powiedziałem, że jest niezależną telewizją, która punktuje rządzących. I stąd pojawiają się pytania, czy to nie była akcja skierowana przez rząd przeciwko Telewizji Republika. Tyle.
0: Rafał Leśkiewicz był z nami, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, minister w Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo, życzę dobrego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia, do zobaczenia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zabiera głos w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. To tylko opóźnienie rotacji, a nie kara dla Polski, wyjaśnia J.D. Vance, podkreślając, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Polska jest w stanie się bronić przy dużym wsparciu ze strony USA. Nie mówimy tu o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. USA nie mogą być policjantem świata. J.D. Vance dodał, że nie zapadła jeszcze decyzja, dokąd wysłane będą wojska, które zostały wycofane z Niemiec. W pierwszych dniach maja Donald Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z tego kraju 5 tysięcy dotychczas stacjonujących tam wojskowych. Płotewskie MSZ stanowczo zaprzeczyło, by kraje bałtyckie oraz Finlandia oddały Ukrainie swoją przestrzeń powietrzną do prowadzenia ataków na Rosję. Moskwa od kilku tygodni powtarza kompletne kłamstwa na ten temat, oświadczyła szefowa łotewskiej dyplomacji. Według władz w Rydze rosyjska służba wywiadu zagranicznego zaczęła we wtorek rozpowszechniać kolejne kłamstwo, jakoby Łotwa zezwoliła innemu krajowi na wykorzystanie jej terytorium oraz przestrzeni powietrznej do przeprowadzania ataków przeciwko Rosji. Również resort obrony Łotwy poinformował, że kraj ten nie uczestniczy w planowaniu i realizacji kontrataków Ukrainy na obiekty w Rosji. Łotwa przekazała swoje stanowisko również podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której zasiada obecnie jako niestały członek tego gremium. Lech Wałęsa z najwyższym odznaczeniem w Parlamencie Europejskim. Były prezydent otrzymał Europejski Order Zasługi i zabrał głos na uroczystości w Strasburgu. Nie możemy popsuć tak dużego sukcesu jak obalenie zbrodniczych reżimów. Wałęsa został wybitnym członkiem Europejskiego Orderu Zasługi. Teraz czas na młodych, mówi legenda Solidarności.
1: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
0: Oprócz Lecha Wałęsy, Europejski Order Zasługi odebrali też Józef Buzek, Angela Merkel czy Wołodymyr Zełenski. Nowoczesny schron powstanie pod szpitalem w Sandomierzu. Pomieści około 4,5 tysiąca osób. Zostanie przygotowany w istniejących podziemiach lecznicy, które niebawem zostaną specjalnie wyremontowane. Pójdzie na to 15 milionów złotych pozyskanych dzięki ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dziś związkowcy z całego kraju przyjadą protestować do Warszawy. Chcą wyrazić poparcie dla pomysłu prezydenckiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Szykują się spanych dzięki ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dziś związkowcy z całego kraju przyjadą protestować do Warszawy. Chcą wyrazić poparcie dla pomysłu prezydenckiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Szykują się spore utrudnienia, o czym więcej

0: Ja wszystkie sektory i usługi.
1: Mówi, że w Związku Sierpień 80 Bogusław Ziętek. Manifestacja rozpocznie się w samo południe na Placu Zamkowym. Następnie uczestnicy przejdą w marszu pod kancelarię premiera, Pałac Prezydencki i Sejm. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Wniosek prezydenta w sprawie referendum trafił na początku maja do Senatu. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. Konsultowany jest właśnie projekt ustawy, który rozszerza ich kompetencje. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisywać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
3: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
2: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Skandal w świecie miłośników wędkarstwa. Poszło o rzekomo rekordowo długiego szczupaka. W jeziorze Solińskim na Podkarpaciu miał go złowić influencer Wojciech Sobierajski, znany z bicia rekordów. Problem w tym, że jeden z wędkarzy zauważył, że rybę influencer złowił już rok temu na Kaszubach. Sprawie przygląda się też reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Wędkarze mówią wprost, to była wielka ściema. Podejrzewają, że Sobierajski z ojcem wcale nie łowili w Solinie, tylko w Żarnowcu, w dodatku przed sezonem na szczupaki i w nocy, co jest podwójnym złamaniem zakazu. Nieoficjalnie ustaliłem, że influencera w kwietniu przyłapali tamtejsi wędkarze i legitymowała ich policja, choć komenda w Wejherowie nie może mi tego na razie potwierdzić z uwagi na ochronę danych. Sobierajski usunął już post, w którym chwalił się zdjęciem ojca z rzekomo 133-centymetrowym szczupakiem, a jeden z jego sponsorów wypowiedział mu współpracę.
2: Rekord na najdłuższego wyłowionego w Polsce szczupaka został ustanowiony w 1970 roku. Osobnik mierzył 130 cm. Rozśmieszyły całą Polskę, ale zostaną na swoim miejscu. Drzewa posadzone pod wiaduktem w Radomiu. Władze miasta urządziły zielony skwer w pobliżu stacji Radom Wschód, nie bacząc na ostrzeżenia, że w takim zacienionym miejscu żadna roślina nie urośnie. Więcej światła na tę sprawę rzuci reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Inwestor, czyli radomski zarząd dróg, zapewnia, że drzewom nie zabraknie ani miejsca, ani światła. Wybrano bowiem gatunek, który nie przekroczy 4 metrów wysokości, a za słońcem nie przepada. Podobnie jak wszystkie inne zasadzone tam rośliny, mówi Łukasz Kościelniak z Zarządu Dróg Miejskich.
6: Są cieniolubne, cienioznośne, które doskonale radzą sobie w warunkach miejskich.
5: To, że niektóre po posadzeniu uschły, tłumaczy tym, że sadzonki były uszkodzone. Zapewnia też, że zostały w ramach gwarancji wymienione. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Władze Radomia zapewniają też, że inwestycja cały czas jest w realizacji, czyli przed ostatecznym odbiorem. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 5:00.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
8: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Człowiek, który jest w jakimś sensie zawieszony między Warszawą a Waszyngtonem. Co pan dzisiaj robi?
9: No, zarabiam w Waszyngtonie, tam pracuję, tam doradzam. Trochę współpracuję również z think tankami, ale żyję w Polsce, tu mam rodzinę, więc latam.
8: To na początek krótka piłka. Czy Karol Nawrocki jest lepszym prezydentem niż Andrzej Duda?
9: Nie.
8: Tak czy nie?
9: Nie.
8: Nie.
9: Nie, prezydent Andrzej Duda po pierwsze 10 lat, jeżeli porównujemy, musielibyśmy porównywać początek kadencji prezydenta Andrzeja Dudy do początku kadencji prezydenta Nawrockiego. Natomiast życzę prezydentowi Nawrockiemu, żeby był jak najlepszym prezydentem.
8: Czekam na Państwa opinię, zapraszam na radioz.pl, wystarczy kliknąć, aby wziąć udział w sądzie. Portal radioz.pl dowiedział się, że Zbigniew Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu. Czy to pan pomógł byłemu ministrowi w miękkim lądowaniu w Ameryce?
9: Nie, nigdy nie rozmawiałem ze Zbigniewem Ziobro. Nie znam Zbigniewa Ziobro. Wtedy, kiedy ja zostałem parlamentarzystą w 2011 roku, to pan minister Zbigniew Ziobro odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, więc minęliśmy się, nigdy nie mieliśmy nawet kontaktu.
8: Czyli pan nie wykorzystał swoich wpływów w otoczeniu Donalda Trumpa, aby mu pomóc?
9: Nie, to nie byłem ja. Wiem, że to była praca zbiorowa. Wiem, że wiele osób o to zabiegało.

0: i że środowisku Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy bardzo na tym zależało.
1: Kto zabiegał? Adam Bielan, Dominik Tarczyński, ktoś jeszcze?
0: Ja myślę, że tam jest wielu, którzy się dzisiaj chwalą i przechwalają, bo z tego to politycy są znani. No, to już niech się kłócą, który więcej zrobił, ale według mojej wiedzy to bardzo dużo osób o to zabiegało i raczej była to zbiorowa presja.
1: A pana zdaniem Ryszard Terlecki miał rację, mówiąc, że ta sprawa topi PiS?
0: Przede wszystkim ta sprawa najbardziej szkodzi samemu ministrowi Ziobro. Ja myślę, że on nie ma szansy, przynajmniej na dziś, powrotu do dużej polityki, dlatego że dużo łatwiej byłoby mu funkcjonować w polityce, gdyby po prostu poszedł do aresztu, potem za jakiś czas wyszedł, mógłby być męczennikiem dla prawej strony politycznej. Zdecydował się na wyjazd i myślę, że po czymś takim, do takiej polityki, w jakiej był, będzie mu bardzo trudno wrócić. Dla niego osobiście, politycznie, dużo lepszy byłoby areszt, później wyjście i rola męczennika. Zdecydował się inaczej, to są jego decyzje polityczne, ale może to ja się mylę i może on ma rację.
1: Zachował się jak tchórz?
0: Nie chcę tak mówić, każdy sobie decyduje, każdy decyduje sam. Ja wiem, co ja bym zrobił, gdybym miał taką sytuację, a nie będę tutaj się wypowiadał.
1: Kto odpowiada za wstrzymanie wysłania do Polski amerykańskiej brygady?
0: To przede wszystkim myślę, że powinniśmy w dłuższej perspektywie na to patrzeć, a nie wykonywać tak nerwowych ruchów. Ja rozumiem logikę mediów społecznościowych, rozumiem logikę mediów informacyjnych, natomiast walka o rozmieszczenie trwała długo. Ja przypominam słowa prezydenta Dudy, kiedy mówił, że byliśmy w NATO, teraz NATO jest w Polsce. No, pamiętajmy o traktacie NATO-Rosja, gdzie NATO zobowiązywało się do tego, że tu nie będzie żołnierzy. Są dzisiaj. Myślę, że w tej perspektywie lat powinniśmy na to.
1: No dobrze, ale ponoć to sam Pete Hegseth, szef Pentagonu, polecił wykonanie takiej decyzji pod podobno wpływem oczekiwań Donalda Trumpa. Mieli zredukować Niemcom, a ograniczyli nam. Fajny ten sojusznik.
0: No przede wszystkim dziś widzimy grę o to, dziś w Europie i na świecie widzimy grę o to, czym będzie Unia Europejska i czym będzie NATO w przyszłości. Wydaje mi się, że premier Donald Tusk prowadzi własną grę, żeby Unia Europejska była jak najbardziej sfederalizowana. Jest powrót do tych pomysłów, jak kiedyś, pamiętam, ponad 20 lat temu, Konstytucji Europy. I Donald Tusk robi wszystko, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy.
1: I ale czy to Donald Tusk zdecydował o wstrzymaniu wyjazdu brygady?
0: Donald Tusk
1: ma takie wpływy w Pentagonie?
0: Donald Tusk pięknie się uśmiecha i wszystko ładnie mówi, tylko robi zupełnie co innego i wszystkie jego działania prowadzą do wypychania Stanów Zjednoczonych z Europy. Ja panu redaktorowi przypomnę, że najważniejszym priorytetem polskiej prezydencji w 2025 roku był to pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, realizowany przez premiera Morawieckiego. Było więcej Ameryki w Europie i miał być szczyt, była już decyzja rządu premiera Morawieckiego, gdzie będzie się szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska było zrezygnowanie w ogóle ze szczytu. Pan wie, że polska prezydencja nie miała w ogóle szczytu, a to miał być szczyt z Ameryką. To byłoby najlepsze miejsce do tego, żeby o tym rozmawiać.
1: Ale wczoraj pan premier powiedział, na Polskę Stany Zjednoczone mogą zawsze liczyć, a te partnerskie relacje nigdy na kolanach są doceniane po obu stronach Atlantyku. Nigdy na kolanach. Może jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość i prezydenci Duda i Nawrocki prowadzą Polskę właśnie na kolanach wobec Ameryki, a Donald Tusk przeciwnie.
0: Dziś premier Tusk i establishment Unii Europejskiej próbuje wykorzystać to, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone NATO czy Stany Zjednoczone Europa, do tego, żeby wmówić Europejczykom, głównie w naszej części Europy, że bezpieczeństwo może przynieść tylko federalizująca się Europa. Dlatego te wszystkie zabiegi premiera Donalda Tuska. Ja w to nie wierzę. I z drugiej strony trwa gra o to, czym będzie NATO. Kiedy prezydent Andrzej Duda, pamięta pan, proponował, że w całe NATO powinno wydawać 5% PKB, to premier Donald Tusk się z tego śmiał. Premier Donald Tusk w najważniejszych sprawach transatlantyckich zawsze się mylił. I dziś Co innego mówi na użytek mediów europejskich? Proszę zobaczyć wywiad w Financial Times premiera Donalda Tuska, gdzie podważał w ogóle rolę Ameryki i artykuł 5. A co innego mówi w Polsce? Ja dziwię się tylko jednego, że nikt nie konfrontuje słów Donalda Tuska z Europy ze słowami Donalda Tuska w Polsce i nie robi tego największa partia opozycyjna w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość. To do nich mam największe pretensje. Nie pokazują tej niekonsekwencji Donalda Tuska. Nie potrafią tego atrakcyjnie zrobić.
1: A Donald Czyli Tusk... są słabi w PR-ze, tak? Pan byłby lepszy, gdyby pan tam jeszcze był.
0: Ja myślę, że oni skupiają się na grze wewnętrznej.
1: A tam jest wojna, nie gra. Wewnętrzna między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem.
0: Dziś Prawo i Sprawiedliwość bardziej interesuje to, co będzie po Jarosławie Kaczyńskim, niż to, że Donald Tusk prowadzi grę pod federalizację Europy, wypycha Stany Zjednoczone stąd. Oni się dzisiaj zajmują, kto będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego. No i tak to wygląda.
1: Jak wygląda pozycja dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego? Jest słabszy niż kiedykolwiek?
0: Myślę, że to nie jest odkrywcze. Dziś prezes Kaczyński ma najsłabszą pozycję, myślę, że w historii całego Prawa i Sprawiedliwości. I dzieje się to na naszych oczach. Dlatego właśnie Prawo i Sprawiedliwość, zamiast zajmować się poważnymi sprawami, zajmuje się gaszeniem konfliktów, które prezes wcześniej sam wywołał.
1: Dojdzie do wyrzucenia Mateusza Morawieckiego z PiS-u? Dojdzie do utworzenia partii byłego premiera?
0: To zależy tylko i wyłącznie od prezesa Kaczyńskiego, dlatego że to jest oczywiste, że premier Morawiecki chce zostać w Prawie i Sprawiedliwości, chce zostać liderem Prawa i Sprawiedliwości. Jego wewnętrzni wrogowie o tym wiedzą, próbują go wypchnąć. I tylko od prezesa Kaczyńskiego zależy, czy da wypchnąć Mateusza Morawieckiego, czy nie. Ale jeżeli go da wypchnąć, czyli znowu pozbędą się najzdolniejszych ludzi, to myślę, że z partii, którą zakładał prezydent Lech Kaczyński w perspektywie 10 lat niewiele zostało. Stanie, bo to będzie gra o to, czy ktoś, kto zostanie liderem, będzie potrafił odeprzeć obie konfederacje. Bo nie jest powiedziane, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie największą partią prawicową, więc to, na kogo zdecyduje, kto wygra w PiS-ie, właśnie to pokaże w przyszłości.
1: A jak ocenia pan szansę nowej partii Mateusza Morawieckiego? Na ile procent ona mogłaby liczyć, gdyby powstała?
0: Ja jestem przekonany, że przy tej degradacji siły prezesa Kaczyńskiego dzisiaj, która następuje w ostatnim miesiącu, dwóch, trzech, to gdyby premier Morawiecki został wypchnięty z Prawa i Sprawiedliwości, to w perspektywie kilku lat zastąpi Prawo i Sprawiedliwość. Jest to dla mnie oczywiste. To nie będzie tak, że będzie miał 3-5%. Obserwujemy słabnięcie prezesa Kaczyńskiego i dziś prezes Kaczyński ma możliwość albo dać wypchnąć Morawieckiego i wtedy on w perspektywie kilku lat po prostu zastąpi PiS, albo utrzymać go wewnątrz i pozwolić mu przejąć partię.
1: Krótkie piłki, 3 w tym momencie. Na koniec tej części rozmowy poproszę odpowiedzi tak albo nie. Prezes Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu, tak czy nie?
0: Tak.
1: Tak.
0: Tak, wydaje mi się, że stanie. Robił wiele podczas swojej kadencji swoimi publicystycznymi wypowiedziami, żeby dać argumenty do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Wykorzysta to Donald Tusk, to jest oczywiste, do gry politycznej.
1: Andrzej Duda to już tylko polityczny emeryt, tak czy nie?
0: Nie.
1: Chce stworzyć partię i zostać premierem, tak czy nie?
0: Premier Morawiecki? Czy
1: nie, to pan. To jest pytanie o panu.
0: Nie mam ambicji partyjnych.
1: No dobrze, to teraz mamy odpowiedź na pierwsze nasze pytanie. Czy Karol Nawrocki jest lepszym prezydentem niż Andrzej Duda? Tak odpowiada 36% uczestników naszej sondy. Nie, 64%. Przechodzimy teraz do internetu, gdzie porozmawiamy m.in. o pytaniu referendalnym, które proponuje nasz gość Marcin Mastalerek.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest gość Radia Z.
1: No dobrze, komentarz do tej sondy. Czy Karol Nawrocki jest lepszym prezydentem niż Andrzej Duda? Większość odpowiedziała tak jak pan. Jest pan w większości, czyli nie?
0: Cieszę się.
1: Reszta jest milczeniem.
0: Cieszę się. Okay. Tak,
1: dobrze.
0: Ja życzę jak najlepiej prezydentowi Nawrockiemu i myślę, że prezydent Duda chciałby, żeby prezydent Nawrocki był jak najlepszym prezydentem, bo wtedy będzie to dobrze dla Rzeczpospolitej. Ale Andrzej Duda jest politykiem po pierwsze spełnionym. 2 kadencje.
1: Nie chce się już mu nic zrobić w polityce? On coś zamierza? Ma pan z nim kontakt?
0: Oczywiście, że mam, natomiast ja uważam, że to dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, to w ich interesie jest to, żeby zabiegać o zaangażowanie prezydenta Dudy. On już naprawdę
1: Ale nikt nie zabiega. Dlaczego? Znaczy, nie lubią się... prezydenta Andrzeja Dudy?
0: Wydaje mi się, że jednak zabiegają, to po pierwsze.
1: Ale w jaki sposób? Drugie... Jakieś dowody ma pan na to? Proszą go o coś? Zapraszają na konferencję, mówią: panie prezydencie, niech pan przyjedzie, jest pan sztandarem PiSu. Chyba nie ma takich emocji w PiSie.
0: Oczywiście, że w samym PiSie na Nowogrodzkiej nie ma takich emocji, natomiast proszę zwrócić uwagę, prezydent Duda jest bardzo aktywny, jest zapraszany przez samorządowców, nie tylko prawicowych. Ostatnio był właśnie na Podkarpaciu na konferencji samorządowej, gdzie był bardzo ciepło przyjmowany, gdzie właśnie tam samorządowcy mówią, że powinien się angażować. Natomiast jest w momencie następującym. Skończył drugą kadencję, zaangażował się w sprawy trochę biznesowe, trochę międzynarodowe, udziela wielu wykładów i teraz mamy dwie rzeczywistości. Jedną, taką, że mamy bardzo aktywnego byłego prezydenta, który spełnia się po kadencji, a druga rzeczywistość to rzeczywistość zazdrośników, którzy gdzieś tam rozpowiadają, że po prostu chciałby robić jakieś inne rzeczy. No i tyle. Nie?
1: Zazdrośnicy z Prawa i Sprawiedliwości?
0: Myślę, że zawsze tam było sporo takich ludzi. Ja nie mówię o zwykłych działaczach, tylko
1: o Nowogrodzkiej.
0: O tak zwanej Nowogrodzkiej. Andrzej Duda świetnie odnalazł się po prezydenturze i myślę, że w najbliższych latach, bo ja na politykę nie patrzę na dziś, tu i teraz, tak samo jak mówiłem, że nie patrzę na to, czy w jednym tygodniu będziemy mieli informację, że Amerykanie się wynoszą, czy nie wynoszą, tylko w perspektywie lat, prezydent będzie wykorzystany.
1: Jak panu idzie ze zbieraniem podpisów pod referendum w sprawie konstytucji i zmiany albo na system kanclerski, albo na prezydencki? Rozpoczął pan te zbieranie podpisów, czy czeka pan na jesień?
0: Nie, tak jak mówiłem, 3 maja, kiedy ogłaszaliśmy to, że będziemy chcieli zbierać podpisy, że jesienią pokażemy pytania referendalne. Dziś rozmawiamy z różnymi ludźmi na temat tych pytań, rozmawiamy z samorządowcami, dlatego że wydaje mi się, tak jak patrzę na to, co się dzieje w polskiej polityce, że warto wrócić do pomysłu prezydenta Dudy z 2017 roku, gdzie na stulecie niepodległości w 2018 chciał, żeby Polacy zdecydowali o najważniejszych sprawach, czy system prezydencki, czy kanclerski. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że będzie już tylko gorzej. Po 2027 roku może być w Polsce jeden wielki chaos. Mamy rozdrobnienie na prawicy, która liczy na przejęcie władzy. Natomiast ten system się po prostu nie sprawdza. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, my mamy ambasadorów nawet. I teraz, kiedy słyszę premiera Donalda Tuska, który mówi: system jest dobry, konstytucja jest dobra, a źli są ludzie, no to trochę nieładnie mówi sam o sobie, bo to on tak naprawdę do tego...
1: No dobrze, panie ministrze, ale czy pan nie urwał się troszeczkę jak Filip z Konopi? Przecież dobrze pan wie, kto ma większość w Senacie. Trzeba mieć decyzję tutaj zaakceptowaną przez Senat. Po drugie, jest pan w tej chwili politycznym singlem. Czy jest pan w stanie zebrać 500 000 podpisów? Po trzecie, mamy najnowszy sondaż Radia Z dotyczący referendum zaproponowanego przez prezydenta Nawrockiego w sprawie polityki klimatycznej. 53% ludzi uważa, że jest to element gry politycznej. Niespełna 40%, że to jest ważna sprawa dla obywateli. Może to jest dla pana przepustka do polityki, to referendum. Może to nie jest żadna inicjatywa obywatelska, tylko Marcin Mastalerek pomyślał i wymyślił: w ten sposób wejdę na nowo do polityki. Jest tak?
0: Nie, ja się do polityki nie pcham, wręcz staram się trzymać.
1: Ale taka inicjatywa jest stricte polityczna.
0: Oczywiście, że jest, te obywatelskie inicjatywy też są inicjatywami politycznymi. Ja przeprowadziłem już w życiu jedną obywatelską inicjatywę przez Sejm. Zebraliśmy 150 tysięcy podpisów w 2008 roku i później rząd Donalda Tuska wziął sobie tę inicjatywę, przepisał jako rządową i przyjął to jako projekt rządowy. I teraz tak, czy jestem człowiekiem naiwnym? No może trochę jestem, bo pewnie na takiego wyglądam, ale...
1: Niektórzy mówią, że pan jest cyniczny.
0: Nie, to jest nieprawda, to tak mówią tylko wrogowie. Natomiast, panie redaktorze, ja po prostu uważam, że to, że sobie ktoś w 97 roku, ludzie, którzy siedzieli przy okrągłym stole, wymyślili, że w Polsce, inaczej niż w zachodnich krajach Europy albo inaczej niż w Ameryce, będzie rozdział władzy wykonawczej między prezydenta i premiera, żeby się wiecznie kłócili i blokowali, i że to ma być jakiś święty graal, to ja uważam, że wcale tak nie jest.
1: Ale wczoraj w tym studiu siedział Aleksander Kwaśniewski i mówił, że to nie jest jeszcze pora do zmiany, a poza tym jest coś, co jest najbardziej istotne. Dzisiaj nie ma takiej większości, żeby przeprowadzić zmiany w konstytucji, bo mniej więcej obie strony sporu politycznego mają po 50%. Trzeba mieć większość w konstytucji, większość, przepraszam, w parlamencie, żeby zmienić konstytucję.
0: Oczywiście, to jest logika ludzi, którzy siedzieli przy okrągłym stole i właśnie chcieliby, żeby jak najdłużej trwał taki paraliż i blokowanie. Nie ma takiej większości, więc jedyną szansą, panie redaktorze, żeby cokolwiek zmienić w Polsce, jest to, żeby obywatele o tym zdecydowali. Ja się podejmę tej próby jesienią zbierania podpisów. Czy mi się uda? Mam nadzieję, że tak. Jeśli się nie uda, to uznam, że nie ma takiej emocji. Ale dlaczego i po co to robię? Czy ja jestem przekonany, że na pewno dojdzie do tego w 2027 roku? Wiem, jaka jest arytmetyka w Sejmie i wiem, że może zostać to odrzucone. Natomiast kiedy postulaty o przeprowadzeniu referendum Pawła Kukiza w 2015 roku zostały zrealizowane? Wtedy, kiedy palił się grunt pod nogami prezydentowi Komorowskiemu i po pierwszej turze zgłosił to referendum.
1: Znam logikę. Referendum było niewypałem.
0: Znam logikę, dlatego że zrobił to człowiek wtedy, który chciał to wykorzystać, czyli prezydent Komorowski, w swojej kampanii. Natomiast...
1: Ale kto za panem stoi? Przecież nawet prezydent Nawrocki ma inny pomysł na referendum dotyczący polityki klimatycznej. A z sprawą konstytucji zajmuje się w swojej Radzie Konstytucji.
0: Czy to, że prezydent Nawrocki ma inny pomysł niż ja, to nie znaczy, że mój pomysł jest zły. Ja uważam, że jeżeli nie ma większości dziś w Sejmie i nie będzie jej w najbliższych latach do zmiany konstytucji, to tylko obywatele, jeżeli się zaangażują, jeżeli będą się podpisywali, mogą wywołać presję na rządzących, żeby coś
1: zrobić. Czyli pan chce stworzyć coś w rodzaju pewnego ruchu politycznego?
0: Nie, bardziej ruchu społecznego, obywatelskiego.
1: No jak zwał, tak zwał, ale wiadomo o wywołanie pewnej emocji. Jeśli pan chce wywołać tę emocję, rozumiem, że ma pan pomysł na siebie, żeby stać się liderem tej emocji, liderem tej inicjatywy społecznej.
0: Nie mam w ogóle takiej ambicji.
1: Ale czy włączy się w tą akcję pan prezydent Andrzej Duda, czy nie? Rozmawiał pan o tym z nim?
0: Prezydent Duda, po pierwsze, to był inicjatorem w ogóle tej akcji w 2017 roku. Rozmawialiśmy o tym, ja prezydenta Dudę informowałem jeszcze, kiedy byłem ministrem, a on był urzędującym prezydentem, że będę robił tę akcję i uważał to za bardzo dobry pomysł i oczywiście będę go zachęcał, żeby w jakiś sposób, w ramach swoich oczywiście możliwości i obowiązków, bo robi co innego, pomógł. Tylko panie redaktorze, bo to jest pewne nieporozumienie. Ja uważam, że mamy fatalny system władzy, że rozdzielenie władzy między prezydenta a premiera do niczego dobrego nie prowadzi. Uważałem tak już w 2017, bo przecież to ja przyszedłem do prezydenta Dudy z pomysłem na to referendum w stulecie niepodległości. On uznał to za dobry pomysł.
1: No decyzją kolegów z PiSu to ten pomysł został wrzucony do kosza.
0: I to była bardzo zła decyzja prezesa Kaczyńskiego. I gdyby prezes Kaczyński posłuchał prezydenta Dudy, nie mielibyśmy dziś takich problemów. Polska uniknęłaby wielu problemów.
1: Zmienilibyśmy konstytucję?
0: Polacy wypowiedzieliby się, czy chcą tego, czy nie, bo może im się ta konstytucja podoba. I teraz politycy nie chcą oddawać głosów obywatelom, to jest oczywiste. I teraz tak, ja nie chcę wracać tym pomysłem do polityki, choć mam nadzieję, że ludzie, którzy zaangażują się w te akcje, będą startowali do parlamentu, będą startowali do samorządu. Natomiast jeżeli uda się zebrać te podpisy, to może w 2027, a może później będzie wywołana debata i może po prostu do czegoś to doprowadzi. Bo jak dla mnie nie ulega wątpliwości, że gdyby pana redakcja, firma, jeżeli Radio Z miałoby dwóch prezesów, którzy mieliby się jednocześnie blokować, to za daleko by to radio nie dojechało i nie byłoby tak potężną firmą, jaką jest. A ktoś sobie w 97 roku, a dokładnie ludzie, którzy siedzieli przy okrągłym stole, zdecydowali: urządźmy Polskę tak, żeby władze wykonawcze się blokowały, bo tak będzie najlepiej, bo w ogóle to jest
1: mnóstwo. Bo taka była wtedy sytuacja. Było po prezydenturze Lecha Wałęsy.
0: Ale dziś jest 2020 2006 rok. Niewielu pamięta, kim był Wałęsa. Mamy bardzo poważne problemy. Mamy wojnę przy polskiej granicy. Mamy wielkie wyzwania.
1: Sądzi pan, że gdyby u nas obowiązywał albo system kanclerski, albo system prezydencki, Amerykanie nie wstrzymaliby wysłania swojej brygady do Polski? Miałoby to jakieś znaczenie dla nich?
0: Myślę, że przede wszystkim mielibyśmy jeden głos w sprawie Ameryki, a politycy byliby z niego rozliczani. Bo wie pan, kto jest najbardziej zainteresowany tym, żeby nie doszło do żadnych zmian w Polsce? To jest premier Donald Tusk. Dlaczego? W 2027 roku odbędą się wybory parlamentarne. I premier Donald Tusk chce w kampanii do Sejmu 2027 móc powiedzieć, nie mogę być rozliczany ze 100 konkretów, no bo przecież jest prezydent Karol Nawrocki. To on wszystko blokował. Tylko co będzie wówczas mówił w tej kampanii parlamentarnej Donald Tusk? Że obiecam wam nowe rzeczy? Ale jak on obieca, skoro prezydent Nawrocki będzie do 2030 tego prezydentem. I tu dochodzimy do tego, jaki jest pomysł premiera Donalda Tuska na wybory 2027. Premier Donald Tusk chce zrobić w 2027 roku referendum nad przyszłym rządem Czarnka i Brauna. Będzie wmawiał swoim wyborcom, mobilizował ich, że oczywiście nie dopełnił swoich obietnic, nie złoży nowych obietnic, ale obroni Polskę przed Czarnkiem i przed Grzegorzem Braunem. To jest prosty pomysł.
1: Bardzo inteligentny.
0: Tuska. A Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, jeśli wróci do pomysłu z kampanii prezydenckiej, czyli referendum nad rządem Donalda Tuska. Tylko wie pan, kto dziś blokuje to referendum? Tak naprawdę kandydatura profesora, ministra Czarnka, dlatego że jego milutka twarzyczka dostarcza mediom tak dużo kontentu, że niemożliwe jest rozliczanie rządu Donalda Tuska, ponieważ on, będąc najbardziej niepopularnym ministrem w rządzie premiera Morawieckiego, dziś każda jego konferencja to jest po prostu jakieś wypowiedzi i on daje możliwość Donaldowi Tuskowi właśnie rozliczania jego, a nie na odwrót. A
1: ja bym milutka chciał... twarzyczka, pan powiedział?
0: No bardzo milutka.
1: Ma pan jakiś ale wobec jego fizjonomii?
0: Nie, to było bardziej do tego, co mówi.
1: Okej.
0: Okay. Nie.
1: To jest taka metafora.
0: Nie jestem, tak? To jest bardziej polityczna metafora.
1: No dobrze, czyli
0: widzi pan
1: uważa...
0: że każda jego wypowiedź to jest odciąganie od rozliczania...
1: Ale on właśnie w swoich,
0: ja uważam, że
1: w swoich powiedziach rozlicza rząd Donalda Tuska. Mówi o tym, co jest źle i tak dalej, i tak dalej.
0: No słyszałem o Zesrozę na przykład. Tak rozliczył Donalda Tuska z tego, że media na 2 miesiące zajęły się...
1: Czyli to był właśnie... absolutny błąd prezesa Kaczyńskiego, wystawienie profesora Czarnka na kandydata na premiera?
0: Oczywiście, że to jest błąd. To jest wystawienie ministra Czarnka, jednego z najbardziej niepopularnych ministrów w rządzie Morawieckiego, na kandydata na premiera, odciąga uwagę mediów i opinii społecznej od rozliczania rządu Donalda Tuska. Prezes Kaczyński zrobił najlepszy prezent Donaldowi Tuskowi i dzięki prezesowi Kaczyńskiemu Donald Tusk w 2027 roku nie będzie się musiał rozliczać ze swoich rządów, tylko będzie straszył Czarnkiem, Braunem i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli
0: będzie
1: pana pokazywał... zdaniem każdy byłby lepszy niż profesor Czarnek?
0: Ja uważam w ogóle, że nie trzeba było wystawiać kandydata, że personalizowanie tych wyborów do niczego dobrego.
1: No to o co chodziło? Chodziło o uspokojenie sytuacji wewnętrznej.
0: Chodziło
1: tak?
0: o rozgrywki wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To jest oczywiste.
1: Czyli natomiast... co, prezes Kaczyński stracił swój instynkt polityczny? Przecież to on wysunął kandydaturę Karola Nawrockiego i to był strzał w dziesiątkę.
0: Oczywiście, a kandydatura ministra Czarnka jest zaprzeczeniem kandydatury wówczas z doktora Nawrockiego na obywatelskiego kandydata.
1: Dlaczego? Bo ma na sobie balast rządów prawicy?
0: No przecież wystawienie doktora Karola Nawrockiego miało właśnie pokazać, że wystawia prezes Kaczyński człowieka, który nie odpowiada za rządy Prawa i Sprawiedliwości, jest nowym człowiekiem w polityce i to się sprawdziło, więc zróbmy teraz, skoro to się sprawdziło, to zróbmy na odwrót, wystawmy człowieka, który był najbardziej niepopularnym ministrem w rządzie Morawieckiego i który będzie odciągał uwagę.
1: No dobrze, wyobraża pan sobie, że premier Kaczyński, prezes Kaczyński zmienia kandydata na premiera jeszcze przed wyborami? To jest realne, możliwe?
0: Nie,
1: czy nie ma już takiego
0: nie
1: ruchu?
0: Nie wiem, jak prezes Kaczyński wyjdzie z tej sytuacji, natomiast z biegiem czasu...
1: Czyli pana zdaniem się... PiS na czele z kandydatem na premiera profesorem Czarnkiem nie ma szans na dobry wynik w tych wyborach?
0: Znaczy pytanie, co jest dla nich dobrym wynikiem, bo powinni...
1: No 30% na przykład.
0: Nie no, powinni celować minimum w wynik z 2023 roku. Wtedy twarzą był
1: 35.
0: Premier... 35. Twarzą był premier Morawiecki. I dziś, jeśli krytykują premiera Morawieckiego, że bardzo źle prowadził, w ogóle wszystko jest najgorszym, prawie że złem wcielonym, to niech zrobią minimum te 35. Myślę, że dzisiaj z pocałowaniem ręki zrobiliby 35.
1: Czyli gdyby prezes miał wciąż instynkt polityczny, dobrze, jeśli pana, dobrze pana rozumiem, to powinien powiedzieć tak: kochani, odchodzę na emeryturę, moim następcą, błogosławię go na drogę, jest Mateusz Morawiecki?
0: W 2015 roku prezes Kaczyński potrafił cofnąć się 3 kroki do tyłu, wystawić kandydata na prezydenta, kandydatkę na premiera i nie brać udziału w kampanii wyborczej. Nie zawsze trzeba odejść formalnie. Dziś prezes Kaczyński i jego konferencje prasowe odbywają się na Nowogrodzkiej i dotyczą tego, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, czy pan naprawdę myśli, że ludzi, którzy decydują o tym, kto dostaje w Polsce władzę, czyli tych, którzy nie interesują się polityką, naprawdę interesują wewnętrzne sprawy Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest klucz do wygranej? Dziś zamiast zajmować się sobą, kandydaturą Czarnka, wszystkimi tymi sprawami, powinni zajmować się bezpieczeństwem Polski, tym, co robi Donald Tusk, czyli wypychaniem Ameryki z Europy, czyli prowadzeniem Europy.
1: Pan mówi, że premier Tusk wypycha Amerykę z Europy, ale... to Karol Nawrocki ma świetną relację z Donaldem Trumpem. Dlaczego Karol Nawrocki nie chwyci za telefon i nie zadzwoni dzisiaj do Białego Domu i powie: panie prezydencie, co tu się wyprawia? Dlaczego pan ściąga czy zakazuje przyjazdu do Polski brygadzie amerykańskiej?
0: Przede wszystkim to już prezydent Duda miał zapewnienia od prezydenta Trumpa na temat obecności.
1: Ale co znaczą te zapewnienia, panie ministrze? Widzi pan.
0: Ale panie redaktorze, spokojnie, patrzmy na to w dłuższej perspektywie.
1: Nie podniecajmy się, tak?
0: Nie podniecajmy się, nie ekscytujmy się i nie patrzmy w perspektywie krótkich informacji w mediach społecznościowych. Poczekajmy. Natomiast, panie redaktorze, i jakby tu dochodzimy do tego, dlaczego chciałbym, żeby odbyło się w Polsce referendum i żeby zapadła decyzja, czy system prezydencki, czy system kanclerski. No, mandat społeczny ma prezydent Nawrocki, ma świetne relacje z prezydentem Donaldem Trumpem, a Donald Tusk robi wszystko, żeby nawet prezydent Polski nie mógł mieć ambasadora w Waszyngtonie, tylko jest to człowiek, który ambasadorem Polski w Waszyngtonie jest człowiek, który wyzywał Donalda Trumpa w kampanii, o czym my w ogóle mówimy. Już nie przypomnę o tym, że przecież premier Donald Tusk sugerował, że Donald Trump jest ruskim agentem i mówił to w swojej kampanii parlamentarnej.
1: Dobrze, teraz seria pytań.
0: W ogóle to ja mam inne pytanie, bo ja dziwię się, dlaczego dziennikarze, więc może uda się, może słucha nas jakiś dziennikarz i zada premierowi Donaldowi Tuskowi pytanie. To normalne, że premierzy Rzeczypospolitej spotykali się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dlaczego do dziś premier Donald Tusk nie miał spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych? Jarosław Kaczyński w 2006 spotkał się z George'em Bushem. Kiedy prezydenci Stanów przylatywali tutaj, spotykali się z premierami. Donald Tusk spotkał się wspólnie z prezydentem Dudą, z prezydentem Bidenem. Dlaczego Donald Tusk nie ma relacji z Donaldem Trumpem? Może dlatego, że wyzywał go od ruskich agentów. Może dlatego, że wypycha Amerykę z Europy. Dlaczego nikt nie zestawi wypowiedzi Donalda Tuska z europejskich mediów, gdzie prowadzi grę na federalizację Europy, z jego wypowiedziami w Polsce? Który Donald Tusk jest prawdziwy?
1: Dobrze, teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Robert, jaką widzi pan dalszą polityczną bądź pozapolityczną przyszłość Szymona Hołowni? Jak pan ocenia jego działalność jako marszałka Sejmu?
0: Ja mam problem z Szymonem Hołownią, dlatego że go po prostu osobiście bardzo lubiłem. I kiedy ostrzegałem go na spotkaniach, kiedy przychodził do Pałacu Prezydenckiego, ale także ostrzegałem go w mediach, że skończy jak przystawka, bo jeśli zachowujesz się jak przystawka, to będziesz zjedzony i jesteś przystawką. To on się obruszał i miał do mnie wielkie pretensje. Ja mu mówiłem: Szymon, ja cię lubię, dlatego ci to mówię. I skończył tak, jak miał skończyć, i to jest jego koniec. Jakby no, nawet jeśli wejdzie, wczołga się do następnego Sejmu, to nie odegra już poważnej roli. Jakby miał szansę w 2023 trzecim roku i po prostu nie wykorzystał.
1: Kolejne pytanie. Bogdan, czy pana zdaniem do następnego Sejmu dostaną się politycy PSL-u i Polski 2050? Czy będzie pan im kibicował?
0: Na pewno nie będę im kibicował z prostego powodu, dlatego że w 2023 roku to oni odegrali rolę taką trochę oszukańczą w polityce i przedstawiali się jako trzecia droga i wielu wyborców prawicy, wielu wyborców nawet Andrzeja Dudy skusiło się na to. Byli zmęczeni tymi 8 latami rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo umówmy się, Prawo i Sprawiedliwość zmęczyło ludzi, szczególnie ostatnimi 3 latami. Tak naprawdę też zajmowali się tylko sobą i zasługiwali na to, żeby zostać żółtą kartkę. I wielu ludzi chciało pokazać rządowi Prawa i Sprawiedliwości tę żółtą kartkę. Wyszła czerwona. A ci politycy odegrali taką rolę, że mówili, my jesteśmy prawicą, my tak naprawdę jesteśmy trzecią drogą, my tutaj nie do końca z Donaldem Tuskiem, więc kibicować im na pewno nie będę, pomimo tego, że część z nich ma podobne.
1: A jakie mają szanse pana zdaniem na dostanie się do parlamentu? Czy PSL idąc sam dostanie się, czy nie?
0: Wydaje mi się, że dostanie się, nie wiem, czy pójdzie sam, tak jak się zarzeka, czy pójdzie na listach Platformy Obywatelskiej. Ja przestrzegam moich kolegów z prawicy, żeby nie liczyli...
1: Ma pan tam jeszcze kolegów?
0: Pewnie nawet
1: w PiSie?
0: To jest oczywiste. Panie redaktorze...
1: Bo oni pana nie lubią. Mówią, że pan za dużo mówi i pan jest niesprawiedliwy.
0: Panie redaktorze, prawica to nie jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób na Nowogrodzkiej. Oni nie mają żadnej zbiorowej mądrości tam. Prawica to jest kilka milionów ludzi, to są dziesiątki tysięcy ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, z którymi mam, z wieloma z tych osób mam.
1: Okej, to co z tym PSL-em?
0: Natomiast przestrzegam moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie wierzyli w to, że głosy po tamtej stronie, po stronie rządowej się zmarnują. Nie zmarnują się. Donald Tusk jest zbyt sprytnym, wytrawnym graczem politycznym. Zorganizują tak swoje listy, że żadne głosy się nie zmarnują. Zmarnować to się mogą niestety głosy po prawej stronie i tym się powinna prawica zająć, a nie liczeniem na to, że głosy na listach po drugiej stronie się
1: zmarną. No to wyobraźmy sobie sytuację. Jeśli Mateusz Morawiecki nie wychodzi z PiSu, to PiS jest osłabiony, ma 20 parę procent. 12% dostaje Konfederacja, 8% partia Grzegorza Brauna. Czy z tego da się coś zrobić? Jakąś jedną koalicję?
0: Ja uważam, że na dzień dzisiejszy najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że będzie bardzo trudno wyłonić rząd po 2027 roku.
1: Tutaj będzie tak naprawdę dużo miał do powiedzenia prezydent.
0: Dlatego, panie redaktorze, mój pomysł, którym może, że gdyby Polacy mogli w dniu wyborów parlamentarnych, w referendum zdecydować, czy chcą systemu prezydenckiego czy kanclerski, rozwiązałoby to tę sytuację.
1: Ale nikt za tym się nie opowiada. Gdyby być może prezydent albo PiS to poparło, ale to byłaby szansa.
0: Czy przede wszystkim to mi zależy na tym, żeby to popierali obywatele. Zdaje się, że prezydent Nawrocki powiedział, że popiera zmianę konstytucji, tylko ma zupełnie inny pomysł. Ma
1: jak
0: pomysł
1: do tego
0: wypracowania
1: dojść?
0: Przez 4 lata konstytucji i dopiero przedstawienia do referendum. Ja mam zupełnie inny pomysł. Czy się uda? Nie wiem. Natomiast to politycy partyjni są zainteresowani, żeby ten system trwał, a najbardziej Donald Tusk.
1: Dobrze.
0: Dlaczego? Tłumaczyłem to. Bo mają alibi.
1: Malzahar. Andrzej Duda podczas jednego z wywiadów stwierdził, że prezydent Ukrainy od pierwszego dnia próbował wciągnąć Polskę do wojny. Czy takiej osobie powinno się wręczać najwyższe odznaczenie w Polsce? Czy powodem nadania tego odznaczenia, to jest cytat, były nagrania z podkarpackich domów publicznych?
0: Przede wszystkim to jest tak. Wołodymyr Zełenski odegrał historyczną rolę w tym, że Ukraina się obroniła. Przecież proponowano mu ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, nie uciekł. To on w tych pierwszych dniach odegrał taką rolę, że armia Ukrainy, ale także naród ukraiński zjednoczyli się. A Polska? Prezydent Duda, wtedy premier Morawiecki też odegrali historyczną rolę. I można oceniać prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za to, co robił na początku, a trzeba doceniać jego późniejsze błędy, jego politykę, która de facto po czasie była polityką, która była niewdzięczna wobec naszego rządu i wobec naszego państwa. To się wszystko nie wyklucza. A te taśmy to jest przecież jakaś wierutna bzdura, gdyby one istniały, to byśmy je widzieli. To jest jakaś legenda.
1: A propos wdzięczności. Panda pyta, dlaczego przekazując sprzęt wojskowy ratującej się przed egzystencjalnym zagrożeniem Ukrainie, nie zapisaliście w umowie, że mają na nas głosować w konkursie Eurowizji? I nie, moje pytanie nie jest żartobliwe, bo od lat noszę garb utrzymywania Kijowa i nawet nie są oni mi za to wdzięczni, pyta nasz słuchacz. Co pan myśli o Eurowizji? Oglądał pan?
0: Nie, od dawna nie oglądam Eurowizji, natomiast no, mogę się odnieść do poważnej części tego pytania. Pamięta pan atmosferę 24 lutego 2022 roku? Pamięta pan, co się działo w Polsce? Pamięta pan ten szok i antyrosyjskie nastroje proukraińskie? Dziś wielu komentatorów po 4 latach tej wojny, po wielu problemach, które były oczywiste, że przyjdą, ocenia to, co się wydarzyło, zapominając o tym, co się działo. Zapominając o tym, że Niemcy wtedy chcieli wysyłać 5000 hełmów, zapominając o tym, że wielu w Europie liczyło, że Ukraina padnie w 3 dni i po prostu wszyscy wrócą do normalnych relacji z Rosją. I do czego to wtedy prowadziłoby Rzeczpospolitą? Myśmy, przekazując ten sprzęt, tak naprawdę działali w swoim interesie. Jeśli ktoś tego po 4 latach nie rozumie, że zupełnie inna była logika pierwszych dni, miesięcy wtedy, a inna logika jest teraz. Jeżeli ktoś nie rozumie, że można było działać wtedy inaczej i dzisiaj inaczej, to niczego nie rozumie z polityki.
1: King of Warmia. Dokładnie w tym studiu pan prezydent Andrzej Duda, już po tym, jak przestał być prezydentem, przyznał, że podpisał skrajnie lewicową ustawę dotyczącą neutralnych płciowo ogłoszeń o pracę, ponieważ zbyt wiele rzeczy wcześniej zablokował. Rozumiem, że to pan, jako ówczesny szef gabinetu prezydenta, doradził panu prezydentowi podjęcie takiej decyzji. Czy tak było?
0: Nie doradzałem. Ja ze studia dowiedziałem się w ogóle o takiej ustawie. Jakby szef gabinetu ma inne obowiązki. Nie,
1: a to prezydent popełnił błąd wtedy, czy nie?
0: Ja nie znam tej wypowiedzi, musiałbym ją odsłuchać. Nie wiem, o jaką ustawę.
1: No chodzi o neutralne płciowo ogłoszenia, tak? Osoba sekretarska, nie sekretarka. Słyszał pan o takiej ustawie?
0: Nie słyszałem.
1: Nie słyszał pan?
0: No nie słyszałem.
1: Może za często pan jest w Stanach ostatnio.
0: Natomiast to jest oczywiste. No ja nie mówię osoba sekretarska.
1: Okej. Więc... Maciej, czy Andrzej Duda weźmie udział w referendum dotyczącym odwołania prezydenta miasta Krakowa? To już w tę niedzielę. Aktywności w działaniach profrekwencyjnych Andrzeja Dudy nie widać. Co pan o tym myśli?
0: Nie wiem, nie rozmawiałem z prezydentem o referendum w Krakowie, natomiast no, jest mieszkańcem Krakowa.
1: A pana zdaniem jest szansa na odwołanie pana Aleksandra Miszalskiego? Do tego potrzebne jest ponad 150 tysięcy osób, żeby wzięło udział w referendum.
0: Jeżeli ponad 130 tysięcy się podpisało, to jest możliwe. Ja kibicuję każdej inicjatywie obywatelskiej, między innymi dlatego, że sam te inicjatywy prowadziłem w przeszłości i będę je prowadził w przyszłości.
1: Gdyby doszło do odwołania prezydenta Krakowa, miałoby to jakieś konsekwencje dla układu rządzącego w Polsce?
0: Nie, żadnych. Jakby polityka samorządowa nie ma żadnego przełożenia na politykę krajową. Miałoby tylko takie i wyłącznie konsekwencje, że prawdopodobnie Platforma Obywatelska przeprowadziłaby swojego kandydata ze swoich list. Bo przy niskiej frekwencji byłaby duża mobilizacja ich elektoratu i mieliby swojego prezydenta.
1: Jednoznacznie pan odpowiedział na moje pytanie w krótkiej piłce, że Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu. Uważa pan, że ten rząd będzie chciał go tam postawić?
0: Tak, to się opłaca Donaldowi Tuskowi, a poza tym prezes Glapiński dziś, jak rozumiem, jest oskarżany przez Donalda Tuska o to, że złamał porozumienie w sprawie wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego i Donald Tusk będzie chciał prezesa Glapińskiego za to rozliczyć.
1: No, jest podstawa prawna do tego, czy nie? Postawienie przed Trybunałem Stanu. To będzie decyzja polityczna.
0: Przecież Donald Tusk już na samym początku powiedział, że będzie stosował prawo tak, jak je rozumie, więc oczywiście,
1: ale czy pan prezes Glapiński swoimi wypowiedziami się nie podłożył?
0: Oczywiście, że się podłożył. No po co opowiadał na konferencjach prasowych? Ja uważam, że funkcja prezesa Narodowego Banku Polskiego powinna być funkcją sprawowaną w ciszy. Prezes Glapiński lubi uwagę mediów. mediów, lubi show. Dał niestety premierowi Tuskowi właśnie do tego jakieś przesłanki.
1: A ten prezydencki pomysł i prezesa Glapińskiego Safe 0% to też był show? To też była polityka? Czy konkret?
0: Ja mam nadzieję, że te pieniądze się znajdą.
1: I ale uważam, nie ma tych pieniędzy.
0: Ja uważam, że prezes Glapiński powinien być z tego rozliczany. Jako człowiek, któremu bezpieczeństwo leży na sercu, chciałbym, żeby było powiedziane sprawdzam, bo jeżeli na konferencji prasowej prezes Glapiński powiedział, że są takie pieniądze, to chcę, żeby one były. I teraz nie obchodzi mnie to, czy prezes Glapiński został wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość, czy to prezydent Duda go nominował, czy go nie nominował, jak to wyglądało i czy on byłby z takiej partii, takiej czy takiej. Jeżeli słowo się rzekło, to ja będę w przyszłości prezesa Glapińskiego, jeżeli będę, czy komentatorem, tak jak jest teraz, a może zdarzy się to, że będę aktywny w polityce, tego nie wiem, będę go rozliczał z tego, czy były te pieniądze, czy nie było.
1: Ostatnie pytanie, od tego zaczęliśmy, więc to jest dobra puenta. Ron, czy jest pan amerykańskim lobbystą w Polsce? Czy nie, polskim lobbystą w Ameryce?
0: Nie prowadzę działalności w Polsce, działam w Ameryce. Zawsze będę polskim lobbystą w Ameryce. Słowo lobbysta do byłego polityka może nie najlepiej pasuje, ale tak, trzeba lobbować za sprawami polskimi i uważam, że każdy powinien za nimi lobbować. Nie za europejskimi, nie za niemieckimi, nie interesować się sprawami amerykańskimi, tylko polskimi. I wie pan, czego jakby wielu ludzi nie rozumie? Trzeba jakby wykorzystywać swoje dobre relacje, a mi się gdzieś tam udało zbudować czasem lepsze, czasem gorsze, ale wydaje mi się, że jednak lepsze, do tego, żeby zabiegać o polskie interesy. Trzeba artykułować swoje interesy, trzeba miło, kulturalnie, ale stanowczo to mówić, bo Amerykanie to szanują. Nie szanują podlizywania się.
1: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy,
0: był gościem Radia Z. A jak pan wie, ja z podlizywania się nie słynę.
1: Nie podlizywał się pan nigdy prezydentowi Dudzie?
0: A no może prezydentowi do
1: ciebie. A jednak. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Żartuję oczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: życie to jedna wielka przebojowa lista. Posłuchaj hitowej kompilacji wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego w Radiu Z i sam sprawdź, jak przebojowa jest nasza rzeczywistość.
1: Polska ma odpowiedź na kryzys paliwowy, samochody typu Flintstone z dziurą w podłodze, napędzane nogami i proszę bardzo, szachmat Elon Musk.
2: Sprawdź koniecznie w przebojowej liście wydarzeń tygodnia. W każdą niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych NATO. Zapewnienie takie usłyszał generał Wiesław Kukuła na spotkaniu z dowódcą sił NATO w Europie generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne. Dlatego Amerykanie mogą zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O wstrzymaniu rotacji wojsk do Polski mówił także wiceprezydent J.D. Vance. Powiedział, że to nie kara, a jedynie opóźnienie rotacji. Dodał, że Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. Węgierski premier stawia na bliską współpracę z Polską i chce odbudowy relacji w regionie. Peter Madziar przyleciał do Polski. To jego pierwsza zagraniczna podróż jako premier Węgier. Madziar uważa, że fundamentem dla silnego regionu musi być bliski sojusz Warszawy i Budapesztu. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze do tego, aby stosunki polsko-węgierskie były jak najsilniejsze. Chcielibyśmy również ożywić współpracę w ramach Czwórki Wyszehradzkiej i uczynić ją znacznie silniejszą. Podstawą tego muszą być żywe i silne relacje polsko-węgierskie. Peter Madziar, pytany o ucieczkę Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego z Węgier do USA, powiedział, że on sam dowiedział się o tym z mediów. Bojkot prawicy i porwanie zdjęć byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Tak zakończyła się ceremonia w Strasburgu odznaczenia pierwszych członków Europejskiego Orderu Zasługi. W tym gronie poza Merkel znaleźli się również prezydent Ukrainy oraz Lech Wałęsa i Jerzy Buzek. Jak politycy komentują to wydarzenie? W Parlamencie Europejskim była reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Bojkotowali ceremonię politycy Konfederacji i PiSu.
5: Angela Merkel ma krew na rękach. Setek tysięcy ludzi, którzy zginęli w wojnie na Ukrainie.
4: Jak mówi Adam Bielan, szef polskiej delegacji PiS, dlatego Lech Wałęsa i Jerzy Buzek powinni zrzec się tej nagrody. Szef delegacji Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki za to odpowiada, że ten bojkot jest po prostu smutny.
6: Żałosne. Z tego powodu nam przykro.
4: Członkami Europejskiego Orderu Zasługi dla Europejskiej Integracji zostało ponad 20 osób. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: To m.in. słynny zespół U2 oraz byli szefowie rządów Litwy, Finlandii i Irlandii. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się weta prezydenta. Chodzi o ustawę dotyczącą lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Łukasz Jankowski dziś spotka się w tej sprawie z Karolem Nawrockim. Będzie go przekonywać do zawetowania przepisów przyjętych przez Sejm, a które wydłużają termin na przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej już straciło prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu z języka polskiego. Według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego znajomość polskiego na poziomie B1 w sytuacji zagrożenia życia pacjenta to za mało.
8: Nie można igrać z ogniem, nie można igrać życiem i zdrowiem pacjentów, jeżeli przez 2 lata ktoś nie nauczył się języka polskiego, sam władając de facto pokrewnym językiem.
7: Według

0: i prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Pan prezydent niepoważnie potraktował Senat i obraził obywateli tak sformułowanym wnioskiem. Dlatego wniosek odrzucimy, bo taka jest polska racja stanu i tak delikatnie prezydenta prosimy i apelujemy, żeby na drugi raz Senat potraktował poważnie i nie przedstawiał niepoważnych pytań.
0: Mówi senator Krzysztof Kwiatkowski. Dziś debata plenarna w Senacie w tej sprawie. To już pewne, we wrześniu w Baranowie rusza budowa fundamentów terminala pasażerskiego portu Polska. Po rozpatrzeniu odwołań decyzję lokalizacyjną zatwierdził wczoraj minister finansów i gospodarki. Jest ona ostateczna, poinformował Centralny Port Komunikacyjny. Port Polska, czyli centralne lotnisko, powstanie na terenie 3 gmin w centrum kraju. Ma być gotowe za 6 lat. Dziś zdecydowana podwyżka na stacjach paliw. W porównaniu z wczorajszymi cenami benzyna poszła w górę o 10 groszy, a diesel o 15. Dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52, a oleju napędowego 7 zł. Dobre informacje dla kawoszy. Ceny surowca na światowych rynkach spadają mimo zawirowań z blokadą ciśniny Ormus i drożejącą ropą. Wszystko z powodu optymistycznych prognoz, które zapowiadają bardzo dobre zbiory, zwłaszcza w Brazylii. W porównaniu z poprzednim rokiem światowa produkcja kawy ma wzrosnąć o blisko 10%. Mieszkania z rynku wtórnego za miastem to spore oszczędności, ale dłuższe dojazdy do pracy. Wynika z raportu nieruchomości online.pl. Dla przykładu metr kwadratowy w Radzyminie może kosztować nawet o 70% mniej niż w Warszawie. W przypadku Wrocławia i Gdańska różnica sięga ponad 50%. Na drugim biegunie Szczecin i Lublin. Za miastem mieszkanie jest tańsze od 20 do 25%. Nie tylko dziki czy niedźwiedzie są ostatnio problemem w Polsce. Na Śląsku w kilku miastach mieszkańcy coraz częściej zauważają szczury. W Gliwicach gryzonie pojawiły się już nawet w samym centrum, w okolicach rynku. Dlatego miasto po raz pierwszy w historii ogłosiło akcję deratyzacji, czyli trucia szczurów. Choć jak podkreśla Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, wiele zależy też od samych mieszkańców.
2: Sama deratyzacja nie rozwiąże problemu. Pozostawianie resztek żywności czy wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania również w centrum miasta.
0: Urzędnicy przypominają, że obowiązek deratyzacji mają właściciele i zarządcy prywatnych posesji, bloków, firm czy restauracji. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z, jest 5.30. Zapraszamy na pierwsze poranne wiadomości Pawła Michalik i Michała Damiuk.
4: Kolejne cięcia w amerykańskiej obecności w Europie. Pentagon zdecydował o zmniejszeniu liczby tak zwanych brygadowych zespołów bojowych z 4 do 3. Rzecznik Departamentu Wojny precyzuje, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce.
3: Ograniczenie to, jak twierdzi Pentagon, powrót do poziomu z 2021 roku. Ma wejść ze skutkiem natychmiastowym.
4: Po Krakowie, Warszawa to kolejny punkt wizyty Petera Madiora w Polsce.
3: Swoją pierwszą oficjalną zagraniczną podróż nowy premier Węgier zaczął od prywatnej wizyty na Wawelu. Dziś spotkania z premierem i prezydentem.
4: Wieczorem na dworcu w Warszawie czekali na niego ludzie, dla których zmiana władzy na Węgrzech była dużym wydarzeniem.
5: Flaga kupiona tuż przed?
6: Dzisiaj.
7: Tak.
6: My się cieszymy, że Madziar został premierem i chcemy go powitać.
7: My jesteśmy z tego pokolenia, co się pokazuje swoje uczucia i chce brać w jakichś wydarzeniach ważnych udział. I pamiętam, jak powstawała Solidarność i to wszystko, i to teraz wszystko wraca.
5: To, że pierwsza wizyta w Polsce, to dla państwa też coś znaczy?
7: Oczywiście. Pewnie. Oczywiście, no to jest pokazanie, że jesteśmy ważni.
6: Że będziemy współpracować teraz z NATO.
3: Po oficjalnych spotkaniach w Warszawie Peter Modior będzie też w Gdańsku, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
4: Donald Trump wstrzymał się z atakami na Iran na 2-3 dni, by dać Teheranowi szansę na zawarcie porozumienia, tak przynajmniej powiedział dziennikarzom na budowie swojej nowej sali balowej przy Białym Domu.
3: Twierdzi, że był zaledwie o godzinę od wydania rozkazu uderzenia. Wstrzymał atak, ponieważ, jak mówi, otrzymał pilną prośbę od sojuszników z Bliskiego Wschodu.
4: Paliwa tymczasem znowu w górę. Podstawowa benzyna drożeje o 10 groszy do poziomu 6,52 zł.
3: 98 dziś maksymalnie po 7,07. Najbardziej podrożał olej napędowy o 15 groszy. Kosztuje już 7 zł.
4: Rządowy program CPN zawierający m.in. ustalanie cen maksymalnych paliw obowiązuje na ten moment do końca maja.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Idzie ocieplenie, moi drodzy. Dzisiaj nawet 22, no może 23 stopnie w centrum i na południu. Deszczowo-burzowo dzisiaj, przede wszystkim na zachodzie i na południu najchłodniej, cały czas na północy, max 19.
10: Ale na wschodzie przyjemnie, słuchajcie, też 21-22 stopnie i słońce. I czekamy, aż w całej Polsce będzie tak jak dzisiaj, na przykład w Przemyślu. Słoneczko i 22 stopnie na termometrach.
9: A w niedzielę nawet 27.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Wstajecie z Radiem Z, a tu słuchajcie, środa to 20 maja, dzisiaj imieniny Wiktorii, Dawida i Karola. Wszystkiego dobrego, kochani.
1: A w kalendarzu świąt nietypowych też fajnie. Europejski Dzień Morza i Międzynarodowy Dzień, to jest w ogóle nawet dziwne, że jest takie święto, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń.
0: No to dziwne, że imieniny ma Wiktoria, Dawid i Karola, nie ma Ludwika.
1: Tak.
0: Przecież Ludwik to w każdym polskim domu stał, ten zielony, cudownie pachnący miętą, prawda, specyfik.
1: Ostatnio córka kupiła sobie lody miętowe, dałem do spróbowania, mówię, Ludwik.
0: Czyli podjadłeś i uzupełniłeś Ludwikiem?
1: Tak jest.
0: Czemu już nie śpicie, kochani? Tutaj Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka.
1: Numer do nas 321 321 321. Dzwońcie, ludzie, dzień dobry.

0: Wstałeś rano, przecierasz oczy. Wstałaś rano, przecierasz oczy i dzwonisz do Radia Zety. To jest bardzo dobra koncepcja. 321-321-321. Tutaj Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Tu Irma z Pyckowic. Dlaczego nie śpi już? Otóż codziennie rano w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych wybieracie na codziennie spacer. Kijkami. Od 6 do godziny 9. Miłego dnia dla wszystkich.
2: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Cudownie, że pani uprawia sport. Wiele osób mówi, że to chodzenie z kijkami to nic nie daje, bo rzeczywiście trzeba umieć. To się nazywa fachowo Nordic Walking.
0: Nordic Walking.
2: Ale ja uważam, że jak się ma takie kijki, to można byle jakie trzymać. Ważne, że człowiek wychodzi z domu i się rusza.
0: Już myślałem, że powiesz, ważne, że człowiek dobrze wygląda. Bo Marek, wiecie, Marek jest tym facetem, który jak ma rower, to rower musi dobrze wyglądać. On nie kupi sobie byle jakich rękawiczek, tylko takie rękawiczki, które dobrze wyglądają na rowerze.
2: Bo ja z rowerem mam dokładnie tak samo jak Kamil z samochodem. Trafił swój na swego.
0: Jeden, jeden.
2: Super, że wstajecie razem z nami. Miłego dnia, kochani.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
2: Beata Lubecka,
3: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
8: Czy to dzisiaj nie jest aby środa?
9: Tak.
8: Tak, to jest 20 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i...
9: Michał Adamiew.
8: Bardzo dobrze.
10: Opóźnienie nie kara J.D. Vance o amerykańskich wojskach w Polsce.
11: Świat z niepokojem obserwuje Kongo w Afryce. Szybko rośnie liczba ofiar eboli.
10: Kanonierzy z Londynu triumfują w Premier League. Radość wielka, bo bardzo wyczekana.
9: 6.
10: Wiceprezydent USA uspokaja Polskę. Wstrzymanie rotacji brygady pancernej nie jest karą, a jedynie opóźnieniem.
11: J.D. Vance podkreśla, że decyzja o ostatecznym przeznaczeniu tych wojsk nie zapadła i dodaje, że Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA.
10: O zamieszaniu z amerykańskimi żołnierzami wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem. Marcin Friedrich.
12: Zdolności amerykańskiego wojska nie zostaną w Polsce osłabione, miał zapewnić szefa MON Pete Hegseth. Nie wiadomo jednak, czy oznacza to także, że nie zmieni się liczba stacjonujących tu wojsk. Dyskusja zresztą toczy się i w USA, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Myślę, że jest bardzo wiele ośrodków, które też doskonale rozumieją, jak ważne jest także z punktu widzenia amerykańskiego obecność w Europie.
12: Szef sił NATO, generał Aleksys Grynkiewicz, mówił wprost. Z Europy wyjeżdża do domu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Czy stanie się to kosztem ich obecności w Polsce? Być może wkrótce dowiemy się ostatecznie. Marcin Friedrich, Radio Z.
11: Do Polski miał dziś przyjechać przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA. Przysyła swojego zastępcę.
10: Po spełnieniu marzenia o wizycie na Wawelu, nowy premier Węgier dziś w Warszawie. Peter Modior będzie dziś rozmawiał z premierem i prezydentem. Potem leci do Gdańska na spotkanie z noblistą Lechem Wałęsą.
11: Węgierski premier, jak mówił w Krakowie, osobiście zdecydował, że to Polska będzie pierwszym państwem, które odwiedzi z oficjalną wizytą po wygranych wyborach. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
14: Odbudowa stosunków polsko-węgierskich i odnowienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej to główne cele wizyty, mówił wczoraj na dziedzińcu wawelskiej katedry Peter Modior. Możemy tu rozmawiać o infrastrukturze, kulturze czy rolnictwie, w których Polska poczyniła ogromny postęp w ostatnich dziesięcioleciach. Mówił węgierski premier, do Polski zabrał ze sobą 6 ministrów spraw zagranicznych, kultury, transportu, a także ministrów obrony, gospodarki i rolnictwa. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
11: Z Gdańska Modior poleci do Wiednia.
10: Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier Donald Tusk zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i wewnętrznych do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie byłego szefa resortu sprawiedliwości.
11: Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Ziobro znalazł schronienie w USA.
10: Z nami reporter Radia Z. Jestem. Daniel Wrzos. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
10: A co sam Zbigniew Ziobro na te działania?
15: Ziobro w mediach społecznościowych pisze, że w sprawie jego ekstradycji będzie decydować niezależny amerykański sędzia, a w USA dowiedzą się, jak rząd Donalda Tuska wykorzystuje prokuratury i sądy do walki politycznej i represji. Dodaje były minister. Premier jednak zdaje sobie sprawę, że nie można liczyć na szybką ekstradycję ze strony Amerykanów.
16: Z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
15: Na razie nie ma decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna.
11: Zastępca Ziobry w rządach Zjednoczonej Prawicy Marcin Romanowski z kolei mógł opuścić opuścić Węgry przez Serbię. Taką informację przekazał w TVN24 premier Węgier.
10: Światowa Organizacja Zdrowia głęboko zaniepokojona skalą i tempem rozwoju eboli w Kongo. Wirus zabił tu ponad 130 osób, ponad 500 ma objawy zakażenia.
11: Zdaniem WHO epidemia wysoko zakaźnej gorączki krwotocznej może być długotrwała.
10: O tym, dlaczego świat tak boi się tej epidemii, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Nie istnieje żadna szczepionka ani leczenie w przypadku tego konkretnego szczepu wirusa odpowiedzialnego za epidemię, dlatego wirus zbiera śmiertelne żniwo. Agencja Ochrony Zdrowia przy Unii Afrykańskiej uznała epidemię za zagrożenie dla całego kontynentu. Eksperci nie wykluczają, że liczba przypadków może być znacznie wyższa niż oficjalnie podawana. To dlatego, że niewiele próbek poddanych zostało testom laboratoryjnym, a ostatnie przypadki koncentrowały się na trudno dostępnych terenach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. To drugi najwyższy stopień alertu tej organizacji.
10: Arsenal mistrzem Anglii. Londyńscy kanonierzy i ich kibice na ten triumf w Premier League czekali 22 lata.
11: Zwycięstwa rywalom gratulował trener Manchesteru Pep Guardiola, a stolica Wielkiej Brytanii świętowała zwycięstwo swojej drużyny do białego rana. Gratulujemy Mikelowi, sztabowi, zawodnikom, kibicom i Arsenalowi tego mistrzostwa Premier League. W następnym sezonie wrócimy silniejsi.
10: Manchester zremisował na wyjeździe z Bournemouth i nie miał już żadnych szans na walkę o mistrzostwo.
11: Gratulujemy Mikelowi, sztabowi, zawodnikom, kibicom i Arsenalowi tego mistrzostwa Premier League. W następnym sezonie wrócimy silniejsi.
10: Manchester zremisował na wyjeździe z Bournemouth i nie miał już żadnych szans na walkę o mistrzostwo. Kanonierzy będą świętować tytuł

0: tak, prawda?
1: Że deszcz jest potrzebny.
0: Tak podlało,
1: bla, bla, bla, bla.
0: To tak podlało, że teraz cieszę się, że już nie podlewa tych trawników, bo mi przelało trawnik.
1: A dzisiaj akurat ma wyjść słońce, ma być już całkiem nieźle, tak?
0: I wysuszy dobrze, tak. Teraz trawa potrzebuje słońca i słońce dzisiaj będzie praktycznie w całym kraju.
1: Na termometrach też, słuchajcie, super. W centrum 23 najcieplej, poza tym około 20 w całej Polsce.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Topic i Fast Boy Forget You dla niezorientowanych podałem właśnie wykonawcę i tytuł.
1: Fajnie to gra, moi drodzy. Wstajesz, budzisz się z radiem, za to od razu masz energię. Tak lubimy grać.
0: Super, że jesteście z nami. Słuchajcie, rowerzysta przejechał Polskę w 2 dni, 700 kilometrów na rowerze. Kamil Warchoł. Kamil, jesteś wielki. Z południa Polski do Gdańska pokonał 700 kilometrów na rowerze i to z protezą, bo kilka lat temu Kamil stracił nogę. Wielki wyczyn.
1: Będą oklaski. Brawo. Super. Brawo dla Kamila, słuchajcie. Znaczy ja to w życiu bym tyle kilometrów nie przejechał, tylu kilometrów na rowerze nie przejechał. 700 kilometrów na rowerze? Wow.
0: Ja to bym od razu złapał gumę. Na pewno łańcuch by mi spadł i musiałbym rower prowadzić.
1: Lepiej, kilometr od domu byśmy stwierdzili, kurczę, chyba się picie w bidonie skończyło, trzeba wracać. To kręcimy ten poranek, moi drodzy. Sombre, Back to Friends. Ależ to gra, co?
0: No, oby wam łańcuch nogawki nie wciągnął. 13 po 6, tu Radio Z.
1: Dzień dobry.

0: I nawet jeśli coś spadło z samego rana, nawet jeżeli oblałaś się kawą.
1: No to się dzieje codziennie.
0: Tak, zawsze coś spadnie, zawsze się oblejemy, zawsze coś wdepniemy. Nie przejmujemy się tym. Dlaczego? Bo jest teraz Whitney Houston w Radiu Z.
1: No właśnie, Hi Will I Know, dajcie głośniej dobry numer, który na pewno pomoże wam rozpocząć ten dzień, a ten dzień to środa, środeczek tygodnia, do piąteczku już bardzo blisko, z nami zleci.
0: 16 minut po godzinie 6, dobrze, że jesteście tutaj, Radio Z, tutaj, dzień dobry bardzo, tutaj Whitney Houston. We'll be right back.

0: Panie o poranku, a do kawy teraz co będzie, proszę bardzo? Co tutaj słychać?
1: Śnieg? Chodzenie po śniegu?
0: Nie, jeszcze raz, uwaga. Gazety przeglądamy dla za poranku.
1: Ty, a brzmiało jakbyś szedł po śniegu, się wystraszyłem.
0: Prezydent Lech Wałęsa otrzymał order, Europejski Order Zasługi, pierwszy raz w historii, słuchajcie. Ale w ogóle ciekawe jest to, że sam order wręczyła Angela Merkel.
1: Wow, no. Super, Angela Merkel to taka niemiecka królowa, taka królowa Bona niemiecka.
0: Tak, pani Angela Merkel to jest trochę taka Maria Curie Skłodowska niemieckiej polityki.
1: Tak, wielka postać. No. Zazdrościmy panu prezydentowi.
0: Gratulujemy.
1: Pan Lech Wałęsa, były prezydent, to ma zdjęcie chyba z każdym znanym na tym świecie.
2: No. Zdecydowanie, dość takiej zabawy.
1: Ale z tego co wiem, to nie ma pan, panie prezydencie, zdjęcia z Kamilem Balejo.
0: Może dlatego, że nie jestem znany na świecie.
1: Może nadrobimy.

0: i przyznać się kierowcy, kto teraz zrobił takie pach, pach, pach, pach o kierownicę. A, mamy was. George Harrison, Got My Mind Set on You. Tutaj Radio Z.
1: A za chwilę u nas wiadomości o 6.30, a w nich o tym, no, o tych amerykańskich żołnierzach. Oni zostaną w Polsce, czy wyjeżdżają?
0: No właśnie.
1: No zostańcie, no. No zostańcie, prosimy. No, u nas jest super w Polsce, jak śpiewał kiedyś Muniek Staszczyk, mamy ekstra.
0: Mamy ekstra i super prezydenta.
1: Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Zostańcie.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
9: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
10: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
1: Punktualnie 6.30, jest środa, to 20 maja. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Rotacja wsteczna amerykańskich wojsk w Europie. Pentagon oficjalnie potwierdza ograniczenie swojej obecności. Liczba brygadowych zespołów bojowych zostaje zmniejszona z 4 do 3 ze skutkiem natychmiastowym.
13: Jak pisze rzecznik Departamentu Wojny, oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce. Zapewnia, że szef Pentagonu Pete Hegseth uprzedził o decyzji polskiego ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ta redukcja amerykańskich sił oznacza powrót do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
12: Jest areszt dla czwórki podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka na Mazurach. Sąd zdecydował, że spędzą za kratami 3 miesiące.
13: To jeden z tych mężczyzn miał uderzać pięścią i kopać chłopca w głowę. Ma zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pozostali będą odpowiadać za pomoc w przestępstwie.
12: 13-letni Mikołaj został znaleziony w sobotę na bagnach w pobliżu jeziora Arklickiego w gminie Barciany. Jego śmierć miała być skutkiem awantury z dorosłymi. Ebola w Europie. Do szpitala w Pradze ma trafić Amerykanin z podejrzeniem zakażenia groźnym wirusem. To lekarz, który pracował w Ugandzie. Zostanie przewieziony do szpitala klinicznego Bulowka w specjalnej izolacyjnej kabinie transportowej.
13: Pacjent nie ma żadnych objawów i, jak zapewnia czeski minister zdrowia, nie zagraża otoczeniu. Klinika Bulowka specjalizuje się w leczeniu wysoce niebezpiecznych chorób zakaźnych. Ma m.in. salę z podciśnieniem.
12: Legenda opozycji w Europarlamencie, jego przewodnicząca Roberta Metsola, otworzyła w Strasburgu wystawę o Jacku Kuroniu.
13: Opowiada także o jego żonie Grażynie, bo zapowiada nowy film fabularny o małżeństwie Kuroniów.
12: Zatrzymajmy się tutaj i uczmy, mówi przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. What is our
13: freedom? O tym, czym jest nasza wolność, wartości i demokracja.
14: Chcemy, żeby coraz więcej osób dowiedziało się, kim był Jacek Kuroń, ale nie tylko Jacek, bo film fabularny opowiada także o życiu Gajki, niezwykłej postaci, żony Jacka, o ich wyjątkowej miłości. To będzie historia melodramatyczna z historią Polski w tle.
12: Mówi Radiu Z Robert Kijak z Next Film, pomysłodawca wystawy i producent filmu Nasza Rewolucja. Premiera kinowa będzie 11 listopada.
13: W Radiu Z teraz wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Piłkarze Arsenalu mistrzami Anglii, a tytuł zapewnili im ich rywale. Manchester City 1-1 zremisował z Bournemouth i na kolejkę przed końcem sezonu stracił szansę na dogonienie kanonierów. Kibice Arsenalu z dumą mogą śpiewać swój hymn. Tytuł wraca do północnego Londynu po 22 latach. Po 6 sezonach Raków Częstochowa opuszcza jedna z jego największych gwiazd, Ivi Lopez. Hiszpański piłkarz w barwach Rakowa rozegrał 171 spotkań, zdobył w nich 62 bramki i zaliczył 39 asyst. Raz był też królem strzelców ekstraklasy. Zdobył Mistrzostwo Polski i 3 razy wicemistrzostwo oraz 2 razy Krajowy Puchar. Iga Świątek rezygnuje z gry w niemieckim turnieju. Trzeciej obecnie rakiety świata nie zobaczymy w Berlinie. Jest jedyną zawodniczką z czołówki zestawienia WTA, której zabraknie na imprezie, która ruszy 15 czerwca, czyli tydzień po finale French Open. Nieobecność Igi to żadna nowość. Polka jeszcze nigdy nie zagrała na turnieju w Berlinie, który dla wielu zawodniczek jest jednym z etapów przygotowań do wielkosztemowego Wimbledonu.
0: Bardzo ładny dzień przed nami. Słońce się już pojawiło i to słońce będzie z nami przez calusieńki dzień. 20 kilka stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach, moi drodzy. Obiecywaliśmy ocieplenie i jest to ocieplenie. Najcieplej dzisiaj w Bydgoszczy 23, najchłodniej 20 na północy i praktycznie nigdzie nie będzie padać. To jest bardzo dobra informacja.
15: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Ludzie, uśmiechnijcie się. Już środa za 13:07. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Nie za 13, za 6:37.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: ani spadnie deszcz.
1: Nie spadnie deszcz, dzisiaj nie będzie padać. Słuchajcie Radia Z za 27. Słuchajcie, za ile dzisiaj tankujemy? O. Pan minister Motyka Energii podał ceny maksymalne. Troszkę drożej niż ostatnio. 95 poniżej 7 zł, ale 98 i diesel powyżej 7.
2: Ale w ogóle ciekawi mnie to, słuchajcie, czy ktokolwiek kiedykolwiek zatankował 98? Zatankowałeś kiedyś 98 czy nie?
1: Nie zdarzyło mi się. Gdzie jest tajemnica?
2: No to jest jakaś marketingowa podpucha, mam wrażenie. Przecież nie czuć tego, że to jest niby lepsze paliwo, że silnik zrobi, co, że jak tankujesz 95, silnik robi pyr, a jak masz 98, robi zium.
1: Może chodzi o to, że 98 jest bardziej doświadczona niż 95, a jak człowiek jest bardziej doświadczony, to ma większe siano w wełbie i robi bardziej zium.
2: A czy najlepiej, słuchajcie, jak się tankuje on, prawda? To moja żona zawsze mówi, dlaczego mam tankować on? Czy nie może być ona? No.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie. Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Po reklamie.

0: nami, to można oszczędzać na kawie. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, za 9.07. Słuchajcie, mówiliśmy, że na stacjach panuje jawna dyskryminacja, no bo jest paliwo on, diesel, a nie ma ona.
1: Ale słuchacze mają rozwiązanie tej zagadki. 321-321-321. Halo, dzień dobry, panie kierowco.
2: Mówiliście o tym, że dlaczego benzyna to on, a w zasadzie diesel, bo diesel to on, a benzyna to pani benzyna, czyli PB.
1: A, widzicie, okay, rzeczywiście symbol benzyny to PB95 i PB98.
3: No to jest generalnie ulubiona kochanka każdego mężczyzny. Ona ma na imię etylina.
0: Dzień dobry, jak, poranku, no.
3: Jeszcze jak obok niej idzie jej kuzynka Parówka, to już...
0: Z sosem jakim?
1: Tysiąca wysp, czyli majonez, ketchup, musztarda.

0: Młody, zdolny, naprawdę.
1: Dziękuję ci bardzo, Marku.
0: No dobrze, to było o Kamilu Balei, dobrze.
1: Nie, no już... Wiktor Waligura, wiadomo, fajnie gra o poranku.
0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z o 7, a w nich oczywiście o wizycie pana premiera Węgier w Polsce. Wiemy, jak jest po węgiersku. Dzień dobry, bo się nauczyliśmy.
1: Jak?
0: No jak?
1: Jo regiert,
0: jo regiert. Bardzo dobrze. Tak, ty dokładnie. I teraz wysłuchacze, powtórzcie, dzień dobry po węgiersku to...
1: Jo regiert.
0: Więcej za chwilkę w wiadomościach o 7.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
16: Ale tato, tylko nie samochodem!
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
16: A ja chcę syrop.
17: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
15: No i jak się czujecie?
16: Super! I nie zasypiam!
15: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
17: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
18: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
19: Rządzę pieniądza.
18: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
20: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.
1: Siódma zbliża się wielkimi krokami. Wiadomości w Radiu Z już teraz prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
21: Zamieszanie z amerykańskimi żołnierzami w Polsce. Bliżej wyjaśnienia?
22: Najazd związkowców na Warszawę. Będą protestować przeciwko Zielonemu Ładowi.
21: Niespodzianki Metaliki w Chorzowie. Zespół wciąż zachwyca polskich fanów.
1: 7.
21: Kurczy się stan osobowy US Army w Europie. Liczba żołnierzy wróci do poziomu sprzed pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
22: Dla Polski oznacza to opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił. Pentagon potwierdza, że nasz kraj jest dla Stanów Zjednoczonych modelowym sojusznikiem.
21: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami. Zgadza się. Co jeszcze mówi administracja Trumpa?
0: Opóźnienie rozmieszczenia żołnierzy USA nie jest karą dla Polski. Nasz kraj cały czas może liczyć na Stany Zjednoczone, zapewnia wiceprezydent J.D. Vance. Jednak zmniejszenie liczebności wojsk w Europie wpisuje się w politykę Donalda Trumpa, żeby Europa wzięła więcej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. Polska jest w stanie bronić się sama. Europa musi być samodzielna i niezależna. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. Waszyngton twierdzi, że nie podjęto ostatecznej decyzji, a rozmowy z polską stroną będą kontynuowane.
21: A co na to mówią polskie władze?
0: No, wicepremier i szef MON-u miał dostać zapewnienie z Pentagonu, że Amerykanie utrzymają dotychczasowy poziom wsparcia w zakresie obrony i bezpieczeństwa Polski. Decyzje, które są podejmowane za oceanem, nie będą wymierzone w nasze partnerstwo.
22: Według szefowej unijnej dyplomacji wstrzymanie rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie było do przewidzenia i wpisuje się w szeroki trend działań USA.
21: Premier Węgier i sześcioro ministrów w Polsce.
22: To pierwsza oficjalna podróż zagraniczna członków nowego węgierskiego rządu. Peter Modior będzie dziś w Warszawie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
21: Wizytę zaczął od Krakowa. Na Wawelu spotkał się z metropolitą kardynałem Grzegorzem Rysiem i gawędził z mieszkańcami miasta.
22: Cieszę się, że możemy prowadzić negocjacje na wysokim szczeblu i że stosunki węgiersko-polskie wracają na właściwe tory.
21: Kolejnym punktem wizyty Modiora w Polsce będzie Gdańsk. Nowy premier Węgier chce się spotkać z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
22: Z Gdańska poleci do Wiednia.
21: W drodze do Warszawy są związkowcy z całej Polski. W południe Solidarność i inne centrale chcą manifestować w stolicy.
22: Sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi i popierają pomysł referendum prezydenta w tej sprawie.
21: Jedna z największych grup przyjedzie z Górnego Śląska. Ich wyjazd obserwował reporter Radia Z Szymon Kastelik.
10: Nad ranem spod śląskich kopalń wyruszyły pierwsze autokary ze związkowcami. Do Warszawy jadą też hutnicy z Górnego Śląska. Jak mówi szef Związku Sierpień 80 Bogusław Ziętek, manifestacja nie wspiera żadnej partii. Chodzi tylko o zdecydowaną walkę z Zielonym Ładem.
12: My będziemy protestować przeciwko jednym i drugim, dlatego że PiS i PO to jest takie samo zło.
10: Polityki jednak nie zabraknie, bo na manifestację zaprasza sam Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Obecni będą też politycy Konfederacji. Szymon Kastelik, Radio Z.
22: Manifestacja ma się zacząć na Placu Zamkowym. Potem związkowcy przejdą przed Pałac Prezydencki i Sejm.
21: Odcinkowy pomiar skutecznie studzi zapędy kierowców, dlatego ten system w Polsce coraz bardziej się rozrasta.
22: Nowe urządzenia pojawią się m.in. na autostradach.
21: O efektywności ich działania reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: To, jak skuteczne są odcinkowe pomiary prędkości, pokazują dane. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w tym odcinkowe pomiary prędkości, zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych, o prawie 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówił mi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
24: Ta skala pokazuje, że wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
23: W najbliższym czasie nowe odcinkowe pomiary prędkości zostaną uruchomione m.in. na autostradzie A1 w Łódzkiem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: Będzie to jeden z najbardziej ruchliwych fragmentów trasy Kamińsk-Radomsko i Kamińsk-Piotrków-Trybunalski.
21: Metallica w kotle czarownic. Amerykański zespół po 18 latach wrócił na stadion Śląski w Chorzowie i znów rozgrzał fanów do czerwoności.
22: Na koncercie bawiło się kilkadziesiąt tysięcy osób.
25: Metallica.
26: Ja jestem zachwycona, to było moje marzenie od naprawdę wielu lat.
25: Generalnie było widać, że im to sprawia jeszcze radość po tylu latach. Na niektórych utworach jak grali, było widać tą radość taką dziecięcą jeszcze na ich twarzach, więc ekstra wrażenie.
21: No nie obyło się też bez polskiej niespodzianki. Kirk Hammett i Robert Trujillo zaskoczyli swoim perfekcyjnym wykonaniem Chciałbym być sobą.
25: A, to chciałbym być sobą, ja nie poznałem tej
1: rzeczy. Ja to słyszę, chciałbym być sobą. Ale gratulujemy za próbę z językiem polskim.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: A wcześniej na koncercie śpiewali kawałek Dżemu, nie?
1: W kilku tak, czasu no, też śpiewali.
25: Super, Metallica.
1: Też ma nam tak samo dobrze im poszło po polsku.
25: Metallica, kochamy was. 4:07. Dzisiaj piękny dzień słoneczny. Nareszcie w prawie w całej Polsce troszkę deszczu na zachodzie i burza ewentualnie w Olsztynie, ale idzie ku dobremu. Ta wiosna się wyrównuje. Dzisiaj w najcieplejszym momencie w ciągu dnia 23 stopnie.
27: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
3: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic.
27: Klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
3: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
1: Dzień dobry.

0: 11 minut po godzinie 7. Dawid Podsiadło zrobił wam dzień w Radiu Z z samego rana, a w Bałtyku naszym, słuchajcie, dzieje się, bo do naszych wód, do brzegów bałtyckich przypłynęła najzdrowsza ryba.
1: Jaka? Dorsz? Śledź? Flądra?
0: Nie,
1: wieloryb?
0: Nie,
1: a
0: dalej.
1: Wieloryb.
0: Uwaga, wieloryb, tak, smacznego wieloryba życzymy państwu. Słuchajcie, belona, to jest najzdrowsza ryba.
1: Jaka? Mało, przepraszam?
0: Belona, mało kto nie wie, a wygląda trochę jak wyrośnięty szczupak, ale jest bardzo zdrowa, belona.
1: A inne nie są zdrowe, tak? Belona jest zdrowa, a inne nie są zdrowe.
0: Inne poszły na L4.
2: O, wiesz, ile nad polskim morzem trzeba zapłacić za taką rybę z frytkami?
1: No,
2: pół belona.
0: Radio Z i już. A lubicie ryby nad morzem?
1: No pewnie, ale te paragony, grozy, daj spokój, no.
2: Nie, z rybami są najlepsze imprezy.

co łączy Piotra Żyłę z Winstonem Churchillem? A, każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A kto następny? Zapraszam, Cezary Pazura.

0: To Chapel Row, która tutaj idzie za chwilkę sobie zmieni baterię paluszki i wróci z nową energią, a u nas 18 po 7 słuchacie Radia Z i jest najświeższa aferka ostatnich dni i godzin. Posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska.
1: Anna Maria smutną ma twarz.
0: No ma smutną, bo przeczytaliśmy, że za zeszły rok naliczyła sobie, uwaga, 38 tysięcy za kilometrówki samochodowe. W ciągu roku przejechała ponad 30 tysięcy kilometrów.
1: 30 tysięcy kilometrów w rok to jest taki solidny przebieg przedstawiciela handlowego.
0: Tylko jest problem. Aha. Pani posłanka z Sejmu do biura ma niecałe 2 kilometry.
1: Oj. Czekaj, ja sobie to policzę. Czyli wychodzi z kilometrówek 90 kilometrów dziennie. Czyli krótko mówiąc, 50 razy do biura, do Sejmu i z powrotem.
0: Zapomniałem powiedzieć, że jest jeszcze jeden problem.
1: No.
0: Pani Anna Maria Żukowska nie ma samochodu.
2: To tym bardziej trzeba docenić. Za każdym razem wyobraź sobie 50 razy tam i z powrotem wychodzi z biura. Czy ja zamknęłam okno, czy ja muszę wracać? Czy te światło w lodówce jest zgaszone, a gaz zakręciłam? O rano martwię. A może woda jest odkręcona w wannie, żelazko włączone, muszę wracać. Pranie zostało w pracy, wracam. O nie, zapomniałam o najważniejszym.
1: To o czym, co się stało?
2: Zapomniałam kupić samochodu. Podwieziesz mnie?
1: Słabo.
0: Co jest z tymi posłami?
1: Naprawdę, pani poseł, no naprawdę, serio.
2: Ojej, no jak ma kolegę, który ją wozi, no to co? Ty miał ładną koleżankę, to byś też się chciał
0: wozić. Jak można brać kilometrówki, jak nie masz samochodu, czy Greków? Liczyć na to, że nikt się nie domyśli, no.
2: Pożyczone ma.
1: Ej, ale to przecież to wyjdzie.
2: Pożyczone ma.
1: Czy oni naprawdę nie wiedzą, że to... Ale to wyjdzie przecież, prędzej czy później.
0: To jak moi rodzice wzięli mi pieniądze z komuli i myśleli, że to się nie wyda.
2: Nie, to nie wyjdzie. To wyjedzie.
1: 20 po 7, dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Bogdan Romanowski w studiu. Bogdan, nie masz słuchawek?
1: Spokojnie.
0: Już ci dajemy słuchawki, już sekundkę.
2: To jest
1: kulisy radia
2: właśnie.
1: Bez słuchawek, dzień dobry.
2: A ja tak każdy mówi, może bez słuchawek, a potem się nie słyszy i nie wie, co mówi na antenie.
1: Najważniejsze, że ciebie słyszę i was słyszę.
2: Miło cię słyszeć.
1: Jesteście wspaniali.
0: Dziękujemy, vice versa. Kochany, dzisiaj u ciebie 8:02, pan z Sejmu.
1: Pan z Sejmu. Nawet
0: tak?
1: Druga osoba w Sejmu, bo to jest wicemarszałek.
0: Wicemarszałek.
1: Wicemarszałek.
2: Czy będzie o ziemniakach, skoro jest pan z PSL-u? Tam jest problem z ziemniakami w Polsce podobno.
1: Nie, ale na pewno będzie o przymrozkach.
2: O przymrozkach będzie. Też to jest duży problem dla rolników. Przymrozki, ziemniaki, których nikt nie chce kupować podobno w skupach.
0: Przestaliśmy jeść ziemniaki.
2: No nie chcę, słuchajcie, ziemniaki gniją w skupach i trzeba będzie je zutylizować. Rolnicy mają z tym duży problem.
1: No bo warto może przetworzyć te ziemniaki na coś
0: świnią
1: takiego.
0: Dać.
2: No czekaj, bo Bogdan ma jakieś
1: na frytki na przykład.
2: Na frytki.
0: Mi się bardziej podoba świniom dać.
1: To frytki z rana jak śmietana. Dziękuję bardzo.
0: 8:02. Gość Radia Z z nową energią. W nowy
1: zapraszam.
0: Dzień wchodzimy z politykami i z naszym ulubionym redaktorem Bogdanem Romanowskim.
1: Zapraszam, dziękuję. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: najniższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
2: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
10: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
9: A z kim będziesz kosił?
10: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
11: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media Expert
18: taniej masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Z Radiem Z czas leci przyjemnie. Już 7.30, jest środa, 20 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Wąski pas pogodowych alertów przecina dziś Polskę i MGW znów ostrzega przed burzami. Żółte alerty ciągną się od Warmii i Mazur przez część Mazowsza Podlaskiego aż po wschodnią Lubelszczyznę.
22: Będą obowiązywać od wczesnego popołudnia do wieczora.
21: Lekarze idą do prezydenta prosić o weto. Naczelna Rada Lekarska chce odrzucenia ustawy dotyczącej lekarzy ze wschodu.
0: Przepisy przyjęte przez Sejm wydłużają im o rok czas na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1. Prezes Rady Łukasz Jankowski uważa, że mieli wystarczająco wiele czasu, 2 lata.
19: Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który wymaga poziomu B1, czyli tak naprawdę tak niskiego. Wyobraźmy sobie, że pacjent z zawałem trafia na takiego lekarza i próbuje opisać swój ból, a lekarz z Ukrainy czy Białorusi zna polski język na poziomie B1 i nie rozumie żadnego z tych słów.
0: Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej już straciło prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu.
21: Europa ugina się pod presją Ameryki. Po 5 godzinach rozmów nad ranem Unia zgodziła się wdrożyć umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Ten deal został wynegocjowany w zeszłym roku w Szkocji, ale po zakusach Trumpa na Grenlandię Europa zawiesiła wejście w życie.
0: W końcu prezydent USA zagroził wlepieniem 25% ceł na europejskie samochody, jeśli do 4 lipca Unia nie wdroży umowy. Teraz negocjatorzy z Europarlamentu, Rady i Komisji Europejskiej uzgodnili szczegóły. Obniżenie stawek na amerykańskie towary przemysłowe i rolne.
21: Papież wraca do Castel Gandolfo. Rezydencja pod Rzymem, którą Franciszek zamienił w muzeum, znów stanie się miejscem odpoczynku głowy kościoła. Zdecydował o tym sam Leon XIV, który zamierza spędzić tu dużą część lata.
0: Na razie zaczyna się remont. Franciszek przez 12 lat pontyfikatu nigdy nie spędził w Castel Gandolfo urlopu, a to miejsce było letnią rezydencją papieży już od XIII wieku.
21: W Radiu Z Wiadomości Sportowe i Krzysztof Wilanowski.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
23: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
24: Nasi siatkarze wracają do gry. Biało-czerwoni zaczynają sezon reprezentacyjny. Przed nimi pierwszy mecz na towarzyskim turnieju w Sosnowcu i Katowicach. Zmierzą się z Serbią.
25: Przed nami Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Tak jak każdy inny ważny sezon reprezentacyjny przed nami. Wierzę w tą reprezentację, że osiągnie fajne wyniki i będę robić wszystko, żeby móc być jej częścią.
24: Mówił libero biało-czerwonych Maksymilian Granieczny. Rywalami Polaków na turnieju w Sosnowcu i Katowicach oprócz Serbów będą jeszcze Ukraińcy i Bułgarzy. Mecz z Serbią w Sosnowcu zacznie się o 17:00. Dzisiaj też sportowa uczta przed fanami futbolu. Wieczorem w Stambule finał Ligi Europy. Aston Villa Matiego Kasza zagra z Freiburgiem. To dla nas kompletnie nowe doświadczenie. Jesteśmy pewni siebie, ale też z dużym respektem podchodzimy do całej Ligi Europy i zespołu, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Oni, podobnie jak my, są tutaj, bo na to zasłużyli. Mówił trener Aston Villa Unai Emery. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00.
23: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
26: Może pokropić dzisiaj na zachodzie i na północnym zachodzie, ale i tak ciepło, moi drodzy. Wreszcie temperatura pokazuje, co znaczy maj 20-21. Nawet 22 stopnie najcieplej dzisiaj na południu, południowym wschodzie. Jutro, bo pewnie zapytacie, co jutro w pogodzie?
1: Co jutro?
26: Nawet 23 stopnie. A w piątek?
1: Wreszcie. A co w piątek?
26: Też ładnie.
27: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: wcale, to które podać? Nie ma, no. O, to jeszcze jest klucz z gwiazdką.
1: O nie, nie, tego zostaw. Te z gwiazdką to są do tych ze wschodu.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
19: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
10: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
23: Co ty powiesz?
10: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
23: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
12: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No i co? Mówiliśmy, że nikt was tak nie obudzi jak Radio Z. Nie da ci ojciec, nie da ci matka, nie da ci sąsiadka tego, co da ci Radio Z o poranku. Słuchajcie, w podwarszawskim miasteczku, w którym mieszkają bogacze, zbadali śmieci i się okazuje, że do zmieszanych trafiają kartony po mleku i papier.
1: Ale poczekaj, czy ty chcesz nam powiedzieć, że bogacze nie segregują śmieci?
2: Bogacze to jest jakbyś grał w grę komputerową, to są trole, elfy i bogacze.
0: Bogacze, słuchajcie, to z tymi śmieciami to nie jest takie proste, bo karton po mleku to do tworzyw sztucznych,
1: no
0: prawda?
1: Tak.
0: Ale karton po mleku sojowym to ja już nie wiem.
1: Okej.
2: Ja miałem kiedyś kolegę, który pił latę na sojowym. No.
1: A czemu mówisz, że miałeś? Co się stało?
2: No już się nie kolegujemy.
1: Ale przyznaj się, łyknąłeś sobie, tak?
2: No, raz łyknąłem.
1: A dlatego jest byłym kolegą.
2: No.
1: Jak smakowało? Bo ja tego nie pijem nigdy.
2: Aż mi się kołnierzyk w koszuli wyprostował.
0: Za 7-8.

0: Mamy ważną informację dla 7, a zadzwoniła nas właśnie pani, która powiedziała, że ma sprawdziany, sprawdzone i że będą oceny dzisiaj. Także 7A ma dzisiaj dobry dzień.
1: Ja nie wiem, czy to jest dobra informacja, że pani nauczycielka sprawdziła i ma oceny.
0: Same piątki będą.
2: Wydaje mi się, że mój numer jest dzisiaj niepytany.
1: Jaki wasz numer?
2: 9.
1: A nie, 9 dzisiaj nie. 9 była wczoraj. Słuchajcie, za chwilkę u nas wiadomości punktualnie o 8, później 8:02, gość Radia Z, dzisiaj wicemarszałek Sejmu, pan Piotr Zgorzelski z PSL-u, zaprasza Bogdan Romanowski. Radio Z
3: i już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już dziś Ania Karwa.
4: Cześć, z tej strony Ania Karwan. Już dzisiaj mój koncert na Scenie Z. Zapraszam Was serdecznie. Do usłyszenia.
3: Scena Z z Anią Karwan. Już dziś po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Przygotuj ogród z Brico Marche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Po reklamie.
11: Wstaje nowy dzień z Radiem Z. To środa, 20 maja. Na wiadomości o 8 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Nie kara, tylko opóźnienie. Nie ma decyzji o redukcji wojsk US Army w Polsce, słychać z Waszyngtonu.
13: Związkowcy jadą na Warszawę, będą protestować przeciwko polityce klimatycznej.
12: Gościem Radia Z jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u.
11: 8.
12: Opóźnienie rotacji amerykańskich wojsk to nie kara dla Polski. Wiceprezydent USA odniósł się do kwestii ograniczenia liczebności żołnierzy w Europie.
13: J.D. Vance podkreśla, że Polska jest wzorowym sojusznikiem i może liczyć na pełne wsparcie Stanów Zjednoczonych, ale liczebność ich wojsk kurczy się do poziomu sprzed pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
12: Reporter Radia Z Daniel Wrzos w wiadomościach. I co, zapewnienia Białego Domu uspokoiły nasze władze?
14: No, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w czasie rozmowy z sekretarzem wojny, że zmiany dotyczące rozmieszczenia żołnierzy nie są wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo. Nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności amerykańskich wojsk w Polsce. Z kolei prezydent USA J.D. Vance powiedział, że Ameryka pozostanie sojusznikiem i partnerem, ale Europa musi wziąć więcej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. Wiceprezydent nie mówi o redukcji, ale o standardowym opóźnieniu rotacji. W sumie liczba brygadowych zespołów bojowych będzie zmniejszona z 4 do 3.
13: Dziś w Warszawie będzie wiceprzewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, generał Christopher Mahoney.
12: Są znaki, że pan Romanowski również opuścił Węgry, mówi Peter Modior w wywiadzie udzielonym TVN24 w pociągu z Krakowa do Warszawy. Węgierski premier przyznaje jednak, że nie jest to potwierdzona informacja. Marcin Romanowski miałby wyjechać z Węgier przez Serbię.
13: Kilkanaście dni temu Węgry opuścił Zbigniew Ziobro. Jest przygotowywany wniosek o jego ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych.
12: Szykuje się najazd na Warszawę. Kilkanaście tysięcy związkowców z Solidarności i innych central ma dziś protestować w stolicy przeciwko Zielonemu Ładowi i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
13: Manifestacja ma być też poparciem dla pomysłu prezydenta, referendum w tej sprawie. Najliczniej mają pojawić się rolnicy, górnicy i hutnicy, bo jak mówi szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek, to właśnie te branże najmocniej odczuwają skutki zmian.
15: Początek tego, co musimy zrobić z Zielonym Ładem, czyli zaczynamy wyrzucać go do kosza. Jak będzie trzeba, to razem z elitami politycznymi. Zielony Ład dobija wszystkie po kolei sektory i usługi.
13: Minister rolnictwa już w zeszłym tygodniu w Radiu Z mówił, że jest gotowy spotkać się ze związkowcami, jeśli będą chcieli rozmawiać.
12: Dzisiejszy gość Radia Z już z nami. Od Oddajemy głos Bogdanowi Rymanowskiemu.
10: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej PSL. Witam, panie marszałku.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
10: Na początek krótka piłka. Pytanie jest proste. Czy ludzie w Polsce mają uzasadnione powody do protestów, tak czy nie?
16: Moim zdaniem nie, ale protesty są taką formą demokratyczną, że każdy może i zawsze protestować.
10: Zdaniem naszego gościa nie, ale czekam na państwa opinię. Zapraszam oczywiście do udziału w naszej sondzie. Zapraszam na radioz.pl. Czyli żyje się wspaniale.
16: Panie redaktorze, żyje się dobrze. Ja nie mówię, że się żyje wspaniale. Nie jestem osobą, która zaczarowałaby rzeczywistość, ale dzisiejszy protest Solidarności, rozumiem, tak? To jest dowód na to, że żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie każdy może protestować i manifestować swoje poglądy. Tutaj tylko, o ile dobrze pamiętam, jednym z punktów jest Zielony Ład. No to skierowałbym ten protest na ulicę Nowogrodzką, ponieważ tam powstał ten projekt. Zresztą powiedział o nim komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, pan Wojciechowski, który reklamował go jako plan i program Prawa i Sprawiedliwości. Zielony Ład to jest dzieło PiSu, więc szanowni państwo, Solidarności na Nowogrodzką zapraszamy.
10: No dobrze, a czy wy należycie nadal do Europejskiej Partii Ludowej, czy już nie? Europejska Partia Ludowa forsowała Zielony Ład.
16: Należeliśmy, należymy i chcę jeszcze raz panu powiedzieć.
10: I będziecie należeć.
16: Czyli wy
10: nie forsowaliście.
16: Pan komisarz Wojciechowski mówił, że to jest program, który powstał na Nowogrodzkiej. Dlatego dobrze, że możemy powiedzieć, może słyszą nasz protestujący.
10: Czy protestowaliście przeciwko pomysłowi Europejskiej Partii Ludowej, żeby forsować Zielony Ład? Tak czy nie?
16: Nowogrodzka, siedziba PiSu, tam są autorzy tego programu.
10: Dobrze, Tomasz Ognisty, wiceszef NSZZ Solidarność i doradca prezydenta, uderza w waszego ministra, pana Stefana Krajewskiego. Wszystko wskazuje na to, że kto jest bliżej PSL, ten dostanie odszkodowanie za przymrozki. Tak nie może być. Rzeczywiście tak jest?
16: I tak nie jest. Uspokajam pana przewodniczącego, że ma do czynienia z bardzo dobrym ministrem rolnictwa, który na rolnictwie się zna, który kocha polską wieś, wywodzi się ze wsi, jest rolnikiem, pracuje.
10: Ale rolnicy nie kochają chyba pana ministra.
16: Panie redaktorze, ja nie wiem, to nie jest kwestia kochania, bo nie po to się zostaje ministrem, żeby być kochanym, tylko żeby i załatwiać sprawy dla rolnictwa i reprezentować rolników. A pamiętajmy, że rolnictwo to jest bardzo ważna dziedzina gospodarki. 15% naszego eksportu to jest polskie rolnictwo.
10: Czyli szacunek, przez tę demonstrację Solidarności rząd nie upadnie.
16: Szacunek dla rolników i wielka sprawa, że mamy tak wspaniałych rolników.
10: Rząd nie upadnie. Nie przejmuje się pan tym protestem?
16: Z każdym protestem należy się przejmować, ale nie od razu od każdego protestu upada rząd.
10: No dobrze, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, tak mówi pański szef i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu. Wiceprezydent Vance dodaje, że to nie jest redukcja, to tylko opóźnienie w redakcji. Pan się czuje uspokojony?
16: No i dobrze, że Polska ma na trudne czasy tak wspaniałego ministra obrony narodowej jak Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Gdyby nie on, to
16: pewnie trudno by było o różne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa, bo dzisiaj
10: dlaczego?
16: W nocy...
10: Dlaczego? Bo premier Tusk ma problem z kontaktem z administracją amerykańską?
16: Akurat trafiło się na bardzo dobrego organizatora, człowieka kompetentnego, który mocno angażuje się w sprawy bezpieczeństwa i dzisiejsze oświadczenie Pentagonu w dużym stopniu rozwiewa te wątpliwości, które są uzasadnione wśród naszych rodaków, bowiem mówi się o opóźnieniu skierowania wojsk do Polski, co obala teorię o wycofaniu i to jest dla mnie oczywiste i logiczne.
10: Pan jest uspokojony.
16: Mówi się o przygotowywaniu nowego planu bazowania wojsk USA w Europie i teraz uwaga, które mają być już konsultowane z Polską, twierdzi jeden z najbliższych współpracowników sekretarza wojny. I to jest efekt rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsetem, którą odbył wczoraj w godzinach popołudniowych.
10: To zapytam wprost, czy Władysław Kosiniak-Kamysz uratował brygadę pancerną amerykańską? Ona przyjedzie do Polski, czy nie?
16: Jak przyjedzie, to możemy odtrąbić sukces, ale to nie jest koniec.
10: Czyli dzisiaj za wcześnie na odtrąbienie sukcesu.
16: Ale już widzimy efekt rozmowy Kosiniaka-Kamysza z Hegsetem, a dzisiaj także będzie spotkanie z zastępcą generała Keina, którym także moim zdaniem zostanie wydany komunikat i okaże się, że jesteśmy na najlepszej drodze. Panie redaktorze, muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Zarówno w Stanach Zjednoczonych jest takie przekonanie, jak i w Polsce, że te dwa kraje są naprawdę skutecznymi, żelaznymi.
10: Przekonanie przekonaniem. Piękne słowa nic nie kosztują.
16: Piękne słowa nic nie kosztują.
10: Proszę, ale widzi pan, jaka jest decyzja Pentagonu, że nie będzie już 4 brygad, tylko 3 w Europie.
16: Na szczęście do tej
10: narracji. Kto dostanie po głowie? Polacy czy Niemcy?
16: Na tej narracji, panie redaktorze, to nie ostatecznie Pentagon, tylko najważniejszy człowiek w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump, decyduje o tym, a o ile się nie mylę, także 3 maja w rozmowie z panem prezydentem Nawrockim, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, że nie będzie redukcji wojsk amerykańskich w Polsce. Moim zdaniem wszystko się zakończy, wie pan jak? Że będzie więcej niż dotychczas.
10: O, to trzymam pana za słowo.
16: Bardzo proszę.
10: A o ile więcej, wie pan już coś na ten temat?
16: No tego nie wiem, ale wiem, że będzie więcej, dlatego, że po pierwsze jesteśmy żelaznym sojusznikiem, jesteśmy na wschodniej flance NATO i mamy naprawdę bardzo mocne papiery do tego, żeby Stany Zjednoczone i wysyłały wojska, bo inwestujemy w infrastrukturę, inwestujemy w to, żeby amerykańscy żołnierze czuli się w Polsce bezpiecznie i dobrze.
10: Czy samorządowcy PSL-u w Polsce będą naśladować Rafała Trzaskowskiego i będą dokonywać transkrypcji małżeństw jednej płci?
16: Nie ma jakiegoś, panie redaktorze, w tym kwestii kierunkowego polecenia, bo nie może być, dlatego, że samorządowcy są rozumni i wiedzą, co robią. Tymczasem, jeśli chodzi o transkrypcję, to musimy wiedzieć, że po pierwsze, jest ona takim, można powiedzieć, działaniem ewidencyjnym oraz stwierdzającym fakt zawarcia takiego związku poza granicami Polski.
10: Uważa pan, że to jest dopuszczalne czy niedopuszczalne?
16: Uważam, że dzisiaj ta czynność, tak bym to nazwał, nie rodzi żadnych skutków prawnych, bo nie ma żadnych przepisów dotyczących funkcjonowania w obszarze tego rozporządzenia. Bo
10: są eksperci, którzy twierdzą, że rodzi konsekwencje
16: otóż
10: prawne.
16: Panie redaktorze, nie rodzi, dlatego że zawsze musimy pamiętać, że najważniejszym dokumentem prawnym w Polsce jest konstytucja, która wyraźnie określa pojęcie małżeństwa. Że jest to związek mężczyzny i kobiety. To po pierwsze. Po drugie zaś, tutaj pani poseł Urszula Pasławska, która jest współautorką, ale także pani minister Kotula, pracowały nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej, który jest właśnie dedykowany takim przypadkom, bo tylko i wyłącznie poprzez ustawę, poprzez ustawę, panie redaktorze, tylko i wyłącznie można uniknąć takiego chaosu w tym zakresie, bo wyobrazi pan sobie
10: ale
16: taką sytuację.
10: Ale ustawy może nie pisać prezydent Nawrocki.
16: A moim zdaniem nie jest to jeszcze przesądzone, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że dwóch panów, którzy zawarli związek małżeński za granicą, idą do urzędu skarbowego, kładą na stole PIT i mówią, to jest nasz wspólny PIT, bo my jesteśmy małżeństwem. No i co wtedy?
10: I co wtedy?
16: No proszę, ja się pana pytam.
10: Nie, to ja się pana pytam, no to bo ja panu, pan tworzy prawo.
16: No to ja panu odpowiadam, że dlatego potrzebna jest ustawa, żeby takich rzeczy nie było, bo wtedy...
10: Czyli dzisiaj na podstawie transkrypcji jest to niedozwolone i niedopuszczalne,
16: tak? Nie pan, co wtedy zrobi urząd skarbowy?
10: Co?
16: Urząd skarbowy powie, my nie wiemy, jak się zachować, idziemy do sądu. I pójdą z tym do sądu. I będzie wyrok sądu, na przykład w Opolu, który będzie mówił tak, mogą się ci państwo rozliczyć, ci panowie się mogą rozliczać, ale analogiczna sytuacja będzie w Gdańsku, gdzie sąd powie, no nie mogą się rozliczać, ponieważ w polskim prawie małżeństwo to jest związek kobiety. Chaos i bałagan.
10: Dobrze, szef waszego klubu, pan Krzysztof Paszek, kilka dni temu w Radiu Z powiedział, że rozważacie przygotowanie ustawy, która uregulowałaby sprawę adopcji przez pary homoseksualne. W jaki sposób?
16: Rozumiem, że chodzi przewodniczącemu naszego klubu o ustawę zakazującą. Myślę, że w tym kierunku idzie. Dzisiaj mogę porozmawiać i więcej się dowiem, bo ważny temat.
10: Czyli PSL nie zgodzi się na adopcję dzieci przez małżeństwa jednopłciowe.
16: Najgorsze byłoby to, że spełniłoby się to, o czym mówią niektórzy, że transkrypcja, tudzież inne działania tego typu, to są tylko i wyłącznie pierwszym krokiem do adopcji dzieci przez
10: małżeństwa. Ale Marek Sawicki, pański kolega tak sugeruje.
16: No to Marek Sawicki jest człowiekiem doświadczonym, ma prawo tak sugerować i trzeba brać pod uwagę to, co mówi.
10: To krótka piłka, odsłona numer 2-3 krótkie pytania. Jeśli nie wejdziemy do Sejmu, rezygnuję z polityki, tak czy nie?
16: Wejdziemy do Sejmu, uspokajam wszystkich malkontentów.
10: Czas na reaktywację trzeciej drogi, tak czy nie?
16: Jest pewnie to jeszcze projekt, o którym można porozmawiać, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe jako 130-letni projekt polityczny musi mieć wiele rozwiązań na...
10: Czyli nie mówi pan nie, trzeciej
16: nie,
10: drodze.
16: Nie.
10: Czyli połączeniu z Szymonem Hołownią i panią Pełczyńską na Łęcz.
16: No, wszystko jest możliwe, bo jesteśmy jeszcze w tak zwanej prekampanii.
10: Dobrze, Angela Merkel zasługuje na ordery, tak czy nie?
16: Może jakieś niemieckie zasługuje, nie wiem.
10: Dostała wczoraj order Parlamentu Europejskiego za zasługi dla Europy. Należało się czy nie?
16: Ja mam tutaj, panie redaktorze, trochę bardziej rozbudowane zdanie.
10: No to konkretnie, należało się czy się nie należało?
16: Jeżeli uznali, że jej się należy, no to dostała.
10: Jeżeli.
16: No.
10: A zatem?
16: No, a liści.
10: Dobrze, a liści, czy ludzie w Polsce mają uzasadnione powody do protestów? To było nasze pytanie w naszej sądzie. 54% Polaków uznało, Polaków, którzy głosowali w naszej sądzie, uznało, że tak, nie, 46%, a więc więcej osób myśli inaczej niż pan.
16: Ustrzegliśmy się manipulacji, bo już pan redaktor chciał, że tak powiem, podnieść ten sondaż do rangi referendum.
10: Teraz przechodzimy do rangi internetowej. Zapraszam na radio.z.pl, Facebooka, YouTube'a.
12: Skierowałbym ten protest na Nowogrodzką, bo tam są autorzy tego programu. Komisarz z PiS-u, pan Wojciechowski, reklamował Zielony Ład jako program Prawa i Sprawiedliwości, mówi w Radiu Z Piotr Zgorzelski.
13: Każdym protestem należy się przejmować, ale nie od każdego protestu upada rząd, dodaje polityk PSL-u.
12: Oświadczenie Pentagonu w dużym stopniu rozwiewa wątpliwości w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce, uważa wicemarszałek Sejmu. To efekt rozmowy Kosiniaka-Kamysza z ministrem Heksetem, twierdzi.
13: Transkrypcja? Jest ona działaniem ewidencyjnym stwierdzającym fakt zawarcia takiego związku poza granicami Polski. Uważam, że nie rodzi żadnych skutków prawnych. Potrzebna jest ustawa, mówi Piotr Zgorzelski.
12: Rozmowa toczy się dalej, teraz już tylko na kanałach Radia Z w internecie.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Nawet nie wiecie, jak długo czekaliśmy na taką prognozę pogody, żeby powiedzieć dzisiaj wszędzie powyżej 20 stopni najcieplej, 23 najchłodniej, no takie 15-20 na północy. Dużo słońca wszędzie, gdzieś tam może na zachodzie pojedyncze chmury się pojawią, z których może pokropić, ale i tak jest super, a im bliżej weekendu, tym będzie cieplej. Niedziela, słuchajcie, miód malina.
17: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: pokolenia się wychowały na Ace of Base. Taką wam muzykę serwujemy o poranku w Radiu Z.
1: Dobra, słuchajcie, słyszeliście końcówkę rozmowy Bogdana Rymanowskiego. Ja mam wrażenie, że to była najlepsza końcówka ever. Takiego zakończenia politycznej rozmowy w tym kraju dawno nie było.
0: Było super merytorycznie, posłuchajmy.
2: Jeżeli, a jeżeli.
3: No.
2: A zali, a zatem.
3: No. A liści.
1: Daj to jeszcze raz, to jest piękne.
0: Bo Bogdan mówi jeżeli, a jeżeli.
2: Jeżeli, a jeżeli.
3: No.
2: A zali, a zatem.
3: No. A liści.
0: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu. Z tej okazji pojawił się u nas nasz mistrz Guido Coelho.
4: Jeżeli, a jeżeli. A zali, a zatem. A iści. Jak wpiszesz dużo kilometrówek w oświadczenie, to samochód sam ci się ziści.
2: Jeżeli, a jeżeli.
3: No.
2: A zali, a zatem.
3: No. A liści.
0: Jak ich nie kochać?

0: za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 8.30 o tym gorącym ziemniaku, który jedna władza przerzuca do drugiej władzy, o Zielony Ład. Co dalej z tym Zielonym Ładem?
1: On jest jeszcze młody, jest jeszcze zielony, ale jak on dojrzeje, będzie taki czerwoniutki, to przylecą szpaki i go zjedzą.
0: Więcej za chwilę.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest Scandinavian Sleeping
1: and Living. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
3: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Po reklamie.
5: Jest 8.30, dobrze, że jesteście. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Damiuk.
6: Zapraszamy na Nowogrodzką, bo to tam powstał projekt Zielonego Ładu. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w Radiu Z taką ma radę dla związkowców, którzy jadą dziś na Warszawę.
7: Solidarność będzie protestować przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Została ona zaakceptowana, gdy unijnym komisarzem do spraw rolnictwa był polityk PiSu, mówi Zgorzelski Bogdanowi Romanowskiemu.
8: Komisarz Wojciechowski mówił, że to jest program, który powstał na Nowogrodzkiej, dlatego dobrze, że możemy powiedzieć, może słyszą nasz protestujący.
9: Czy protestowaliście przeciwko pomysłowi Europejskiej Partii Ludowej, żeby forsować Zielony Ład? Tak czy nie?
8: Nowogrodzka, siedziba PiSu, tam są autorzy tego programu.
7: Protest w Warszawie ma się zacząć w południe na Placu Zamkowym.
6: Ciało wyłowione z jeziora Juksty to poszukiwany 18-latek. Tożsamość potwierdziła wieczorem rodzina. Chłopak był jedną z czterech osób, które wypadły do wody po tym, jak przewrócił się ich rower wodny.
7: Trójka sama dopłynęła do brzegu, a czwartego strażacy szukali przez wiele godzin. Ciało leżało na głębokości ponad 20 metrów, 100 metrów od brzegu. Wypadkiem zajmuje się też prokuratura.
6: Chińska gra na dwa fronty po wyjątkowo ciepłym przyjęciu Trumpa. Xi Jinping gości teraz Władimira Putina. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej ogłasza, że współpraca obu państw wchodzi w nowy etap.
7: Stwierdził, że Chiny i Rosja powinny pomagać sobie wzajemnie w rozwoju i promować budowę bardziej sprawiedliwego globalnego zarządzania. Putin docenił współpracę energetyczną i zaprosił Xi do Rosji.
6: Legenda tenisa walczy do końca, nawet poza kortem. Słynna Billie Jean King, która w karierze zdobyła 39 wielkich szlemów, właśnie skończyła studia. 65 lat po ich rozpoczęciu.
7: Odebrała tytuł licencjata historii na Uniwersytecie Stanowym Kalifornii w Los Angeles. Wyszła na scenę w niebieskich tenisówkach, różowych okularach i czarnej todze, na której wyszyty był napis GOAT.
6: Czyli angielski skrót oznaczający najlepszego w historii. Na drugiej stronie wyhaftowana była kolorowa rakieta tenisowa.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Jesteś GOAT, tak moje dzieci mówią, ale jesteś GOAT.
13: GOAT of all time, no.
12: Ale jesteś super, ale pogoda jest GOATem dzisiaj.
13: W historii, albo koza inaczej.
14: Ale GOAT czy GOAT?
12: GOAT.
14: Nie ma takiego słowa GOAT.
13: Pogoda dzisiaj jest
12: pogoda,
13: GOAT.
12: Pogoda, mów o pogodzie. Przerwałem cię, proszę.
14: Pogoda jest GOAT, co?
13: GOAT. Słońce.
12: GOAT.
13: GOAT. GOATa.
11: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: A może by tak teraz w Radiu Z pogadać o Wielkiej Kasie, co panowie na to?
1: Zawsze chętnie.
0: No dobra, słuchajcie, najpierw informacyjnie, regulamin rządzy pieniądza jest na radioz.pl, a dzisiaj mamy do wygrania naprawdę potężne pieniądze. Za odebranie telefonu od nas płacimy 15 tysięcy złotych, a nagroda główna to 400 tysięcy złotych. Fajnie, co?
1: Uła! I Wiola z Zawiercia ma dla was teraz przepis na wygraną.
2: Cierpliwość, cierpliwość i wiara. I grać, grać, grać.
1: Cierpliwość, cierpliwość, wiara, grać, grać, grać. To jest przepis na wygraną.
0: Grać, grać, grać,
3: grać, grać. To jest węgierski minister sportu.
0: A jak się gra? No wysyła się SMS od
1: Wysyłać. Napisać i wysyłać.
0: Pod 7353 to kosztuje 3,69 zł.
1: Tak, hasło Radio Z na 7353, kochani. Próbujcie, super ekstra bonus. Teraz to 4400 szans na 400 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych i 4400 szans.
0: Każdy SMS mnożymy przez 4400. SMS Radio Z pod 7353.
4: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za
1: Tu do mnie tanio i wygodnie w Euromash.
0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393.

0: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
3: Rządzę pieniądza.
2: Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
4: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.

0: I tak lekko się zrobiło na serduchu, co? Mark Ambor, Belong Together, tutaj Radio Z, tutaj dzień dobry bardzo. Za 9:09, moi drodzy, premier Węgier jest w Polsce, był w Krakowie wczoraj i przemawiał do mieszkańców Krakowa, tak mówił.
1: Engedjék meg, hogy én kezdjem, és majd megkérjük, hogy hangosabban mondjuk. Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként.
2: Paniały, ja nie znam węgierskiego, ale kocham ten język. To zawsze brzmi jak przepis na gulasz po węgiersku.
0: Coś w tym jest.
2: Coś wspaniałego, no.
3: Jak mi ojciec tłumaczył matematykę, to zawsze słyszałem coś takiego.
1: Engedjék meg, hogy én kezdjem, és majd megkérjük, hogy hangosabban mondjuk. Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként.
2: Siadaj dwa.

0: Shakira w Radiu Z, głos pokolenia, tak? Kamil, teraz?
1: Tak, moje dzieci uwielbiają. W ogóle młodzież szaleje na punkcie tej piosenki z filmu Zwierzogród 2.
2: Mhm. Jakie zwierzęta umiecie udawać? Umiecie jakieś?
1: Tak, szczęśliwą norkę, która wygrała 400 tysięcy złotych.
0: No to codziennie słychać takie zwierzaczki w Radiu Z. Kochani, dzisiaj mamy dla was mnóstwo pieniędzy. Za odebranie telefonu dzisiaj płacimy ile?
2: No. 15 tysięcy złotych.
0: A nagroda główna to?
2: 400 tysięcy złotych.
0: A żeby wygrać, kochani, to skorzystajcie teraz. Wysyłajcie SMS o treści Radio Z na 7353, bo trwa. Włączony jest ekstra bonus. Każdego waszego SMS-a mnożymy razy 4400.
1: SMS Radio Z teraz. Wyślij pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
22: Co ty powiesz?
21: No, w Media Expert na Beko Days w super cenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
22: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
23: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
0: To już prawie dziewiąta, jest środa, 20 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Nieredukcja amerykańskich żołnierzy ma być w Polsce, więcej mówi w Radiu Z polityk PSL-u.
2: Pacjent z podejrzeniem eboli w Czechach trafi do wyspecjalizowanej kliniki.
1: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. O budowę stara się prezydent Trzaskowski.
0: 9.
1: Polsko-amerykańskie negocjacje w sprawie kontyngentu żołnierzy. Wiem, że będzie ich w Polsce więcej niż dotychczas, zapewnia w Radiu Z wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u.
2: Na razie jednak rotacja została wstrzymana, liczba żołnierzy w Europie ograniczona, ale Polska ma na tym nie ucierpieć. To zapewnienia Waszyngtonu.
1: Bogdan Rymanowski po rozmowie z wicemarszałkiem Zgorzelskim.
0: Tak jest.
1: Co jeszcze mówił o rozmowach w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce?
3: Wicemarszałek ma informacje z pierwszej ręki, bo to właśnie jego partyjny szef Władysław Kosiniak-Kamysz jest ministrem obrony i to on wczoraj rozmawiał z szefem Pentagonu. Z tych informacji wynika, że Amerykanie przygotowują właśnie nowy plan bazowania swych wojsk w Europie i ma być on konsultowany z Polską. A dlaczego na tym mamy zyskać?
4: Dlatego, że po pierwsze jesteśmy żelaznym sojusznikiem, jesteśmy na wschodniej flance NATO i mamy naprawdę bardzo mocne papiery do tego, żeby Stany Zjednoczone i wysyłały wojska.
3: Według wicemarszałka oświadczenie Pentagonu rozwiewa wątpliwości, bo mówi się o opóźnieniu skierowania wojsk do Polski, co obala teorię o ich wycofaniu. Wszystko zakończy się tak, że będzie ich więcej, zapewnia gość Radia Z.
1: Komisja Europejska zapowiada pomoc dla rolników w związku z wysokimi cenami nawozów, a te są jednym z powodów ich protestu dziś w Warszawie.
2: Ale i w Strasburgu, gdzie demonstrowali wczoraj przed Parlamentem Europejskim w czasie, gdy komisarze ogłaszali plan działań naprawczych dla rynku nawozów.
1: W Strasburgu właśnie jest reporterka Radia Z, łączymy się z Grażyną Wiatr. Co to za plan i czy satysfakcjonuje rolników?
25: Komisja chce uruchomić jeszcze przed latem pieniądze z rezerwy rolnej na pomoc bezpośrednią dla rolników. Zapowiada monitoring cen i elastyczność w dopłatach, też pomocy już na poziomie krajowym dla rolników. A tych protestujących tutaj z europejskich związków rolniczych to nie satysfakcjonuje. Wzywają do szybkiej realizacji zapowiedzi komisji, ale też chcą innych zmian i wyłączenia nawozów z granicznego podatku węglowego. Rolnicy zapowiadają kolejne protesty. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Według danych Komisji Europejskiej w ostatnich miesiącach ceny nawozów wzrosły o 40%, głównie przez wysokie ceny gazu potrzebnego do produkcji. Te z kolei poszybowały z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Czechy szykują się na przyjęcie pacjenta z podejrzeniem eboli. To amerykański lekarz, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Nie ma objawów, ale służby sanitarne dmuchają na zimne.
2: Amerykanin trafi na 3-tygodniową obserwację do praskiej kliniki Bulowka. Jest wyspecjalizowana w leczeniu najgroźniejszych chorób zakaźnych. W sumie do szpitali w Europie ma trafić 6 osób z grupy ryzyka.
1: WHO jest bardzo zaniepokojona rozprzestrzenianiem się eboli w Afryce. Ogłosiła drugi najwyższy stopień alertu o międzynarodowym zagrożeniu publicznym. System odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce będzie rozbudowywany. Dane pokazują, że to narzędzie wyjątkowo skuteczne w spowalnianiu kierowców na drogach.
2: Tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia, w tym odcinkowe pomiary prędkości, zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych. To niemal 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówi Radiu Z Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
26: Mamy nadzieję, że to skłoni jednak kierujących do tego, ażeby nie narażać przede wszystkim swojego oraz innych użytkowników ruchu drogowego, zdrowia oraz życia, bo sam mandat jest tą, można powiedzieć, tą najłagodniejszą konsekwencją.
2: Nowe odcinkowe pomiary prędkości powstaną m.in. na łódzkich odcinkach A1 między Kamieńskiem a Radomskiem czy między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Trwa już montaż urządzeń w tych miejscach.
1: Warszawa wchodzi do gry o budowę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ma powstać w Polsce.
2: Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przedstawił ofertę ministrowi finansów. Dlaczego Centrum ESA powinno powstać właśnie w Warszawie? Argumentów prezydenta słuchał reporter Radia Z Jan Kielak.
27: Powodów jest kilka. Prezydent Warszawy podkreśla, że w mieście działają już przedsiębiorstwa sektora kosmicznego. Stolica ma też doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
28: Jesteśmy siedzibą Frontexu. Również mam olbrzymie zaplecze, jeżeli chodzi o firmy z tej dziedziny i oczywiście o uniwersytety. Mam nadzieję, że nasza oferta okaże się najbardziej przekonywująca.
27: Rafał Trzaskowski nie zdradza jednak, w której dzielnicy mogłoby powstać Centrum ESA. Jak mówi, propozycje są 3, ale na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
2: O budowę Centrum ESA w Polsce ubiegają się m.in. Gdańsk, Wrocław i Kraków.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: Jak pięknie używać tego słowa w pogodzie. Ciepło, ciepło, wreszcie, w końcu zrobiło się ciepło. 22, nawet 23 na południu. Jutro jeszcze cieplej, w niedzielę, słuchajcie, no miód malina. No generalnie idzie ocieplenie, idą prawie że upały.
0: Fajnie, żeby to potrwało, prawda? Ewelina Pacyna z nami, dzień dobry.
6: Dzień dobry, ja nie mogę tego załatwić, nie mogę tego obiecać.
5: Co nie możesz?
7: Wyciągnęłaś z szafy swoje rzymianki już?
6: Nie, nigdy nie miałam. Ale może rzymianek? Sobie kupię?
7: No może greczynki.
30: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: 9:15, tu Radio Z, a pytanie dnia brzmi, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Czy uda się odgadnąć, kim jestem? Myślę, że tak, ale ja jestem niepoprawnym optymistą. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział, na końcu wszystko będzie dobrze.
2: Jest, jest, jest!
1: Jeśli nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Tym człowiekiem byłem ja.
2: Koniec świata!
0: Gracie dzisiaj o sztabkę złota. Oczywiście, że będę miała kolejne podpowiedzi. Mark Ronson, Miley Cyrus teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu Z i 22 minuty po 9. Jak w środę zrobić sobie weekend? Wygrywając w Radiu Z wielkie pieniądze. Dzisiaj w naszej zabawie w walizkach 40 tysięcy złotych, 400 tysięcy złotych. Pytanie, czy zagracie i co wygracie? Radio Z pod 7353. Tyle wystarczy, żeby wejść do zabawy. Jeden SMS kosztuje 3,69 z VAT. I od teraz mnożę go aż 4000 razy. No i mam nadzieję, że skończy się jak u Pawła z Rzeszowa.
1: Trochę powiem, nie dowierza człowiek, bo tak w sumie puściłem w ostatniej chwili tego SMS-a. Coś dzwoni, odebrałem i nie wiedziałem, że to wy, prawda? Także w szoku byłem, że to o Radio Z.
0: Radio Z 7353 i 4000 szans na wygranie. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z i już.
21: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: Były momenty, Kasia Sienkiewicz, jej wspaniała propozycja, a za chwilę w Radiu Z coś dla waszych mam. Będą niespodzianki. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hot Grill.
6: Parilla Caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Miałam zabawę, dzięki której możecie zgarnąć wspaniałe prezenty z okazji Dnia Mamy dla swoich ukochanych mam. Marcelina z Opola się zgłosiła do zabawy, no i złożyła za naszym pośrednictwem życzenia mamie. Chcesz je powtórzyć? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No niestety do końca nie pamiętam, bo to było sobie bardzo spontanicznie, że te życzenia poszły, bo przypadkiem dowiedziałam się o konkursie, ale na pewno takim sednem życzeń było, chodziło o rower, żeby wygrać w konkursie, żeby mama mogła sobie większe dystanse robić na tym rowerze.
0: A jak ma na imię mama?
1: Anna.
0: No to Marcelinko, wchodzę na stronę Media Expert i widzę idealny prezent dla twojej mamy. Indiana Moena S7B w kolorze cappuccino, coś więcej niż rower. To pretekst do małych przyjemności, spokojna przejażdżka, szybki wypad na zakupy, a może kawa na mieście. To prezent, który daje mamie chwilę oddechu i aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu. Dla ciebie karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepach Media Expert. Mam nadzieję, że mamuśka będzie zadowolona.
1: Myślę, że tak i w końcu właśnie większe dystanse będzie mogła pokonywać niż na swoim starym rowerze.
0: Bosko. Pozdrawiamy mamę, ściskamy również ciebie. No i zapraszam na radioz.pl. Można złożyć piękne życzenia mamie, a przy okazji sprezentować jej coś fajnego.

0: Od razu dzień lepszy, jak się posłucha takiego pozytywnego biciku. Timbaland za nami, a na zegarach 4 minuty z małym hakiem do końca naszej super oferty. 4000 szans na 400 tysięcy złotych jednym SMS-em. Bardzo proszę, wysyłacie Radio Z pod 7353, to kosztuje 3,69 z VAT i macie 4000 szans na wielką kasę. Do dzieła. Radio Z pod 7353. Grajcie, wygrywajcie. Mocno trzymam kciuki.
1: Radio Z i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
4: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
4: naprawdę lepiej.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
7: Zaczynamy od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja sprawdzam repertuar kinowy, a tam Sprawiedliwość Owiec, czyli film, który udowadnia, że z historii o owcach można zrobić świetną komedię z elementami dobrego akcyjniaka. Bo mamy tutaj George'a, którego największą miłością jest opieka nad stadem owieczek. Codziennie przed snem czyta im ekscytujące powieści kryminalne. Chociaż uważa, że owce nic tego nie zrozumieją, one tak naprawdę zapamiętują każde słowo, co okazuje się niezwykle przydatne, gdy na farmie wybucha chaos po strasznej tragedii, a owce są zmuszone rozwiązać zagadkę, kto za tym stoi, podążając za wskazówkami i prowadząc śledztwo w sprawie podejrzanych ludzi. Co z tego wyniknie, przekonacie się w kinie, więc ściągajcie aplikację Radio Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe i idź na środy z Radiem Z w kinach Helios.
6: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
7: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
5: Ogłoszenie płatne.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Dochodzi 10:00, to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Trzej domniemani szpiedzy zatrzymani mieli w Polsce pracować dla Rosji.
9: Niebo nad Wilnem zamknięty, alarm dronowy we wschodniej części Litwy.
8: Pomagałem kiedyś Orbanowi, zawiodłem się. Lech Wałęsa w rozmowie z Radiem Z. Dziesiąta. ABW zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Jak dowiaduje się Radio Z, zostali zatrzymani 12 maja.
9: Mężczyźni mieli m.in. prowadzić działania wywiadowcze na temat rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce.
8: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami. Ty rozmawiałeś właśnie z przedstawicielami służb. Co jeszcze wiadomo o zatrzymanych?
10: No, oprócz działań wywiadowczych mieli też przygotowywać akcje dywersyjne. Brali udział w szkoleniach strzeleckich i z taktyki pola walki. Wytwarzali i udostępniali materiały dezinformacyjne oraz propagandowe. Zatrzymani to Polacy w wieku od 48 do 62 lat, mówi Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Koordynacji Służb Specjalnych w Kancelarii Premiera.
11: Zatrzymania odbyły się w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim. Osoby te były zaskoczone takim obrotem spraw, nie stawiały żadnego oporu.
10: Mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i nie przyznali się do winy. Grozi im do 8 lat więzienia.
9: Sąd w Białymstoku zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanych.
8: Pilna informacja z Litwy. Niebo nad lotniskiem w Wilnie jest zamknięte do odwołania. W jego okolicach wykryto dron, przeleciał od strony Białorusi.
9: Ogłoszono żółty alarm powietrzny, to oznacza, że atak jest prawdopodobny, ale jeszcze się nie rozpoczął. Według litewskiego portalu LRT przywódców państwa skierowano do schronów. NATO zgodnie z procedurami na takie sytuacje poderwało myśliwce patrolowe.
8: Warszawa, drugim przystankiem w polskim tournée nowego węgierskiego premiera. Peter Modior, jak mówi, po zmianie władzy w Budapeszcie chce wynieść stosunki między obu państwami na nowy poziom. Z Warszawy pojedzie do Gdańska na spotkanie z Lechem Wałęsą.
9: Były prezydent i legenda Solidarności przyznaje w rozmowie z Radiem Z, że kiedyś, dawno temu, pomagał Wiktorowi Orbanowi. Zawiodłem się, nie sądziłem, że wyrośnie z niego taki człowiek, mówi Lech Wałęsa naszej reporterce Grażynie Wiatr.
12: Tak społeczeństwo węgierskie, nie tylko węgierskie, europejskie się przekonało, że miało już dość tej koncepcji.
13: Co pan powie panu premierowi Madziarowi podczas spotkania? Jak chce pan wpłynąć na kształtowanie przez niego teraz nowej polityki węgierskiej?
12: Po tej brudnej epoce musimy się nawzajem przekonać, aby zacząć budować. Więc niech wszędzie, gdzie jest, niech przekonuje ludzi, by były pomysły różnego typu do nowego budowania.
9: Fidesz przegrał w wyborach po 16 latach rządów Viktora Orbana.
8: Kolej na idealną kolej. Już za 5 lat pociągi między największymi miastami w Polsce mają jeździć nawet co pół godziny. Połączenia między mniejszymi ośrodkami mają być regularne i częste, a na torach ma być duża konkurencja.
9: Plan transportowy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przestudiował z uwagą reporter Radia Z Tomasz Kubat. To jakie jeszcze ambitne założenia tam znalazłeś?
14: Pociągów, do których kursowania dokłada się państwo, ma być 2 razy więcej niż dziś i mają w regularnych odstępach czasu odjeżdżać z najważniejszych stacji w kraju, tworząc spójną sieć. Największy ruch planowany jest między Poznaniem, Wrocławiem, Katowicami a Krakowem oraz między Warszawą a Łodzią. A to wszystko jeszcze zanim uruchomione zostaną linie dużych prędkości. Sami autorzy ministerialnego dokumentu przyznają jednak trzeźwo, że na przeszkodzie mogą stanąć wąskie gardła na torach, które zweryfikują ambitne plany.
9: Dziś budżet państwa dopłaca do kolei pasażerskiej nieco ponad 2,5 miliarda złotych. Za 5 lat dotacje mają sięgnąć ponad 5 miliardów rocznie.
8: Nasi siatkarze zaczynają sezon reprezentacyjny.
9: Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju w Sosnowcu i Katowicach zmierzą się dziś z reprezentacją Serbii.
8: Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Ten mecz to dopiero początek. Co Polaków czeka w tym sezonie?
15: Mamy nadzieję, że walkę o kolejne trofea biało-czerwoni będą bronić złota w Lidze Narodów i na Mistrzostwach Europy. Do tego ten drugi turniej będzie miał w tym roku podwójną wartość, o czym mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
16: Ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują.
15: Mistrzostwa Europy zaczną się we wrześniu wcześniej, bo już 10 czerwca ruszy Liga Narodów.
9: A dzisiejszy mecz z Serbią o 17.
8: Teraz wiadomości ekonomiczne w Radiu Z przynosi je Darek Klimczak.
17: Mam coś dla smakoszy kawy.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
17: Która kawa ziarnista jest najlepsza? Pewnie każdy ma swoją ulubioną, ale Niemcy przeprowadzili badania tych dostępnych w supermarketach i okazało się, że najwyższe noty otrzymały Segafredo Intermezzo oraz Lavazza Espresso Italiano Cremoso. Obie te ziarniste kawy są do kupienia także w naszych sklepach. Jest nadzieja na spadek cen ropy i benzyny na stacjach. Po pierwsze, Orlen obniżył dzisiaj hurtowe ceny paliw, a po drugie, cena ropy spada także na giełdach na świecie. Co prawda ledwie o kilkadziesiątych procent, no ale zawsze. Na naszych stacjach benzyna 95, dzisiaj po 6,52, olej napędowy równo 7 zł za litr. Jakie ceny będą jutro, powinniśmy już wiedzieć w wiadomościach Radia Z za godzinę. Coraz mniej przejmujemy się inflacją. W tej chwili jej wysokość uważnie śledzi 1/5 Polaków. 4 lata temu martwiła się nią połowa z nas, ale wtedy była ona dużo wyższa niż 3,2%. Tyle według GUS-u wynosi obecnie. Wiadomości ekonomiczne Radia Z wracają o 15.
19: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: A co w pogodzie? Pięknie w pogodzie. W tym momencie najcieplej w Poznaniu, 18 stopni z plusem, na Helu 8, ale oczywiście, że będzie więcej, w ogóle weekend będzie przepiękny, bez deszczu. Dzisiaj maksymalna temperatura to w Wielkopolsce 23 stopnie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: Tu Radio Z, Ewelina Pacyna czołem. Za chwilę kolejne podpowiedzi w naszej zabawie. 100 twarzy Cezarego Pazury, a teraz łem. Obudź mnie, zanim pójdziesz.

0: Galaxy to Kungsi to Filus London. A pytanie brzmi, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: W dniu, w którym się urodziłem, na moje ukochane miasto spadały niemieckie bomby. A to był dopiero początek mojego szalonego życia. Moi rodzice byli parą tylko przez kilka upojnych chwil, więc wychowywała mnie ciotka.
2: No kto jest cioci złotą rybką?
1: Byłem krnąbrnym i sarkastycznym dzieckiem. Możliwe, że byłem jednym z niewielu maluchów, których nikt nie lubił.
3: Przez twoją głupotę, niedołęstwo i całkowity brak organizacji.
1: Ale spokojnie, potem wszystko się zmieniło.
3: Przeze mnie?
0: Oj, nie jest to łatwa zagadka, ale pewnie niektórzy już mają jakieś pomysły. Będą kolejne podpowiedzi. No i sztabka złota dzisiaj do wygrania, dlatego słuchajcie Zetki i bawcie się razem z nami. 100 twarzy Cezarego Pazury. Tylko w Radiu Z. Radio
4: Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
2: Rządza pieniądza.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
4: Co ty powiesz?
3: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
4: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
5: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
7: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
16: Expert taniej masz. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tu Radio Z, Loco Loco i Gordo za nami, a dzisiaj o 20:00 kolejna odsłona Sceny Z, czyli bardzo wyjątkowej serii kameralnych koncertów w roli głównej, piekielnie utalentowana Ania Karwan. Czy będą jakieś niespodzianki? Czego możemy spodziewać się na koncercie?
1: Oczywiście nie może zabraknąć piosenki W to mi graj, która u was na antenie tak pięknie się rozegrała, za co jestem ogromnie wdzięczna wam i za to, że słuchacze cały czas pilnują, żeby piosenka nie spadła z listy przebojów. Ale ja naprawdę w pewnym momencie sobie odpuściłam jakichkolwiek wyścig, rywalizację. Ja po prostu chciałam śpiewać znowu to, co kocham i chciałam, żeby posłuchano tego w radiu, bo dla mnie radio jest niezwykle ważnym narzędziem w życiu artysty.
0: To może zagramy ten numer Scena Z z Anią Karwan dzisiaj po 20:00. Będziecie? Ja na pewno.

0: Black Eyed Peas.
1: Shut up. Na antenie Radio Z, 22 minuty do 11. A ja wyczytałam przed momentem, że najmodniejszym kolorem tego sezonu jest truskawkowy, bo moda na intensywne kolory podobno wraca. No i tego roku szczególnie wyróżnia się Strawberry Red, soczysty odcień czerwieni, inspirowany kolorem dojrzałych truskawek. Koniec cytatu. Panowie zapytają, czyli w sumie jaki? No ani czerwony, ani żółty, ani różowy, po prostu truskawkowy.
2: Reklama. Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Wiecie co? Sam się zastanawiam, kim dziś jestem. Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Teddy Swims, szalenie utalentowany człowiek, i komponuje, i pisze teksty, i śpiewa świetnie, a do tego jeszcze naprawdę nieźle rapuje. Mr. Know-it-all za nami w Radiu Z, a za chwilę 11, za chwilę najnowsze wiadomości i tu będą ważne ostrzeżenia dla mieszkańców stolicy. W centrum dzisiaj protest i naprawdę trzeba dobrze zaplanować trasy. Za chwilę o wszystkim opowiemy.
1: Radio Z i już.
2: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już dziś Ania Karwa.
3: Cześć, z tej strony Ania Karwa. Już dzisiaj mój koncert na Scenie Z. Zapraszam Was serdecznie, do usłyszenia.
2: Scena Z z Anią Karwan. Już dziś po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
14: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
19: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
20: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Zobacz, Stasiu, sokół.
21: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
21: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
22: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
21: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
22: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
23: Po reklamie.
24: Zbliża się 11, a to oznacza, że pora na wiadomości, na które zaprasza Darek Klimczak.
25: Polska nie straci na reorganizację amerykańskich sił w Europie, zapewnia Kosiniak-Kamysz. Centrum Warszawy będzie dzisiaj sparaliżowane za godzinę protest Solidarności. Sosnowiec chce poprawić demografię, daje 10 tysięcy złotych dla rodzin wielodzietnych.
24: 11.
25: Kolejny dzień zamieszania i dyskusji wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dzisiaj o tym z zastępcą szefa sztabu generalnego USA, generałem Christopherem Mahonem. Reporter Radia Z Marcin Friedrich był na konferencji ministra obrony. Mamy z nim teraz połączenie. Powiesz, Marcinie, co ustalono podczas tych rozmów?
26: Polska jest modelowym sojusznikiem USA i nie straci na reorganizacji amerykańskich sił w Europie. Takie zapewnienia miał usłyszeć szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznaje, że w tej chwili żołnierzy amerykańskich jest w Polsce mniej, ale to sytuacja przejściowa, bo zmienia się cały układ sił USA w Europie.
27: To nie dotyczy Polski, dotyczy Europy jako całości, ale Polska nie będzie na tym stratna. Ta obecność jest utrzymana, a możemy rozmawiać o obecności stałej nawet.
26: Według wicepremiera planowanie nowego rozmieszczenia amerykańskich wojsk na terenie Europy, w tym w Polsce, ma potrwać kilka tygodni. Marcin Friedrich, Radio Z.
25: O tym, że Polska może liczyć na USA, zapewniał w tym tygodniu także wiceprezydent J.D. Vance. Związkowcy z całej Polski będą dzisiaj manifestować na ulicach Warszawy. Za niespełna godzinę rozpocznie się protest Solidarności, która sprzeciwia się unijnej polityce klimatycznej. Na Placu Zamkowym jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dużo ludzi już przyszło?
28: Jest co najmniej kilkaset osób. Protestujący mają kamizelki odblaskowe i polskie flagi. Głośno sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi i poprzez protest chcą zachęcić Senat do przyjęcia wniosku prezydenta Nawrockiego o przeprowadzenie w Polsce referendum.
29: Senatorów myśmy wybierali i oni mają robić to, co my chcemy, a nie to, co im cała koalicja mówi, że mają zrobić.
28: Manifestacja ruszy sprzed kolumny Zygmunta i przejdzie ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. Z Placu Zamkowego w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
25: W związku z tym protestem w centrum Warszawy będą spore utrudnienia, tramwaje i autobusy już jeżdżą inaczej, lepiej też nie korzystać z auta. Szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz składa zeznania w prokuraturze krajowej w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy wezwali go w charakterze świadka. Gdy wchodził do budynku, towarzyszyli mu posłowie PiSu, m.in. Przemysław Czarnek i Antoni Macierewicz. Jest tam również reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Krzysztof, czego chcą dowiedzieć się od Sakiewicza prokuratorzy?
30: Chcą ustalić, jakie osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz w uniknięciu odpowiedzialności karnej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS wjechał do USA prawdopodobnie na podstawie paszportu genewskiego i wizy dziennikarskiej. Tomasz Sakiewicz, zapytany o udział w tej sprawie, odpowiedział tak.
31: A jak można pomóc komuś, kto może legalnie jeździć? Niestety nie mamy samolotu.
30: Sakiewicz wszedł do budynku prokuratury z kilkunastominutowym opóźnieniem, bo przemawiał do wciąż zgromadzonych tu jego zwolenników. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
25: Według śledczych Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dodatkowe pieniądze za narodziny dziecka to nowy pomysł Sosnowca na poprawę sytuacji demograficznej w mieście. Oprócz becikowego, 800+ oraz babciowego, miasto chce wprowadzić własny program maluszkowe. To jednorazowe świadczenie będzie wypłacane wtedy, gdy w rodzinie pojawi się drugie lub kolejne dziecko. Jedynym warunkiem ma być zamieszkanie w Sosnowcu i posiadanie karty miejskiej, mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy miasta.
32: Jeśli urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, to rodzina otrzyma 10 tysięcy złotych. Gdy urodzą się trojaczki lub więcej dzieci podczas jednego porodu, to także będzie 10 tysięcy złotych na każde dziecko.
25: Na drugie dziecko albo w przypadku bliźniąt z pierwszego porodu miasto przewiduje 1000 złotych wsparcia. Program ma ruszyć z początkiem przyszłego roku. Musi go jeszcze zatwierdzić Rada Miasta.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
34: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
24: Poznaniu już powyżej 20 stopni, a będzie więcej. Na Helu natomiast 10 i to najniższa temperatura. Trochę jeszcze deszczowych chmur dzisiaj i trochę nawet burzowych, zwłaszcza na Mazurach. A poza tym bardzo dużo słonka.
34: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
33: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
24: A za chwilę kolejna podpowiedź w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Sztabka złota czeka.

0: Icona Pop, I love it. A kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Kolejna podpowiedź.
1: Pamiętam, gdy pierwszy raz usłyszałem muzykę Elvisa Presleya. Od razu wiedziałem, że to jest coś, co chcę robić. Mój pierwszy zespół założyłem, gdy miałem 17 lat. Poznałem tam drugiego, najbardziej zdolnego muzyka na świecie. No, bo najlepszym byłem ja. A on przyprowadził trzeciego. I tak powstał mój drugi zespół. Ten, który znał cały świat. Czwarty muzyk, perkusista, doszedł później. Szczerze mówiąc, nie był najlepszym perkusistą na świecie. Ba, nie był nawet najlepszym perkusistą w naszym zespole. Mimo rosnącej popularności, udało mi się założyć rodzinę. Moja pierwsza żona dała mi pierwszego syna. Ale to moją drugą żonę obejmuje na najbardziej ikonicznym zdjęciu w historii rock'n'rolla.
2: No ale może oni się po prostu kochają?
1: Chodzi o tę fotkę, która została zrobiona kilka godzin przed tym, jak zostałem zastrzelony. The day the
0: music died. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura w naszej zabawie? Oto jest pytanie do wygrania sztabka złota. Będzie kolejna podpowiedź.

0: Pink, Just Give Me a Reason, piękna ballada. Wy słuchacie Zetki, mamy 22 minuty po 11. No i zastanawiam się, czy komuś z was przydałaby się kasa, bo tak się składa, że dziś u nas do zgarnięcia na przykład 40 tysięcy złotych albo nawet 400 tysięcy złotych można wiele zaplanować.
1: No, telewizor postanowiłbym kupić, bo już jest, jak to się mówi, stary.
2: Moje takie wymarzone narty nowe chciałabym sobie kupić.
3: Prawdopodobnie przeznaczymy na wakacje. Mamy kierunek Włochy.
0: Jest co planować u każdego z nas, prawda? Grajcie, bo teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 4400 razy. Więc to jest naprawdę sporo. 3,69 z VAT i jesteście w grze. Radio Z 7353.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
5: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
2: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bomboniarka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Wiele sztabek złota już u słuchaczy Radia Z, ale czekają kolejne. Słuchajcie i zdobądźcie swoją. Cezary Pazura.

0: Dawid Podsiadło, jego najnowsza propozycja, sezon w Radiu Z. A w prasie takie tytuły. Dawid Podsiadło pokonany. O co chodzi? O frekwencję na Stadionie Śląskim na wczorajszym koncercie Metaliki. Do tej pory najwyższa była i absolutnie historyczna i rekordowa na Podsiadle. No ale panowie z Metaliki, z 88 tysięcy fanów na Podsiadle, zgromadzili ponad 90 tysięcy melomanów. No ale przegrać z Metaliką to jak wygrać. Radio Z
1: i już. Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Mowa srebrem. Każda z moich 100 twarzy złotem. A zaraz kolejna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Sars i Zakrzej w Radiu Z. Gorąco pod Sejmem. Związkowcy z całej Polski protestują. Więcej za chwilę. Relacja naszego reportera. Radio Z.
1: Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
7: Rządzę pieniądza.
6: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Po reklamie.
10: I to już prawie południe. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Darek Klimczak.
11: Solidarność na ulicach Warszawy to protest przeciwko polityce klimatycznej Unii. Wraca sprawa nieprawidłowości przy budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną. Metallica po raz kolejny śpiewa po polsku. Posłuchajcie w wiadomościach kulturalnych. Tysiące związkowców z całej Polski protestuje w Warszawie. Z Placu Zamkowego powinna właśnie ruszać manifestacja solidarności przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Na miejscu jest nasz reporter Jan Kielak. Janku, powiedz, jak wygląda sytuacja.
12: Powiewają biało-czerwone flagi Polski i Solidarności. Słychać też dźwięk gwizdków i stadionowych trąbek. Protestujący chcą odrzucenia unijnej polityki klimatycznej, która według nich prowadzi do wysokich rachunków.
13: Drożeje paliwo, drożeje prąd. W ubiegłym roku płaciłem 160 parę złotych za prąd, a teraz 198 w lato.
12: W proteście biorą też udział politycy PiSu na czele z kandydatem partii na premiera Przemysławem Czarnkiem. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
11: Demonstrujący idą pod Sejm. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski uważa, że powinni raczej pójść pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości, bo jeszcze niedawno to PiS chwalił się, że Zielony Ład to był ich pomysł, mówił w Radiu Z Zgorzelski.
14: Dzisiejszy protest skierowałbym na ulicę Nowogrodzką, ponieważ tam powstał ten projekt, zresztą powiedział o nim komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, pan Wojciechowski, który reklamował go jako plan i program Prawa i Sprawiedliwości.
11: W związku z tym protestem Solidarności w centrum Warszawy dzisiaj spore zmiany w ruchu autobusów i tramwajów, także wiele ulic jest zamkniętych. Wiceminister Obrony Narodowej z rządu Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie o deklaracjach USA po rozmowach z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak wiecie z naszych wiadomości, Amerykanie mieli zapewnić, że żadna decyzja o zmniejszeniu wojsk w Polsce nie zapadła. Przyjmuje to za dobrą monetę, mówi Wojciech Skurkiewicz.
15: No to jest jednoznaczna deklaracja. Tam padło takie sformułowanie, że nie będą ograniczane zdolności operacyjne żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych, więc to jest bez wątpienia rzecz absolutnie korzystna i pozytywna.
11: Stany Zjednoczone powtarzają też, że Polska jest modelowym sojusznikiem i spełnia wszystkie oczekiwania. Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie o możliwych nieprawidłowościach przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej, dowiaduje się Radio Z. Postępowanie toczy się od 2 lat w prokuraturze w Gdańsku, ale dopiero teraz śledczym udało się skompletować dokumentację tej inwestycji rządu PiSu. Reporter Radia Z Maciej Bąk wie, dlaczego tak długo wszystko to trwało, no i co bada prokuratura.
9: W śledztwie chodzi o to, że według Najwyższej Izby Kontroli były minister gospodarki morskiej, Marek Grubaczyk, miał nie informować rządu o tym, że koszty przekopu wzrosły dwukrotnie, więc inwestycja straciła ekonomiczny sens. Żeby jednak móc ustalić, czy doszło w ten sposób do przekroczenia uprawnień, śledczy musieli zgromadzić materiały z wielu firm i instytucji. Ma już niemal wszystkie, dlatego zaczęto wzywać świadków. To zarówno osoby, które brały udział w planowaniu przekopu, jak i te odpowiedzialne stricte za budowę. Śledztwo na razie przedłużono do października.
11: Kanał na Mierzei Wiślanej od początku przynosi straty. W zeszłym roku przepłynęło tamtędy 1300 jednostek, głównie rekreacyjnych. Donald Trump zadbał o swoją rodzinę i interesy na poziomie państwowym. Urząd Skarbowy ma na zawsze zakaz prowadzenia audytów zeznań podatkowych obecnego prezydenta, członków jego rodziny oraz Trump Organization. Tak wynika z aneksu do ugody między Białym Domem a resortem sprawiedliwości. The New York Times pisze, że ta decyzja może być dla Trumpa bardzo opłacalna. Dwa lata temu przegrana w postępowaniu skarbowym mogła kosztować go ponad 100 milionów dolarów. Michał Adamiuk i Wiadomości Kulturalne Radia Z teraz. Między innymi o Metalice śpiewającej utwór Perfektu.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Rezerwujcie wolny wieczór, wraca Scena Z. Dziś wystąpi na niej Ania Karwan z zespołem, zaśpiewa 4 utwory w specjalnych aranżacjach.
17: Bardzo wielkie moje marzenie spełniacie dzisiaj, że mogę dla was zagrać swoje utwory i o tej Scenie Z długo całym zespołem marzyliśmy i bardzo jest nam tutaj przyjemnie i wygodnie, pyszna kawka, świetny czas i mam nadzieję, że się też wam, słuchaczom, będzie ten koncert nasz podobał.
16: A zacznie się po 20 w Radiu Z. Ania Karwan przedpremierowo zaśpiewa swój najnowszy singiel Wiem, co było warto. Tim Burton szykuje nowy film. Reżyser m.in. Soku z Żuka miał się pojawić na festiwalu w Cannes z misją specjalną znalezienia chętnych na projekt. O konkretach na razie cisza. Metallica w Chorzowie? Perfekt. Supergrupa wróciła do kotła czarownic po latach i jak to ma w zwyczaju, zagrała jeden numer w języku lokalnej publiczności. Tym razem Chciałbym być sobą Perfektu.
18: Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą.
16: Dopisujemy Perfekt do polskiej playlisty Metaliki. Są już na niej Wehikuł Czasu, Dżemu i Kocham Cię, kochanie moje, zespołu Manam.
19: Całkiem niezły polski. Bardzo to było udane. A co na termometrach, kochani? No dzisiaj ciepło, właściwie 23 na termometrze w Wielkopolsce, tutaj najwięcej, no i nad morzem troszkę chłodniej, 11 na Helu. Trochę pokropi, ale weekend będzie piękny i pogoda nam to wynagrodzi.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Prawie 6 minut po południu, Ewelina Pacena, dzień dobry ponownie. To za chwilę ostatnia już podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Do kogo trafi sztabka złota? Sama jestem ciekawa. Nelly Furtado teraz, Stage Right.

0: Wtórwa Ligura, 4 pory roku w Radiu Z i ostatnia podpowiedź w naszej zabawy.
1: W młodości byłem bardziej buntownikiem niż romantykiem.
2: Nie.
1: Oczywiście wszystko zmieniło się, gdy się zakochałem.
2: Zakochana para, Jacek i Barbara.
1: Wtedy pragnąłem dwóch rzeczy: miłości i pokoju.
3: Yeah, peace and love rocks.
1: Nazwiecie mnie marzycielem? Ale nie byłem jedyny. Było nas czterech.
4: My czterej pancerni.
1: Razem umieściliśmy 20 piosenek na szczycie gorącej setki Billboardu. Żaden zespół nigdy nie pobił tego rekordu.
5: Rekord świata!
1: W pewnym momencie nasze piosenki zajmowały 5 pierwszych miejsc na tej liście.
5: Coś niesamowitego!
1: No, nie oszukujmy się. Naprawdę byliśmy popularniejsi od Jezusa.
6: Helena, nie bluźni!
1: Napisaliśmy historię muzyki, a ja sam stworzyłem kilka najważniejszych jej rozdziałów. Moja twórczość do dziś stanowi inspirację dla większości muzyków, a ludzie nadal noszą okulary, nazwane od mojego nazwiska.
7: Zalewa mnie żółć,
8: że ja tak nie potrafię.
1: No, mała rzecz, a cieszy.
0: To chyba już wszystko jasne, z kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura. Dzwoncie 321-321-321. Macie pół godziny. Sztabka złota czeka, ale jest dodatkowe pytanie. Jaka piosenka opisuje twoje życie i dlaczego? Nie zapomnijcie dodać.

0: Jonathan Liwka, PZ, obejmuje noce w Radiu Z. I przypominam, że trwa zabawa z to twarzy Cezarego Pazury. Jeśli wiecie, w kogo się dzisiaj wcielił i macie chrapkę na sztabkę złota, no to czekam na odpowiedzi i przede wszystkim również na piosenkę, która opisuje wasze życie. Mówcie, jaka to piosenka i dlaczego. Śpiewać nie musicie, ale jak chcecie, no to oczywiście zapraszam. Za chwilę zaśpiewa Metallica. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
6: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
13: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Po reklamie.
18: No, jak myślisz, do twarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

0: Maciej Musiałowski i Flora w Radiu Z. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Magda Gessler została właśnie bohaterką oficjalnego TikToka demokratów w Stanach Zjednoczonych. Kultowe intro do jej słynnych kuchennych rewolucji, w którym to steruje latającymi w powietrzu nożami, ma przypominać o wyborach śródokresowych w połowie kadencji prezydenta. No, przyznam, mają rozmach i odwagę. Ja bym się bała, że jak Magda się dowie, to przyjedzie na rewolucję i może to się skończyć nieciekawą diagnozą partii.
1: No cóż, to miejsce jest kompletnie chore, a takich uzależnień międzyludzkich jeszcze w życiu nie widziałam. Pachnie patologią. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Baker, hej, hi, hello. A ja mam dla was naprawdę niezłą grackę. Czy ktoś z was miałby ochotę dzisiaj odebrać od Radia Z telefon w sprawie 400 tysięcy złotych? Tak się składa, że tyle właśnie czeka w walizkach na kogoś z was. Pytanie dnia, czy weszliście już do zabawy? SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Jeśli nie, to warto, bo od teraz do 13, czyli przez 3,5 minuty będzie on padał do gry 5400 razy. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już dziś Ania Karwa.
3: Z tej strony Ania Karwan. Już dzisiaj mój koncert na Scenie Z. Zapraszam was serdecznie. Do usłyszenia.
2: Scena Z z Anią Karwan. Już dziś po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
12: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojaz oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.
17: Po reklamie.
0: Na zegarach 13, a to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Darek Klimczak.
18: Polska i Węgry będą wspólnie walczyć o swoje interesy w Unii.
17: Powiem też, ile jutro trzeba będzie zapłacić za benzynę i olej napędowy. A jeśli ktoś chce zobaczyć tablicę astronomiczną Kopernika, niech szybko jedzie do Olsztyna.
0: 13.
17: Masa wzajemnych komplementów, gratulacji i podziękowań oraz zapewnień o współpracy i wsparciu. Tak wyglądała konferencja prasowa po spotkaniu nowego premiera Węgier z Donaldem Tuskiem. Był na niej reporter Radia Z Tomasz Kubat, z którym się teraz łączymy. Tomku, czy poza kurtuazją były jakieś konkrety?
18: Z naszej strony Donald Tusk zapewniał, że jesteśmy gotowi wspierać Węgrów w dostawach energii, tak by mogli uniezależniać się od ropy i gazu z Rosji. Piotr Modzior widzi możliwość zacieśnienia takiej współpracy, ale podkreślał również, że każdy kraj powinien móc suwerennie decydować w takich sprawach. Była mowa o spotkaniu szefów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, które ma się odbyć w ciągu kilku najbliższych tygodni, i rozbudowie tego formatu o nowe kraje, a także o wspólnej jak jedna pięść walce o swoje interesy na forum Unii Europejskiej. Z willi premiera Tomasz Kubat, Radio Z.
17: Modzior dzisiaj także rozmawiał z Karolem Nawrockim. Premiera Węgier czeka jeszcze przelot do Gdańska i spotkanie z mieszkańcami oraz Lechem Wałęsą. Za referendum przeciwko unijnym przepisom klimatycznym. Tysiące związkowców Solidarności protestuje w Warszawie. Domagają się od Senatu przyjęcia wniosku Karola Nawrockiego o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
19: Muszą ludzie zdecydować, a nie Senat.
20: Władza należy do ludu, nie? Szwajcarii tam co chwilę jest referendum.
21: My, naród, to wybieramy i my jako naród rządzimy tym, a nie oni. Oni są tylko naszymi wysłannikami i my takich pracowników nie chcemy.
17: Wczoraj senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem wniosku referendum. Litr 95 będzie jutro tańszy o 2, a oleju o 3 grosze. Minister energii podał maksymalne ceny na czwartek. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,50, olej 6,97 za litr. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Pacjent, który miał kontakt z wirusem podczas pobytu w Ugandzie, trafi do specjalistycznego szpitala w Pradze. W nocy inna osoba z grupy ryzyka trafiła do kliniki w Berlinie. Jak wiecie z Radia Z, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy alert w związku z epidemią eboli w Afryce. Czy grozi nam pandemia? O tym z głównym inspektorem sanitarnym rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
22: Epidemia w Afryce się rozprzestrzenia, bo na ten wariant wirusa nie ma leków, jest bardzo groźny, a ognisko wykryto tam bardzo późno. Chorobę mogą więc przenosić także turyści wracający do domów, mówi mi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
23: Mogą się pojawić pojedyncze przypadki osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
22: Światowa pandemia nam jednak nie grozi, uspokaja szef GIS-u. Lotniska są pod kontrolą, a polskie szpitale od lat są przygotowane na walkę z chorobą. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Ebola nie przenosi się tak szybko jak koronawirus na przykład. Żeby się zarazić, potrzebny jest bardzo bliski kontakt z chorą osobą. Trzeba się spieszyć ze zwiedzaniem zamku w Olsztynie. Jedna z największych atrakcji tego miasta po lecie zostanie na kilka lat zamknięta. Planujemy szereg prac konserwatorskich, mówi dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski.
24: Te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum. Do tego będą zmieniane media, elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione. Podłogi, część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie.
17: Wszystko to ma potrwać do 2030 roku. W XVI wieku przez 5 lat administratorem zamku był Mikołaj Kopernik. Zostawił po sobie m.in. tablicę astronomiczną.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Trochę deszczu, ale znacznie więcej słońca. No i burzowe chmury na Mazurach. A co na termometrach? Dzisiaj 23 w Wielkopolsce, tutaj najwięcej, a najniższa temperatura na Helu 10, maksymalnie 11.
25: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: I to już 5 minut po 13, za chwilę finał naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazury. W kogo się wciela? To chyba jasne. Ale do kogo trafi sztabka złota? Przekonamy się już za moment. Teraz Ariane w Radiu Z.

0: Ania Dąbrowska, 13.13, pora na finał w Radiu Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Znam kogoś, kto wie. Beatka z Dąbrowy Tarnowskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Moja droga, jaka piosenka opisuje twoje życie najlepiej i dlaczego?
3: Piosenka, która opisuje moje życie, to Mniej niż zero, bo zawsze na koncie mam zero.
0: Ładne, ładne. No to za chwilę się wzbogacisz pod warunkiem, że odpowiesz na pytanie, kim jest dzisiaj Czarek Pazura.
3: Pan Cezary Pazura ma dzisiaj twarz Johna Lennona.
0: Sprawdzamy.
2: Let it be. Prawidłowa odpowiedź to John Lennon, czyli numer jeden ze słynnej czwórki z Liverpoolu. Gratuluję jako wielki fan jego twórczości. A to była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Noż na odkazło, to jest twoja.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Ale podziękuj sama sobie, moja droga. Słuchałaś Zetki, wygrałaś, wywalczyłaś. No i baw się dobrze. Pozdrów wszystkich bliskich od nas.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam całe Radio Z.
0: Bardzo nam miło. A dla wszystkich informacja, kolejna szansa na wygraną i na zabawę już jutro. Bardzo dziękuję każdemu, kto telefonował i odpowiadał poprawnie.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
3: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
4: Radio Z i już.
3: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Gym Class Heroes w Radiu Z, 21 minut po 13. I mam propozycję, bo dzisiaj w Radiu Z można zgarnąć 400 tysięcy złotych. Tyle czeka w walizkach i za to można naprawdę wiele. Nawet jeśli nie dowierzacie, to wszystko jest możliwe.
1: O matko, nigdy w życiu nic nie wygrałam, no.
0: To Monia, która zagrała i wygrała 100 tysięcy złotych. Pierwszy raz w życiu wygrana. To może być wasz dzień. Tylko zagrajcie. Radio Z. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł wystarczy. A od teraz mnożymy każde zgłoszenie. 8 tysięcy razy. Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Mamy maj! Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
17: Po reklamie.
18: Nie zdążycie się za mną stęsknić. Już jutro moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Marisa i Odkochaj, a za chwilę będę miała dla was i dla waszych mam niespodziankę. Radio Z i już. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
10: Rządzę pieniądza.
9: Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Po reklamie.

0: David Guetta z One Republic w Radiu Z, a teraz pora na naszą zabawę. Mamy maj.
1: Sponsorem konkursu jest Mokate, producent cappuccino i 100% matcha powder.
0: A w tej zabawie zgłaszacie się na radioz.pl do opowieści o swoich najukochańszych mamuśkach. Przy okazji zamieszczacie zdjęcia. Patrycja z Łukowa jest z nami w tej właśnie sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to dawaj, możesz mamie wyznać miłość przed całą Polską.
2: Mamusiu kochana, wiem, że mnie słuchasz, dlatego chciałabym ci przekazać, że bardzo cię kocham, że dziękuję ci za to, że jesteś moim wsparciem, inspiracją. Dziękuję ci za to, że przekazałaś mi miłość do muzyki, że mamy wspólne playlisty i potrafimy się cudownie bawić na koncertach Lady Punk.
0: Pięknie. Mama ma na imię?
2: Ela.
0: No to mam dla was, miłe panie, fantastyczną wiadomość. Patrycja i Ela wybierają się na wspólny, relaksujący pobyt w Termach Uniejów. Tam na was czekają atrakcje, warsztaty, parzenie maczy, zajęcia z malowania rysunków kawą i mnóstwo, mnóstwo innych wspaniałości. No i co? Udanego świętowania dnia mamy.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy. A zgłoszenia na radioz.pl.
1: Sponsorem konkursu było Mokate, producent cappuccino i 100% matcha powder.

0: Nana i Lonely w Radiu Z. Chwilę wiadomości. Będzie on najmniej krótkoterminowy.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 14:00, wracamy do studia wiadomości Radia Z. Ponownie Darek Klimczak.
20: Wniosek o ekstradycję Ziobry z USA czeka na wysyłkę. Węgrzy pełnymi garściami chcą czerpać z polskich doświadczeń. Samorządy mają mieć możliwość wyznaczania w miastach stref bez Airbnb.
0: Czternasta.
20: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry gotowy. O tym, kiedy zostanie wysłany do USA, mają zdecydować prokuratorzy z zespołu śledczego, który prowadzi postępowanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ze mną reporter Radia Z Marcin Friedrich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
20: Na co czekają prokuratorzy?
2: Nie czekają na konkretne wydarzenie. Chodzi bardziej o przemyślenie strategii, czy składać wniosek bez prawomocnego postanowienia o tymczasowym areszcie dla byłego ministra i ryzykować jego odrzucenie przez amerykański sąd, czy też wysłać go już, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, dodając, że te decyzje zostawia właśnie śledczym.
21: Prokuratorzy muszą wyważyć, czy wysyłając wniosek doślemy prawomocne postanowienie, czy też poczekamy, żebyśmy mieli taką sytuację, w której nikt nie będzie nam zarzucał, że czegoś nie dostarczyliśmy na czas.
2: Minister Żurek wyjaśnia też, że umowa między Polską a USA nie wymaga prawomocności decyzji sądu o areszcie, ale w praktyce niektóre amerykańskie sądy wymagają, by postanowienie o areszcie było jednak prawomocne.
20: Posiedzenie sądu w sprawie zażalenia obrońcy Ziobry na tymczasowy areszt ma się odbyć we wrześniu. Węgrzy chcą uczyć się od Polski praworządności, korzystania z funduszy unijnych i walki z korupcją. Odwiedzający nasz kraj premier Madziar mówił, że tych pól współpracy jest dużo więcej. Szczegóły będą omawiać ministrowie jego rządu, którzy razem z nim przyjechali do Warszawy. Po rozmowie z Tuskiem Madziar pojechał do prezydenta Nawrockiego. W Sejmie spotkał się z kolei z Włodzimierzem Czarzastym. Według marszałka znaczenie tej wizyty jest bardzo duże.
22: Właściwie wiem, co będzie wynikiem tej wizyty, no bo to czuć, wiadomo, co mówił premier Madziar, jak startował w wyborach, wiadomo, co mówi, jak został premierem. To jest dobra linia dla Polski, to jest dobra również linia dla Ukrainy, żeby była jasność, czyli dobra zmiana.
20: Jeszcze dzisiaj w Gdańsku premier Węgier będzie na wspólnym spacerze z premierem Tuskiem, spotka się także z Lechem Wałęsą. Kanada może dołączyć do programu SAFE, unijnych pożyczek na obronność. Zgody na to wydał Parlament Europejski. Przeciwko głosowali eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Prosto ze Strasburga teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, czy Kanada dostanie pożyczki z SAFE?
23: Nie, a jest wręcz odwrotnie, bo to Kanada sama zapłaci 10 milionów euro za to, że kraje wspólnoty będą mogły kupować od niej uzbrojenie za pieniądze z SAFE.
24: Tu wielki apel do populistów z prawej strony, żeby wreszcie przestali opowiadać głupoty.
23: Mówi mi Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, który negocjował dołączenie Kanady do SAFE. A skąd sprzeciw polityków PiS, pytałam europosła Bogdana Rzońcę.
25: Odcinamy się od technologii amerykańskich.
23: Co według europosła jest nierównym traktowaniem? Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Założeniem programu jest wydawanie pożyczek SAFE w europejskich firmach zbrojeniowych. Od dzisiaj obowiązują nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego. Obowiązują w Europie, ale nie w Polsce, bo rządzący nie zdążyli dostosować naszych przepisów. Zapowiadają to na jesień, obiecując, że zmiany będą większe niż te unijne. Problem jest ważny, bo mieszkania wynajmowane na doby są kłopotem dla sąsiadów. Powodują także wyludnianie się centrów miast. Nasz reporter Maciej Bąk jest w Sopocie, mieście, które od lat walczy o takie uregulowania. Maćku, co zmienia to unijne rozporządzenie?
26: Nakazuje każdemu wynajmującemu mieszkanie na portalach typu Airbnb wpisanie się do krajowego rejestru i uzyskanie numeru ID niezbędnego do prowadzenia działalności.
27: To jest moim zdaniem najważniejszy krok do tego, żeby zlikwidować albo przynajmniej bardzo znacznie ograniczyć szarą strefę.
26: Mówi mi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, która u siebie lokalnie sama prowadzi taki rejestr, ale nie każdy ma obowiązek się do niego wpisać. Rząd pracuje nad przepisami, które mają dać samorządom możliwość wyznaczania specjalnych stref bez Airbnb. Zwiększą one też możliwości kontrolowania takich miejsc, na przykład przez sanepid. Sopot, Maciej Bąk, Radio Z.
20: Oprócz rządowego projektu regulacji rynku najmu jest także projekt Polski 2050 nakazujący uzyskanie zgody wspólnoty na wynajmowanie lokalu na doby.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: W Lesznie 23 stopnie to najcieplejsze miasto w tym momencie, a najniższa temperatura na Helu, ale 13 to całkiem nieźle. Oczywiście troszkę jeszcze nam podleje ogródki, ale już weekend raczej sucho, a potakiwał Robert. Kasia, Robert, dzień dobry.
30: Tak, dzień dobry.
31: O tym weekendzie tak nieśmiało, ale ja słyszałam, że ma być nawet 25-27 stopni.
30: To jest niebywałe. Ja tutaj też będę potakiwał.
29: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Radio Z
28: i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
31: to sprawdźmy, czy teraz też się sprawdzi. Karpiu, skoczyłbyś po kawę?
30: No, 4 minuty po 14, tu Radio Z, Urszula tak, przed wami.

0: Jest moc, energia, siła United Nations w Radiu Z. A gdyby tak, Karpiu, dzisiaj ciebie podłączyć do jakiejś elektrowni, to ja mam wrażenie, że mógłbyś zasilić cały Dolny Śląsk. No uśmiech to masz zaraźliwy. 14 minut po godzinie 14 to jest ten moment. Pochwal się całej Polsce, co ci się udało przed południem.
1: Jeszcze się nie chwaliłem?
0: No w prognozie pogody nie zdążyłeś. To jest ten moment.
1: Nie, rzeczywiście moje pozytywne emocje są na poziomie 6 MW, to nie trzeba elektrowni atomowej budować, bo ja dzisiaj zdałem, drodzy państwo, za pierwszym razem egzamin państwowy na kategorię A, więc oficjalnie od dzisiaj jestem motocyklistą.
0: Zazdroszczę ci bardzo, gratuluję również i mam nadzieję, że moi synowie tego nie słyszeli i nie przyjdą im do głowy takie pomysły.
1: O. Słuchaj, ja mam nadzieję, że moi tego nie słyszeli, ja im nie pozwolę.
0: Tylko rower.
1: Tak, kwadrans po 14. Za chwilę też powiemy o tym, że nie ma granic w spełnianiu marzeń i nie mówię tutaj o swoich, ale o takich, które wydawałyby się nieosiągalne. Za chwilę więcej o tym powiemy.
0: Wszystkich cudownych pierwszych razach Damiano David Defalstein w Radiu Z. Tak, tak, to o tobie i o twoim egzaminie tak, mówię
1: tak,
0: cały
1: tak.
0: czas.
1: Bo jak zdałem za pierwszym, to już drugiego nie będzie. The first time Damiano David w Radiu Z.
0: Za pierwszym zdałeś, no.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind w Radio Z. O mieście, w którym spełniają się wszystkie marzenia. Karpiu, czy my już dzisiaj mówiliśmy, że ty zdałeś dzisiaj egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem?
1: Możliwe, że nie. Warto o tym powiedzieć. Dzisiaj zdałem za pierwszym razem na kategorię A.
0: Gratulacje, bo może jeszcze ci nie gratulowałam. Ale marzenia spełniają się również u naszych sąsiadów. Teraz przenosimy się do Czech. Tam im zamarzyło się zdobywanie morza, no a dostępu do morza to przecież nie mają. Ale że marzenia, jak doskonale Karpie wie, trzeba spełniać, to udało się im z pomocą wolontariuszy niemalże chałupniczą metodą zbudować przepiękny statek. I ten statek, to on już teraz sobie pływa po Morzu Tyreńskim w tym momencie właśnie.
1: To jest o tyle zaskakujące, bo podejrzewam, że z racji tego, że Czesi nawet nie mają dostępu do morza, to prawdopodobnie w języku czeskim nie ma też słowa majtek. No bo po co?
0: No, chyba że majticzek na statyczku.
1: To byłoby dobre, tak. Ale z drugiej strony też wszyscy się dziwią, a oni to mają we krwi, słuchajcie. Przecież oni się witają ahoj!
0: Ahoj!
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Andrea Bocelli. Niezrównany artysta. Ikona światowej sceny. 30-lecie płyty Romanza. Wyjątkowe koncerty. 14 sierpnia, Gdańsk. 16 sierpnia, Warszawa. Bilety na biletserwis.pl. Na spektakularne występy Andrei Bocellego zaprasza agencja Prestige MJM.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Środy z Radiem Z i Kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do Kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
12: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
15: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
16: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
17: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Jak taka chwila relaksu przy kawie, prawda? Somber, Back to Friends w Radiu Z. A o tej porze to pewnie, no to się bardzo przyda, bo zaczyna się już ta gonitwa myśli. Co jeszcze trzeba zrobić? Odebrać dzieci, jeszcze szybkie zakupy, mięso trzeba rozmrozić, wziąć psa na spacer, pranie, rachunki.
1: Tak, i jeszcze wysłać SMS.
0: Koniecznie.
1: I to nie ma na co czekać, bo przed nami ostatni dzisiaj bonus, ale wcześniej to niech jeszcze Rafał przekona was, że warto zagrać, żeby później mieć na co wydawać tę swoją wielką, piękną kasę.
2: Na jakiś fajny wypoczynek z żoną i z córką. Naprawdę dzisiaj wszędzie tylko gonitwa no. I po prostu troszkę odpocząć i troszkę wypoczynku.
1: Tak jest, bo zasłużyliście na to. Rafał wygrał 100 tysięcy złotych, a dzisiaj gramy o 400 tysięcy.
0: I od teraz zaczynamy mnożyć wasze SMS-y. Jeden SMS to 10 tysięcy szans na finał, a finał już niebawem. SMS o treści Radio Z ślemy pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

400 tysięcy złotych trwa ostatni bonus. Tylko przez 8 minut każdy wasz SMS to 10 tysięcy szans na wygraną na 400 tysięcy złotych. SMS o treści Radio Z ślemy pod 7353.

0: takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już dziś Ania Karwa.
1: Cześć, z tej strony Ania Karwan. Już dzisiaj mój koncert na Scenie Z. Zapraszam Was serdecznie, do usłyszenia.
0: Scena Z z Anią Karwan. Już dziś po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
7: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
6: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
22: Ale tato, tylko nie samochodem!
21: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
22: A ja chcę syrop.
23: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
21: No i jak się czujecie?
22: Super! I nie zasypiam!
21: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
23: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberry z rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
24: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
25: Rządza pieniądza.
24: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.
26: Jest środa, 20 maja, zbliża się 15. Czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska i Rafał Piech. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
0: Związkowcy przeciwko polityce klimatycznej, centrum Warszawy sparaliżowane.
1: Sakiewicz zeznawał w prokuraturze, opowiadał w sprawie ucieczki Ziobry do Stanów.
0: Apteczka w samochodzie ma być obowiązkowa. Odpowiedni przepis już powstaje. Prokuratura Krajowa zabiera głos po przesłuchaniu szefa telewizji Republika. Tomasz Sakiewicz przez prawie 2 godziny odpowiadał na pytania związane z ucieczką Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnieniem go w prawicowej telewizji.
1: Przed budynkiem prokuratury w tym czasie zgromadzili się m.in. politycy PiS. Wydarzenie obserwował z bliska reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
3: Dzień dobry.
1: Czego śledczy chcieli się dowiedzieć?
3: Przede wszystkim, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Były minister sprawiedliwości posłużył się wizą członka zagranicznych mediów wyjeżdżając do USA, przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Tomasz Sakiewicz złożył zeznania, tutaj ta czynność została formalnie, prawidłowo zakończona. Natomiast na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską.
3: Prokuratura nie wyklucza, że Sakiewicz, dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty i być przesłuchanym jako podejrzany w sprawie.
0: Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nieprawidłowości w dysponowaniu pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Związkowcy Solidarności przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Protest od kilku godzin trwa w Warszawie. Uczestnicy chcą, by Senat przyjął wniosek Karola Nawrockiego o przeprowadzenie referendum w tej sprawie.
0: Przed chwilą demonstranci dotarli przed Sejm i jest tam też reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Janku, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, co teraz tam się dzieje?
5: Uczestnicy demonstracji tłumnie stawili się tu przed budynkami Sejmu i Senatu. Jest głośno, a wśród haseł dominują te przeciwko Zielonemu Ładowi, a przed chwilą z głośników wybrzmiał też głos prezydenta Karola Nawrockiego, który na nagraniu mówił o konieczności przeprowadzenia referendum.
6: Można Zielony Ład preferować, ale nie wolno go narzucać.
7: Powinno być referendum.
27: I wtedy wyjdzie, czego Polacy chcą. I tak powinno być zawsze, przy jakichś ważnych rzeczach.
5: Protest zabezpiecza policja. Mundurowi musieli już udzielić pomocy mężczyźnie, który zasłabł podczas demonstracji. Sprzed siedziby parlamentu w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
1: W centrum Warszawy część ulic wciąż jest nieprzejezdna. Komunikacja miejska jeździ po zmienionych trasach.
0: Marszałek Sejmu z uznaniem dla szefa MON. Chodzi o działania Władysława Kosiniaka-Kamysza i wyjaśnianie wątpliwości w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że ufa wicepremierowi i dwóm zaangażowanym w to wiceministrom.
28: Nie będę w tej sprawie szukał wroga, ale po kontaktach pana prezydenta Nawrockiego ze strony Stanów Zjednoczonych sytuacja się nie polepszyła. Po kontaktach rządu się polepszyła. I nie jest to moja chęć czy niechęć do pana prezydenta Nawrockiego. Oceniam fakty.
1: Mówił marszałek Czarzasty. Strona amerykańska zapewnia, że Polska jest modelowym sojusznikiem i spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu. Amerykańska administracja podkreśla, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
0: A do tej sprawy wrócimy w rozmowie z popołudniowym gościem Radia Z. Trzy pytania na koniec dnia Beata Lubecka zada dzisiaj byłemu wiceszefowi MSZ Andrzejowi Szejnie. Zapraszamy 2 minuty po 18:00.
1: Apteczka znów będzie obowiązkowa w każdym samochodzie osobowym. Nad przywróceniem tego nakazu pracuje resort infrastruktury, a zmienione przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
0: Pomysł ma wiele plusów. Plan resortu chwalą m.in. ratownicy medyczni, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
29: W czasie akcji ratunkowej, na przykład po wypadku drogowym, zdarzają się sytuacje, że świadek nie udziela pomocy rannym, bo boi się chorób zakaźnych, a nie ma w aucie apteczki. Usłyszałem od ratownika medycznego Adama Stępki.
30: I teraz jeśli posiadamy taką apteczkę, a w niej chociażby rękawiczki lateksowe, czy właśnie maseczkę do resuscytacji, wówczas chętniej udzielamy tej pomocy, bo wiemy, że posiadamy środki ochronne.
29: Szczegóły dotyczące tego, co będzie musiała zawierać apteczka, znajdą się w rozporządzeniu przygotowanym przez resort. Apteczka jest obowiązkowa w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Austria. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: W tych krajach zawartość apteczki jest jasno określona. Muszą w niej być środki opatrunkowe, koc ratunkowy, elastyczne opatrunki czy nożyczki.
0: Na ten dzień kibice siatkówki czekali od miesięcy. Biało-czerwoni wracają do gry i rozpoczną sezon towarzyskim meczem z Serbią.
1: Choć jeszcze nie w najmocniejszym składzie, ale poprzeczka niezmiennie pozostaje zawieszona wysoko, podkreśla prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
31: Tutaj nie ma taryfy ulgowej. To nie jest tak, że my wystawiamy drugi skład. Wiemy doskonale, że jeżeli chcemy podnosić swoje umiejętności, to trzeba rywalizować z najlepszymi i przede wszystkim wygrywać po to, żeby zapewnić sobie miejsce w Final Eight Ligi Narodów.
0: To jest jednym z dwóch głównych celów naszych siatkarzy na ten sezon. Drugim są Mistrzostwa Europy.
1: W Radiu Z czas teraz na wiadomości ekonomiczne.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Minister energii podał maksymalne ceny paliw na czwartek. Jutro będzie trochę taniej niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,50, a oleju napędowego 6,97. PKP Cargo i PKP Intercity ze specjalnym statusem mogą trafić na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Chce tego resort infrastruktury. Wniosek trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przewoźnicy są wiodącym operatorem w transporcie towarowym i pasażerskim. Są też ważnym ogniwem w logistyce wojskowej, podkreślił resort. Tauron dzieli się zyskami. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 20 groszy za akcję i przeznaczy na to ponad 350 milionów złotych swojego ubiegłorocznego zysku, a ten w 2025 roku przekroczył 3 miliardy złotych, czytamy w komunikacie giełdowym Tauronu. Europejczycy wciąż nie za dobrze radzą sobie z segregacją śmieci. Większość plastikowych odpadów w Unii, prawie 70%, trafia nadal na wysypiska zamiast do recyklingu. W Polsce przetwarzamy zaledwie 20% odpadów, a w Hiszpanii prawie połowę.
8: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Przed nami całkiem ciepła noc, około 8-9 stopni prawie w całym kraju, nieco chłodniej na południu, a jutro, jak będziecie wychodzić z domu do pracy, pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zamknąć okna, bo przez cały dzień wszędzie sporo chmur, pojawią się też burze, może padać grad, to głównie w centrum i na południu, ale im dalej w las, tym więcej przejaśnień, no i cieplej.
9: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Radio Z.
1: Mamy środę, 20 dzień maja. Prognozy na najbliższy weekend są wspaniałe, więc warto wygrać duże pieniądze, żeby potem te duże pieniądze wydawać. Bo jakoś tak jak jest ładna pogoda na zewnątrz, to te pieniądze się milej i szybciej wydaje. No to co? Numer mamy wylosowany. Dzwonimy teraz do kogoś, kto zgłosił się SMS-em, zawalczył o swoje szczęście. I mam nadzieję, że szybko odbierze telefon. Walizki czekają, w jednej z nich nawet 400 tysięcy złotych. Pierwszy sygnał jest, a czekamy jak zawsze. 5 regulaminowych.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, tu rządza pieniądza w Radiu Z. Kasia Wilki, Robert Karpowicz, kłaniamy się, cześć.
1: Hej.
4: Cześć.
3: Cześć, jak masz na imię?
4: Mateusz.
3: Mateusz, a skąd jesteś?
4: Z Wielenia.
3: Okej, okay. I możemy ci zająć chwilkę?
4: Oczywiście, że tak.
3: Dobra, a powiedz, a jezioro w Wieleniu cały czas trzyma się dobrze?
4: To nie ten Wieleń.
3: Ach!
1: To który to
3: Wieleń?
4: Krzyż Wielkopolski, Piła.
3: Okej, okay, no, ale to też okolice tak naprawdę. No, już niedaleko. Tu lubuskie, tak, tu wielkopolskie, to niedaleko.
1: Dobra, panowie, to może skończmy tę lekcję geografii, bo tutaj kasa czeka i konkrety. Mateusz, jesteś ciekawy? Ile dzisiaj?
4: Tak.
1: Chcesz zagrać o wielką kasę? No to świetnie, takiej odpowiedzi oczekiwaliśmy. Czerwony portfel Radia Z w zasadzie mógłby być już twój, jeżeli tylko masz taką ochotę. A dzisiaj w nim 15 tysięcy złotych.
4: Nie, będę grał dalej.
3: Słuchaj, bo Kasia ma taką teorię, że jak świeci słońce, to się szybciej wydaje pieniądze. Też tak masz?
4: No, możliwe.
1: To się pójdzie na lody, kupi się trzegałki, człowiek już z torbami idzie.
3: Dobra. Mateuszu, ja ci wyjaśnię jeszcze, co może być dzisiaj w walizkach i później zdecydujesz. W walizkach, jeśli się zdecydujesz na grę, to mogą być bardzo różne kwoty. Zaczniemy od 5 tysięcy. No, to jest poważna różnica. 10 tysięcy, wciąż mniej niż to, co ci oferujemy. Następnie mamy 17 tysięcy, 40 tysięcy albo 400 tysięcy złotych. Chciałem ci tylko narysować to, żebyś wiedział, że jest jakieś ryzyko.
4: Rozumiem. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
3: Znam te historie i te przysłowia i w wielu przypadkach się to sprawdziło.
1: Dobra, ale ja już mówiłam o tym wielkim apetycie, który mam na zakupy. Chociaż podejrzewam, że Mateusz to mnie nie weźmie, tylko swoją ukochaną, ale dorzucam wam na tę okoliczność 2000 zł. 17 tysięcy teraz w pewniaku. Mateusz, możesz przytulić te pieniądze i szaleć, albo oszczędzać, jak wolisz.
4: Gramy dalej.
3: No to grajmy. Ja słyszę w twoim głosie pewniaka. Nie ma to tamto. Mateuszu, przed tobą napis Radio Z. Wybierz sobie jedną literę z tego właśnie napisu.
4: Dobrze, mam tutaj swojego syna, Bartusia, i zapytam go, jaka
3: cześć,
4: literka
3: Bartuś?
4: Z wyrazu Radio Z. No jaka ci się najbardziej podoba? Radio Z.
5: Z.
3: Okay.
1: Z. Dobra, Bartek wybrał, to teraz czas na kolejną decyzję, panowie. Pod literą Z mamy 5 walizek. Wybierzcie jedną z nich.
3: Chyba Bartuś
4: wybierze. Bartuś, liczba od 1 do 5? 4.
3: Okej.
1: No to co, chyba złapcie się za ręce i dajcie nam znać, czy możemy otwierać waszą walizkę.
3: Ja huchnę, żeby to szczęście od Bartusia przyszło jeszcze.
4: Dobra.
3: Lecimy.
1: To co, otwieramy?
4: Poczekamy. Tak jest, otwieramy.
6: Masz 10 tysięcy złotych.
3: No i dobrze jest, co?
4: 10 tysięcy złotych.
3: A czy Bartuś wygrał?
4: Tak jest.
3: Super, brawo. A ile Bartuś ma lat?
4: Bartuś 6, w tym roku 7.
1: A jest szansa, żebyś nam dał na chwilę Bartka do telefonu?
4: Tak, już mogę go dać.
1: Cześć Bartuś, tutaj dzień dobry, tu Radio
3: Z. Cześć Bartuś.
1: Twój tata z twoją ogromną pomocą wygrał właśnie 10 tysięcy złotych. No i domyślam się, że weźmiecie pewnie na jakieś fajne zakupy. Powiedz mi taką pierwsze marzenie, pierwsza zabawka, którą byś chciał sobie sprawić za tą wygraną.
4: Co byś chciał?
5: Trampolin.
1: O kurczę,
3: no,
1: ale będzie
3: tata.
1: Zabawa przez całe lato. Mateusz, to teraz to już musisz. Przepraszam, że cię w to wkopałem.
4: Tak jest, nie ma problemu.
3: Spełniaj marzenia dzieciaków, pewno. Bardzo ci gratulujemy, mocno ściskamy. 10 tysięcy złotych. Wysyłamy do Wielenia, wiecie którego Wielenia. Tam, gdzie Mateusz mieszka. Gratulacje. Gramy dalej. W grze teraz 400 tysięcy dzisiaj było. Nie, no dorzućmy, nie ma to tam.
1: No pewnie, rozpędzamy się. W końcu mówiłam, że jak ciepło, to trzeba wydawać pieniądze.
3: Tak, będzie więcej do wydawania i to aż o 100 tysięcy złotych. W grze 500 000. Wystarczy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 i już gracie.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe. będzie możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
22: Mamy środę, 20 dzień maja, na zegarach już 15.30. Czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Ola Wojciechowska i Rafał Piech.
23: Premier Węgier po spotkaniu z Karolem Nawrockim. Peter Madziar przebywa z oficjalną wizytą w Polsce. Z prezydentem rozmawiał m.in. o współpracy gospodarczej, bezpieczeństwie w regionie oraz uniezależnieniu się Budapesztu od rosyjskiego gazu.
24: Wcześniej spotkał się z Donaldem Tuskiem oraz marszałkami Sejmu i Senatu, a jeszcze dzisiaj w Gdańsku porozmawia z Lechem Wałęsą.
23: Polski MSZ odradza wszelkich podróży do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Resort wydał najwyższy stopień ostrzeżenia w związku z wybuchem nowego, groźnego ogniska eboli.
24: Od kwietnia w regionie zmarło już ponad 130 osób. Na rozprzestrzeniający się wariant wirusa nie ma szczepionki ani skutecznych sposobów leczenia.
23: Niemieccy ratownicy wznowili poszukiwania trzech osób pod gruzami zawalonej kamienicy w Görlitz przy granicy z Polską.
24: Kilkupiętrowy budynek runął w poniedziałek wieczorem. Służby podejrzewają, że przyczyną katastrofy mógł być wybuch gazu.
23: Influencer znany z bicia rekordów przyznał się do oszustwa i przeprasza za sfałszowanie wędkarskiego rekordu Polski. Wojciech Sobierajski twierdził, że złowił w jeziorze Solińskim na Podkarpaciu gigantycznego szczupaka.
24: Internauci szybko udowodnili, że kłamie. Ryba miała zostać złowiona wcześniej nad jeziorem Żarnowieckim, do tego w nocy i podczas okresu ochronnego. Teraz tym wątkiem zajmą się policjanci.
23: W Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Utrudnienia na ekspresowej piątce w Wielkopolsce w pobliżu miejscowości Izbice, odcinek Rawicz-Bojanowo. Osobówka uderzyła w bariery energochłonne, zablokowany lewy pas w kierunku Poznania. Uważajcie na A1 w Śląskiem między węzłami Świerklany a Mszana. W samochodzie ciężarowym pękła opona, zablokowany jeden pas w kierunku Gorzyczek. Zablokowany jest zjazd z ekspresowej 8 na Krajową 50 na Mazowszu. Na węźle Brok samochód ciężarowy wjechał do rowu. Jeśli jedziecie od strony Ostrowi Mazowieckiej w kierunku miasta Brok, jedźcie dalej S8 i później skręćcie na węzłach Poręba lub Nagoszewo. A my czekamy na sygnały od Was z dróg.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: A w nocy będzie deszczowo, głównie na zachodzie naszego kraju i tam na termometrach od 8 do 10. Najcieplej ma być na Polszczyźnie 12 stopni. Mówimy o nocy. Czwartek niestety z burzami. I na to trzeba się przygotować, ale warto to przetrwać, bo od piątku robi się piękna pogoda. Będziemy mieli słońce w całym kraju, ponad 20 stopni. Sobota i niedziela to już lato.
2: 28 minut do godziny 16. Jeżeli ktoś z Was w piątek, wracając z pracy, wpadnie na taki pomysł, to jeszcze zajadę na myjnię i umyję samochód, to błagam, nie róbcie tego. Albo z dala od mojego miejsca zamieszkania, bo ja liczę na to słoneczko. I na chyba taki pierwszy piękny majowy weekend.
1: Niczego nam tutaj przypadkowo nie wywołać. Jak lato, to Sandra. Jak Sandra, no to Radio Z i radość i uśmiech. Za 27 minut 16. Kasia Wilk
2: i Robert Karpowicz. Dzień dobry raz jeszcze.

0: ale słychać, że wychodzicie już pomału z pracy, co? Ale to słychać.
1: Mały Danza piątek.
0: Koduro w Radio Z. Za 17 minut 16, tu Radio Z. No i słuchajcie, doczekaliśmy się. Dzisiaj wieczorem na scenie Z niezwykle uzdolniona dziewczyna. Ona nam po cichu tak zdradziła, że to też było jej marzenie. Zagrać na żywo i akustycznie dla słuchaczy Radia Z. A my w Zetce jesteśmy specjalistami i od spełniania marzeń, więc proszę bardzo.
1: Ania Karwan, o niej mowa, przygotowała dla nas kilka nowych wersji swoich hitów, ale też zagra premierowy kawałek i wy usłyszycie go jako pierwsi w Polsce.
0: A czym jeszcze dzisiaj, Aniu, nas zaskoczysz?
2: Z łezków w oku słuchacie starych piosenek na platformach, na płytach, ale dzisiaj usłyszycie i słucham cię w radiu co tydzień i głupców w takich wersjach naszych, powiedziałabym, dziadkowych, pokojowych, analogowych. Pojawią się inne instrumenty, takie bardziej, powiedziałabym, nawet w stronę może trochę country, może takiego bardziej akustycznego grania.
1: Jak dawno nie byliście na koncercie, to taki intymny, kameralny koncert przyjedzie po prostu do was. Wystarczy włączyć scenę Z już dzisiaj po 20 na naszej antenie albo na Zetkowym YouTubie. Zapraszamy gorąco.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bądź Media Expert,
1: tanie masz. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
3: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Ale Farban, René Miller, Buddy Talk w Radiu Z. Polska w dwa dni. No, taką wycieczkę polski rząd zaplanował premierowi Węgier, Peterowi Madziarowi. Był już Kraków, była Warszawa, a dzisiaj wielkie pożegnanie nad polskim morzem. Ładnie tam pewnie dzisiaj, co?
1: Na miejscu wszystkiemu przygląda się reporter Radia Z Maciej Bąk. Potwierdzi, czy ładnie? A pewnie nie będzie potwierdzał, czy ładnie. Tam jest ładnie. Więcej o tym spotkaniu usłyszycie w Radiu Z punktualnie o 16.
2: Radio Z i już. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Andrea Bocelli. Niezrównany artysta, ikona światowej sceny. 30-lecie płyty Romanza. Wyjątkowe koncerty. 14 sierpnia Gdańsk, 16 sierpnia Warszawa. Bilety na biletserwis.pl. Na spektakularne występy Andrei Bocellego zaprasza agencja Prestige MJM.
4: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
5: Co ty powiesz?
4: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
5: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
6: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
12: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po reklamie.
1: Jest środa, 20 dzień maja, zbliża się godzina 16. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska i Rafał Piech.
15: Premierzy Polski i Węgier dotarli do Gdańska. Za chwilę relacja naszego reportera.
16: Są prawomocne wyroki dla oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku.
15: Sztuczna inteligencja na etacie w szpitalu pomoże w ważnej lecznicy.
1: Szesnasta.
15: Peter Modzior przemierza Polskę i odwiedza po kolei Kraków, Warszawę, a teraz także Gdańsk. I to ostatni przystanek w podróży węgierskiego premiera.
16: Madziarowi na Pomorzu towarzyszy Donald Tusk, a wizytę obserwuje trójmiejski reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku,
17: tak,
16: co teraz... Dzień dobry, Maćku. Co teraz politycy robią w Gdańsku i jak wyglądał ich przyjazd?
14: No, obaj premierzy dotarli tu kilkanaście minut temu. Na początek oddali hołd Pawłowi Adamowiczowi. Podobnie zresztą było przy wizycie w Gdańsku prezydenta Francji. No, a potem przeszli się na spacer, taki kilkusetmetrowy, do domu Upchagena. Ten spacer jeszcze się nie skończył, bo idą otoczeni wianuszkiem ludzi na spotkanie z Lechem Wałęsą. No, tych ludzi jest dużo... Pierwsze, jest ładna pogoda, jest popołudnie, ale po drugie, Madziar to polityk, który zdobył dużą popularność również u nas, w Polsce.
17: Dobre wrażenie robi na mnie. Jest taki młody, widać, tylko że mu się wszystko udało.
18: Te relacje między Polską a Węgrami były takie troszeczkę niedopracowane ostatnim laty.
14: I ta wizyta ma być początkiem ich odbudowy. Premierzy wkrótce przejdą ulicą Długą pod dwór Artusa. To będzie ich spacer numer dwa po spotkaniu z Lechem Wałęsą. No i tam ma się odbyć jeszcze ekspresowy wiec. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
15: Pater Madziar jeszcze dzisiaj uda się ze swoimi ministrami do Austrii, gdzie jutro spotka się z władzami najbliższego sąsiada.
16: Donald Tusk o chaosie między Waszyngtonem a Warszawą i zamieszaniu z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce.
15: Premier przyznaje, że choć USA od dawna zapowiadały ograniczenie swojej strategicznej roli w Europie i domagały się większej odpowiedzialności od państw Unii, to z zadowoleniem przyjmuje najnowsze deklaracje Pentagonu, że Polska będzie traktowana tak, jak na to zasługuje.
16: Bo Amerykanie widzą i doceniają naszą rolę jako wyjątkowego sojusznika, mówi Tusk.
19: Polska jest najbardziej zaangażowanym ze wszystkich państw członkowskich NATO w zwiększanie bezpieczeństwa własnego i Europy nakładami, budową nowoczesnej armii. Nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia. I ja głęboko w to wierzę, że wszyscy sojusznicy bez wyjątku wyciągną z tego wnioski praktyczne i docenią ten fakt.
16: Dziś rano szef MON Władysław Kośniak-Kamysz przekazał, że rozmawiał z szefem Pentagonu i dostał zapewnienie, że żadna decyzja o zmniejszeniu liczebności żołnierzy w Polsce nie zapadła. O te sprawy Beata Lubecka zapyta popołudniowego gościa Radio Z. Będzie nim były wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Trzy pytania na koniec dnia. Zapraszamy dwie minuty po 18.
15: Senat bierze na tapet rządową ustawę o kryptowalutach. To trzecie podejście do ostatecznego uregulowania rynku cyfrowej waluty. Ustawa, którą teraz senatorowie się zajmują, różni się nieco od dwóch poprzednich projektów. Są w niej ostrzejsze kary dla oszustów i po sejmowych analizach ma też jedną prezydencką poprawkę.
16: Czy w związku z tym senatorowie PiS-u tym razem przepisy poprą? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
20: Teoretycznie wszystko jest możliwe, bo klub jest jeszcze przed decyzją, ale poparcie przepisów byłoby dość dużym zwrotem. To, co jest natomiast pewne, to plan PiS-u. By do rządowej ustawy zgłosić swoje poprawki, to te, które wcześniej były proponowane w Sejmie, także przez prezydenta.
21: Być może jeszcze będzie jakaś refleksja w Izbie Refleksji, czyli w Senacie, żeby pochylić się nad poprawkami.
20: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wiadomo jednak, że pierwotny plan Senatu był jasny. Przyjąć ustawę bez poprawek i jeszcze w tym tygodniu skierować ją na biurko głowy państwa.
16: Głosowanie w Senacie najpewniej dopiero jutro.
15: Jest prawomocny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło w nim 8 osób, w tym 4 dzieci. Tragiczny wybuch spowodowało przewiercenie rury z gazem podczas prac związanych z rozbudową sieci.
16: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki dla 6 oskarżonych od 2 do 6 lat więzienia. Skazani to m.in. szef firmy zlecającej przewiert i dwaj wykonawcy zadania.
15: Sztuczna inteligencja pomoże Ślązakom. Sieć badawcza Łukasiewicz otworzyła w Katowicach Centrum Kompetencji AI.
16: Specjaliści chcą wykorzystać inteligentne algorytmy w praktyce, w biznesie i dla mieszkańców. Jak dokładnie ma to wyglądać? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
22: AI ograniczy robotę papierkową w szpitalach, przetłumaczy dokumenty na język migowy w urzędach, czy pomoże też w rekrutacji pracowników, wylicza Jan Kozak, dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI.
23: Robimy technologię dla wojska, nie mogę o niej mówić, bo akurat ona... Tutaj ten zakres mi na to nie pozwala.
22: W praktyce firma, samorząd lub szpital zgłosi się do centrum z problemem, a specjaliści stworzą narzędzia AI dopasowane dokładnie do jego rozwiązania. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Jeden z projektów powstaje dla jednego z najważniejszych szpitali w Polsce, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Tam sztuczna inteligencja zbierze dane z obchodów lekarskich.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A jutro to będzie ciężki dzień dla wszystkich, którzy mają zwierzaki bardzo wrażliwe na mocne odgłosy, bo sporo burz niemalże w całym kraju. Chmury, z których nie będzie padać, pojawią się w zasadzie jedynie na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Tam też bardzo przyjemnie, 20-21 stopni, a najchłodniej na północy tylko 17.
25: Radio Z.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: O, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że to jest środa, a środa to już jest połowa tygodnia. Gdzie połowa? Już jesteście poza połową. It's my life i Bon Jovi.

0: Oj, dziewczyny i chłopaki, 11 minut po godzinie 16, tutaj Radio Z, 20 dzień maja. Dzisiaj takie święto, dzień płynu do mycia naczyń. Ja błagam, kto to wymyśla? Litości.
1: Na pewno nie producenci zmywarek. Tak sobie myślę, bo to trzeba sprzedawać. Ale jak już jesteśmy w tym temacie, to zgadniesz, jak często trzeba wymieniać gąbki do naczyń? To jest taka ciekawostka.
0: Powiedz.
1: No ale no strzelaj,
0: Boję się przyznać, ja ale powiedz. Mówię.
1: Co tydzień.
0: Dobre. To z tymi gąbkami jest trochę tak jak z golarkami jednorazowymi. No ciekawe, jak często te trzeba wymieniać.
1: Jak już się rdza pojawia, to można zacząć rozważać. To tak działa.

0: Weekendowe granie. W środę, bardzo proszę, Kungs i Galaxy w Radiu Z. NFZ szykuje zmianę, ale taką zmianę, której trochę się boimy.
1: Czytamy,
0: że chcą stworzyć bota, taką sztuczną inteligencję, która będzie pracować w centralnej rejestracji i ona ma pomagać pacjentom umawiać, przekładać wizyty lekarskie. I tak się składa, że my, Radio Z, dotarliśmy do wersji testowych tego NFZ-owskiego asystenta. Mamy go już na linii. No to co, Karpie, próbujemy się umówić?
1: Próbujemy, tak. Dzień dobry, chciałem umówić wizytę u urologa.
2: Potwierdzam wizytę u ufologa.
1: Ale to nie ufolog, ja chcę lekarza.
2: Lekarza? Już się robi. Podaj miejsce zamieszkania.
1: To może... Ja bym chciał lekarza w Lądku.
2: Nie ma takiego miasta jak Lądek.
1: O masz. Oj, czuję, że jeszcze długo będziemy bezpieczni. Bez stu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
7: I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
21: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
22: Rossmann.
23: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
24: Po reklamie.
25: Jest 16.30, przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas Ola Wojciechowska i Rafał Piech.
26: Mieszkańcy dwóch miejscowości na Dolnym Śląsku bez wody pitnej w Nowej Wsi Niemczańskiej i Przerzeczynie Zdroju w kranach wykryto bakterie coli.
27: Służby ostrzegają, że woda nie nadaje się do picia ani do mycia. Do mieszkańców trafiły już alerty RCB. Na miejsce wysłano beczkowozy.
26: Bruksela ostro o naruszeniu przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez drony. Rzeczniczka Komisji Europejskiej oświadczyła, że pełną odpowiedzialność za to, co się tam dzieje, ponosi Moskwa.
27: W ostatnich dniach nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców na granicy Unii z Rosją. We wtorek dron wleciał na Łotwę, a inna maszyna została zestrzelona przez myśliwiec NATO nad Estonią.
26: Co najmniej 21 osób zginęło w kolejnych izraelskich nalotach na południu Libanu. Wśród ofiar są dzieci, informuje BBC, powołując się na lokalne władze i media.
27: Izraelska armia poinformowała, że celem ataków były magazyny broni i centra dowodzenia Hezbollahu. Do strzałów dochodzi mimo niedawnego przedłużenia zawieszenia broni pomiędzy stronami konfliktu.
26: Kierowców podróżujących wokół Krakowa czekają dwie noce utrudnień. Od 21 do 5 rano zamykane będą tunele na północnej obwodnicy miasta na ekspresowej 52.
27: A powodem są prace serwisowe. Najpierw drogowcy wyłączą z ruchu tunel w Dzielonkach, a kolejnej nocy w Dziekanowicach. Samochody zostaną skierowane na objazdy.
26: Zostajemy na drogach. Czas na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
26: Całkowicie zablokowana jest trasa w kierunku Katowic na Krajowej 81. Niedaleko Skoczowa na wysokości miejscowości Ochaby Małe zderzyły się dwie osobówki. W kierunku Wisły zablokowany jest jeden pas. Utrudnienie na ekspresowej 6 na Pomorzu w pobliżu miejscowości Rotmanka. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. To odcinek między węzłami Rusocin, Gdańsk Południe. Zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Nadal nie wjedziecie na Krajową 50 jadąc S8 od strony Ostrowi Mazowieckiej. Na węźle Brok samochód ciężarowy wjechał do rowu i zablokował wjazd. Objazd węzłami Poręba lub Nagoszewa. Korki, utrudnienia, czekamy na sygnał od Was.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem programu był CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Ale musicie przyznać, że czuć to ciepełko, nie? To zrobiło się tak ciepło jak 1 maja, a później przez 2 tygodnie w ogóle nie było ciepło.
4: Ale tym razem już będzie ciepło i zostanie, prawda? Prawda?
16: Liczę na to, bo jednak, no jednak już jest końcówka maja, no przecież musi kiedyś zrobić się ciepło.
4: Ja bym chciała już schować czapkę, błagam.
16: No tak, zimówki kiedyś zmienić. Jutro ponad 20 stopni.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: brzmi tak vintage'owo, tak ze smakiem Sienna Spyro, Material Lover w Radiu Z za 17 minut 17.
1: A ja przyznam wam się, że przed momentem jeszcze zajrzałam na jej Instagram i owszem, brzmi świetnie, ale wygląda rewelacyjnie, przepiękna
0: kobieta.
1: Ja też
0: spojrzałem i potwierdzam. Dobrze wygląda.
1: A czyli się w czymś zgadzamy, popatrz.
0: Słuchajcie, zmienię temat, to zostaniemy tak przy takim dobrym wyglądaniu jak najdłużej, bo jeśli do tej pory wydawało wam się, że na długość życia, no co może wpływać? Dieta,
1: no,
0: nie?
1: No, na pewno ćwiczenia też.
0: No tak, mogłoby się tak wydawać. To rzeczywiście to wpływa na długość życia, ale tylko trochę. Bo są najnowsze badania, tam naukowcy się zebrali i oni mówią, dawaj, musimy to sprawdzić, bo diety mi się nie chce trzymać.
1: Jasne, to
0: okazało się,
1: pionę.
0: Że najważniejsze na długość życia są długość i jakość snu.
1: O, proszę.
0: Trzeba się wyspać, żeby dłużej żyć. Tylko... To od razu nasuwa mi się takie pytanie. Co to za życie, jak masz je przespać?
1: Tak,
0: ja nie wiem, czy to ma sens.
1: Ja mimo wszystko mam wątpliwości, bo mam wrażenie, że to wszystko to są takie rady w stylu złość piękności szkodzi, albo ten klasyk. Zmień pracę, weź kredyt.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
4: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
3: A z kim będziesz kosił?
4: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
5: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
14: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
15: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
16: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
17: Co ty powiesz?
16: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
17: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
18: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
1: Byłem już muzykiem, sportowcem, politykiem. Jaka będzie moja kolejna twarz? Słuchajcie w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World w Radiu Z. Jest grupa zawodowa, która apeluje do prezydenta o weto. Czy się uda? O szczegółach powiemy za chwilę w wiadomościach Radia Z.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już dziś Ania Karwa.
2: Cześć, z tej strony Ania Karwan. Już dzisiaj mój koncert na Scenie Z. Zapraszam Was serdecznie, do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już dziś po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się 17. Jest środa, 20 dzień maja. Czas na wiadomości w Radio Z, które mają dla nas Ola Wojciechowska i Rafał Piech.
12: Zapadł prawomocny wyrok po tragedii w Szczyrku. Sąd utrzymał karę więzienia.
13: Lekarze apelują do Nawrockiego weto w sprawie egzaminu z polskiego dla medyków spoza Unii.
12: Wieczorem pierwszy finał europejskich pucharów. Aston Villa zagra z Freiburgiem o triumf w Lidze Europy.
11: 17.
12: Zapadł prawomocny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, w którym zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Wobec 5 oskarżonych sąd apelacyjny utrzymał wyroki, wobec jednej lekko złagodził karę.
13: W wiadomościach Radia Z nasz reporter Szymon Kastelik, który był na ogłoszeniu wyroku, powiedz, jak sąd argumentował decyzję.
14: Sąd uznał, że kary są adekwatne, a wina bezsporna. Oskarżeni przed rozpoczęciem prac mieli obowiązek sprawdzić przebieg gazociągu i działali niezgodnie z projektem. Sąd utrzymał, że do tragedii doszło nieumyślnie, z czym nie zgadza się prokurator Lucyna Stebelska.
15: Nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych, rozmiar tragicznych skutków.
14: Zaś obrońcy domagali się uniewinnienia, dlatego obie strony nie wykluczają kasacji. Rodzina ofiar jest usatysfakcjonowana wyrokiem i cieszy się z zakończenia sprawy. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Wśród skazanych są także wykonawcy robót oraz osoby związane z rozbudową gazociągu i fałszowaniem dokumentacji. Do tragedii doszło 4 grudnia 2019 roku. Przewiercenie gazociągu doprowadziło do wybuchu, pożaru i zawalenia domu.
13: Zakończył się protest związkowców Solidarności w Warszawie. Z całej Polski zjechali dziś do stolicy, żeby sprzeciwić się unijnym przepisom klimatycznym. Żądali, by Senat poparł wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w tej sprawie.
12: Demonstracji na miejscu przyglądał się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak manifestacja wyglądała?
16: Związkowcy z wielu branż tłumnie stawili się w stolicy, przeszli z Placu Zamkowego aż przed siedzibę parlamentu i w mocnych słowach wypowiadali się o unijnej polityce klimatycznej.
17: Jest bardzo szkodliwa, drożeje paliwo.
10: paliwo, drożeje prąd.
17: Mówili, że gaz, gazowe piece. Założyłem piec gazowy, teraz okazuje się, że trzeba będzie go wyrzucać.
16: Co ważne, demonstracja przebiegła spokojnie, a policja nie odnotowała większych incydentów. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
12: Jeszcze dziś lub jutro Senat będzie głosował nad wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
13: Po półrocznej przerwie minister Maciej Duszczyk wraca do MSWiA i ponownie będzie wiceszefem tego resortu. Do jego zadań będzie teraz należała kwestia migracji. Na tym polu Duszczyk pracował w ostatnich miesiącach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
12: Naczelna Izba Lekarska zadowolona po dzisiejszym spotkaniu z Karolem Nawrockim. Lekarze namawiali prezydenta, by zawetował wydłużenie medykom spoza Unii o rok terminu na złożenie egzaminu z języka polskiego. Jak wiecie z Radia Z, Sejm przyjął takie przepisy w miniony piątek.
13: Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem. Mateusz, co na to prezydent?
18: Szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówi mi, że prezydent z zainteresowaniem wysłuchał wszystkich argumentów.
19: Dziś ma pełną wiedzę dotyczącą tego, jak w praktyce wygląda udział lekarzy, którzy nie mówią po polsku.
18: Lekarze liczą na weto, bo medycy z Ukrainy mieli aż 2 lata na zdanie egzaminu z języka polskiego, a to niesprawiedliwe wobec tych, którzy zdali go wcześniej, a szkodliwe przede wszystkim dla pacjentów.
19: Jeżeli ktoś przez 2 lata nie nauczył się języka polskiego, to dawanie mu kolejnego roku jest po prostu nie fair.
18: Jutro przepisami zajmie się Senat. Mateusz Kasiak, Radio Z.
13: Już ponad 200 lekarzy, głównie z Ukrainy, straciło prawo wykonywania zawodu.
12: Przed kibicami futbolu ciekawy wieczór. Na stadionie w Stambule w finale Ligi Europy Aston Villa zagra z Freiburgiem.
13: Więcej o tym meczu powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Mamy w tym spotkaniu polski wątek.
20: Tak jest, bo od pierwszej minuty w składzie The Villans powinien zagrać nasz reprezentant Mati Kasz. Ostatnim Polakiem, który sięgnął po triumf w Lidze Europy, był Grzegorz Krychowiak 10 lat temu. Ten wieczór może być historyczny nie tylko z polskiej perspektywy. Ani Aston Villa, ani Freiburg nie wygrały jeszcze Ligi Europy. Co więcej, gdyby po puchar sięgnęła niemiecka ekipa, to byłby to jej największy sukces w historii. Freiburg nie ma w swoim dorobku nawet Pucharu Niemiec. W Lidze Europy wcześniej nie docierał dalej niż do 1/8 finału.
13: Początek finału Ligi Europy o 21:00.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
21: W nocy sporo chmur na niebie i z nich może popadać szczególnie na zachodzie kraju, ale tak całkiem przyjemnie, 8-9 stopni przyzwoicie uważam. Czwartek będzie taki prawie upalny, 21 stopni. Zaklinam rzeczywistość i takie letnie burze też się przez kraj przetoczą od północy po samo południe.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Czyli chciałaś powiedzieć, że jutro będzie taki sierpień, tylko z tych chłodniejszych i bardziej burzowych.
21: Dokładnie, wakacyjna prawdziwa

0: pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło dla wszystkich żeglarzy. Nie wiem, czy teraz nas słyszą, bo być może 6 stopni w skali Beauforta ich zakłóca. 11 minut po godzinie 17, tu Radio Z. Ahoj, chciałoby się powiedzieć, tak jest. Mamy środę, to jest 20 dzień maja i gdybyśmy mieli powiedzieć o jakichś sukcesach dzisiaj, ja nie wiem,
1: bo nie mówiliśmy, prawda?
0: Mogło być tak, że do kogoś nie dotarła ta informacja. Ale gdybym miał się dzisiaj czymś pochwalić, nie, to będzie dzień, o którym będę myślał bardzo cieplutko i będę go długo wspominał, bo dzisiaj moim sukcesem jest to, że zdałem za pierwszym razem egzamin na prawo jazdy kategorii A.
1: Super, ja ci po raz siódmy pogratuluję, ale dobrze, że o tym mówisz raz jeszcze, niech się utrwala, prawda?
0: Tak, tak.
1: Po 17 lubimy z wami dzielić się swoimi sukcesami. To ja na przykład dzisiaj wygrałam hot doga w zdrapce. No i co? I też fajnie, nie?
0: Nie, ale to przebiłaś mnie. No to gratuluję, to szanuję.
1: Ale jak słyszycie, sukces nieważny, czy duży, czy mały, ważne, że się nim można cieszyć wspólnie, więc czekamy teraz na wasze historie środowe. Co wam się dzisiaj udało? Dzwońcie, opowiadajcie, chwalcie się. 321, 321, 321.

0: Och, tento ma głosisko. Rock and Roll Man, Human.
1: Się chrypa aktywowała.
0: Ale to on tak na mnie działa, znaczy jego głos tak na mnie działa. Ja chcę być po prostu lepszy, ale to się nie uda. 18 minut po 17. Gdybym tylko jeszcze śpiewał, jak ja bym sobie inaczej życie ułożył.
1: Już zaczynam bać tych wizji, ale nie próbuj, dobra? W radiu ci naprawdę dobrze idzie, tego się trzymajmy. Zostańmy tutaj.
0: Słuchajcie, cały internet żyje wczorajszym koncertem Metallica na stadionie w Chorzowie, a fakt pokazuje ceny. I to nie biletów, tylko gastronomii w trakcie koncertu. Frytki za 45 zł.
1: Ulala.
0: Szaszłyk 8 dyszek. Albo na przykład na taki już wypasiony hot dog z kiełbasą 50 zł.
1: Ale to fajnie, taka promocja widać. Kupili bilet na koncert Metallica, jarmark bożonarodzeniowy mieli za darmo, super.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
4: Co ty powiesz?
1: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
4: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
5: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
10: Mamy środowe popołudnie, na zegarach 17:30, czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska i Rafał Piech, zapraszamy.
11: Sąd Najwyższy uchylił immunitet szefowej prokuratury w Sosnowcu. Jest podejrzewana o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Małopolsce 1,5 roku temu.
12: Magdalena Z. miała stracić panowanie nad autem, bo spojrzała na telefon i w tym momencie potrąciła idącą poboczem kobietę. Dzisiejsza decyzja sądu jest nieprawomocna, a obrona ma 7 dni na złożenie zażalenia.
11: Rosja ma 5 scenariuszy rozszerzenia wojny, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tego Moskwa ma szykować nową falę mobilizacji, która dostarczy dodatkowych 100 tysięcy żołnierzy.
12: Plany Kremla przewidują atak od północy. Dlatego w obawie przed rozszerzeniem rosyjskiej agresji Ukraina wzmacnia granice na odcinku Czernichowsko-Kijowskim.
11: Szwecja szykuje się na wypadek pojawienia się wirusa eboli. Na tamtejszych lotniskach pojawiły się tablice informacyjne, a laboratoria medyczne szykowane są na całodobowe dyżury.
12: To reakcja na nową epidemię w Afryce Środkowej, gdzie zmarło już ponad 130 osób.
11: Na stacjach paliw wyraźnie zdrożała benzyna, natomiast gaz LPG jest tańszy niż w ubiegłym tygodniu, informują analitycy ePetrol.pl. Najtaniej tankują kierowcy na Lubelszczyźnie.
12: 95 jest najdroższa w Łódzkiem i na Podlasiu. Z kolei za olej napędowy najwięcej płaci się na Podkarpaciu.
11: W Radiu Z teraz czas na wiadomości dla kierowców.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Sponsorem programu jest Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
11: Utrudnienia na S2 między węzłami Warszawa-Lotnisko-Puławska. Zablokowany lewy pas w kierunku Terespola. Auto dostawcze zderzyło się tam z 3 osobówkami. Problemy na Wielkopolskiej A2. Zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. To między węzłami Sługocin a Modła na wysokości miejscowości Barłogi. Przejazd blokuje zepsuta ciężarówka. Nadal utrudnienia czekają kierowców na ekspresowej 6 na Pomorzu. Zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Odcinek między węzłami Rusocin, Gdańsk Południe. W pobliżu miejscowości Rotmanka samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jeżeli widzicie korki lub inne utrudnienia, czekamy na sygnał.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
14: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Ta taka majowa, prawdziwa wiosna przychodzi do nas delikatnie. Ona tak puka, dobre, otwarte, a momencik, jeszcze chwilę. Dlatego jutro będziemy mieli od 20 do 23 stopni, ale no, przez ten centralny taki pas w Polsce przejdą burze i na to proszę uważać. Przejaśnienia za to na zachodzie i na wschodzie.
10: 28 minut do godziny 18. Ja też zerknęłam na prognozę na piątek i sobotę, bo w końcu w środę już można myśleć o weekendzie, prawda?
16: Trzeba.
10: Można? No pewnie. 25 stopni, więc trzymamy kciuki za to słońce. Oj, mocno trzymamy.
16: Dobrze, bo ja w góry jadę, więc niech pogoda się trzyma w weekend.
10: Dobra, masz zamówioną, nie ma za co.
16: A Linkin Park lubicie? Wiem, że lubicie. To zróbcie sobie głośniej, wracacie z pracy. Niech to zabrzmi.

0: jego nowy kawałek. Nie ma miejsca jak dom mrozu. To będzie facet, który wystąpi na Bittersweet Festival w Poznaniu. Będziemy czekać. I muszę zdradzić jeszcze taką małą tajemnicę, zanim zaczniemy i zanim będziemy mówić o sukcesach, że Kasia przed chwilą powiedziała, ale on ma seksowny głos.
1: No bardzo ci dziękuję. 18 minut do godziny 18 mąż pewnie wraca z placu zabaw. No na pewno, na pewno. Jak się będę musiała tłumaczyć, to do ciebie zadzwonię.
0: Dobra, ale skoro słyszymy już Don't Worry, Be Happy, to znaczy, że będziemy sprawdzać, co takiego wam się dzisiaj udało, bo jesteśmy bardzo ciekawi.
2: Moim sukcesem dzisiaj było kupienie auta dla żony. Także mam nadzieję, że żona się ucieszy, bo jeszcze nic nie wie.
3: Dziś właśnie mój synek obchodzi swoje pierwsze urodziny.
4: Nam z żoną dzisiaj udało się wypić pyszną kawkę i zjeść dobre ciastko na balkonie.
5: W końcu nauczyłem się robić łuk. Właśnie próbuję zdać prawo jazdy C plus E.
6: Udało nam się napisać maturę. Napisać, powiedzieć maturę.
7: Ustną z angielskiego na 100% i na 90 ile?
6: 3.
8: Udało mi się odjechać z CPN-u bez płacenia. Oczywiście muszę tam wrócić, ponieważ nie było to celowe działanie.
1: To jest wielki sukces, doskonale, że zdążyłaś zatankować, bo tutaj trasa czeka. No i jakbyś miała wracać na stację bez paliwa, to naprawdę byłoby kiepsko.
0: Oj, kiepsko by było. Radio Z
9: i już. Reklama.
10: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
17: Ale tato, tylko nie samochodem!
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
17: A ja chcę syrop.
18: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
16: No i jak się czujecie?
17: Super! I nie zasypiam!
16: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
18: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Speed Freaks w Radiu Z. Jeżeli mieliście przyjemność teraz jechać samochodem z opuszczonymi szybami, no to doskonale. Niech ci, którzy się przechadzają, też posłuchają Radia Z, bo doskonale wam gramy.
1: Tak jest. Za chwileczkę wiadomości w Radiu Z, a 2 minuty po 18:00 gość Andrzej Szejna, były wiceszef MSZ-u. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
14: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
13: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.
14: Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Po reklamie.
21: Środa, 20 dzień maja, dochodzi 18, a my zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które mają dla nas Ola Wojciechowska i Rafał Piech.
22: Niech żyje polsko-węgierska przyjaźń, ogłasza w Gdańsku Peter Madziar.
23: Poczobut chce wrócić na Białoruś, mówi, że to jego obowiązek.
22: Sprawa amerykańskich żołnierzy w Polsce, ten temat na początek rozmowy z gościem Radia Z.
21: Osiemnasta.
22: Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i spotkanie z tłumem gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie do swojego rodzinnego Gdańska Petera Madziara zabrał Donald Tusk.
23: W stolicy Pomorza na Długim Targu jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, przysłuchiwałeś się krótkim wystąpieniom obu premierów. Co mówili?
0: Peter Madziar mówił, że to było jego marzenie, by po zdobyciu zaufania Węgrów w pierwszej kolejności pojechać reprezentować ich właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska. Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
1: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała.
0: Mówił Donald Tusk. Premier Węgier dostał od prezydent Gdańska oryginalny znak Solidarności. Peter Madziar przypomniał też, że w swojej kampanii często powtarzał słowa naszego papieża Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
22: Z Polski Peter Madziar jeszcze dzisiaj leci do Austrii.
23: Andrzej Poczobut zapowiada, że do września chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi wierzy, że do więzienia już nie trafi.
2: To jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne. Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. Czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
22: Poczobut został dziś powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Szef Kancelarii Prezydenta o relacjach z USA, także w kontekście obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
23: Tutaj musimy zachować daleko idący spokój, mówi Zbigniew Bogucki i de facto wskazuje obozowi władzy kierunek działań.
20: Dobrze, gdyby rząd realizował i wspierał politykę, którą prowadzi pan prezydent Nawrocki, czyli tych dobrych relacji z Waszyngtonem, dobrych relacji z panem prezydentem Trumpem, a nie co chwilę próbował podgryzać Amerykanów. Bo nie może premier polskiego rządu na przykład wątpić w lojalność naszych sojuszników, próbować jakby podkopywać te relacje. Robią to nieustannie.
22: Strona amerykańska zapewnia, że Polska jest modelowym sojusznikiem i że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich nie zapadła.
23: Ta sprawa już teraz w programie Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
24: Dzień dobry, z nami jest Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych, Nowa Lewica, członek Zarządu Krajowego. Dzień dobry.
25: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
24: Pytanie numer jeden. Zacznę od cytatu z J.D. Vance'a, czyli wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie zmniejszyliśmy liczby wojsk w Polsce o 4000. To nie jest redukcja, to standardowe opóźnienie w rotacji. I to zamyka sprawę, czy też Amerykanie pokazali nam miejsce w szeregu?
25: Nie, Amerykanie już od dłuższego czasu pokazują Europie całe miejsce w szeregu, ponieważ jest ona na kolejnym, można powiedzieć, miejscu w ich uszeregowaniu priorytetów i zapowiedzieli wycofywanie i swoich wojsk i mniejszą obecność w Europie. To dotyczy Niemiec, a ostatnio również mieliśmy całą historię pogróżek pana prezydenta Trumpa pod adresem Pedro Sancheza czy pani premier Meloni.

0: If I could turn back time, cudowna szczerze w Radiu Z, 16 po 18. No a my sprawdzamy. Ja myślę, że to jest dobra godzina, żeby sprawdzić kolorowe portale. Wiem, że byliście w pracy, nie mieliście czasu, zakupy, obiady. Zrobimy to za was.
1: Z dziennikarskiego obowiązku, umówmy się, prawda?
0: Po prostu szef nam kazał. Jeden z kolorowych portali, no kręci aferę, a zwrócił uwagę na to, że szef kancelarii premiera, Jan Garbiec, siedział u fryzjera 40 minut.
1: I jak 40...

0: szczegółowo opisują, co tam się działo i afera, że 40 minut, ale przecież wszyscy wiedzą, że tyle to się co najwyżej myje głowę u fryzjera.
1: Ja myślę, ale to kobiety, no.
0: Tak, tak, tak, długie włosy, ale rekordzistką jest moja siostra, która ma włosy we wszystkich kolorach tęczy i ona spędza 8 godzin w fotelu fryzjerskim.
1: Niebywałe. I widzi pan, panie szefie kancelarii, pani Janie? Może i dniówka zleci, no ale dla tęczowych włosów warto się poświęcić.
0: Ja bym to naprawdę chciała zobaczyć.
1: Ale jaka byłaby pożywka dla kolorowych portali? Kolorowych w kolorze tęczy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach 18.30, mamy środę, 20 dzień maja. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zapraszamy.
5: Pod hasłem Razem dla Polski i Polaków ulicami Warszawy przeszła dziś manifestacja Solidarności. Protestujący chcą referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeszli z Placu Zamkowego, Krakowskim Przedmieściem i Alejami Ujazdowskimi przed Sejmem. Kraków szykuje się do niedzielnego referendum. Jego pomysłodawcy podkreślają, że nie jest wymierzone w uczciwych urzędników. Referendum dotyczy odwołania Aleksandra Miszalskiego z Urzędu Prezydenta Krakowa oraz Rady Miasta, w której większość ma KO i Nowa Lewica. Przeciwnicy zarzucają mu zadłużenie miasta, kolesiostwo i niespełnienie wyborczych obietnic. Iran informuje o statkach, które przepłynęły przez cieśninę Ormus. To 26 jednostek, głównie kontenerowce przepuszczone przez siły Teheranu. To wyjątek, bo Iran blokuje wyjście większości statków z Zatoki Perskiej przez Ormus, a po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują jednostki płynące do irańskich portów. Polscy turyści stawiają na Tunezję. W tym kraju są drugą pod względem liczebności grupą turystów z Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Tunezję odwiedziło blisko 300 tysięcy gości z Polski. Wyprzedzają nas tylko Francuzi. A teraz czas na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W Warszawie korki na S2 pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko Puławska zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. A teraz w Wielkopolskiej A2 utrudnienia na fragmencie Sługocin Modła w miejscowości Barłogi. Pas w kierunku Warszawy blokuje zepsuta ciężarówka. Rozładowuje się już zator na S6 na odcinku Rusocin Gdańsk Południe. Tu ciężarówka zderzyła się z osobówką. Pas w kierunku Gdyni został już odblokowany. Jeśli wiecie o utrudnieniach, koniecznie dajcie znać.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tej nocy musimy jeszcze trochę powalczyć z deszczem. Tak naprawdę nie wszystkie regiony, ale północno-zachodnia Polska z całą pewnością. Będą też mgły w okolicach województwa łódzkiego. Jutro przejdą burze. Mniej więcej od Podhala przez taki pas centralny aż do Trójmiasta, ale na termometrach już ciepło, powyżej 20 stopni.
3: Przepraszam, bo się zaczęłam śmiać, bo jak zobaczyłam, jak Karpiu pokazuje wszystkim, którzy przecież nie widzą, ten pas jak, centralny.
8: Jak Jarosław Kret. No.
3: Jakie zaangażowanie. Chłopie, do telewizji, naprawdę.
8: Jak wiatr dmucha, to też pokazuje. Och, ale wtedy widać.
3: Lana Del Rey w Radiu Z.

0: Gordo, to Loco Loco w Radiu Z, czyli nie bardzo znam ten język, więc nie wiem, co to znaczy.
1: Szalona, ale... szalona.
0: Naprawdę? Tak. Gdy mi dopiero teraz o tym mówisz?
1: To znaczy, jeżeli macie przed sobą jeszcze na przykład maturę z języka hiszpańskiego, to lepiej się na mnie nie powołujcie, tak mi się wydaje.
0: A, dobra, dobra.
1: Kiedyś tortillę zamawiałam, to coś tam, wiecie, przeczytałam.
2: Ale ty tak ładnie mówisz tortillę, a nie tortille.
0: No właśnie, Sevilla, prawda? dzisiaj
1: pari.
0: Ania Karwan. Dzisiaj nie będzie żadnych wątpliwości, bo dzisiaj Ania Karwan na scenie Z. Wiemy co nieco, bo już nam trochę zdradziła, że będą wersje trochę vintage'owe. I jeśli chodzi o charakterystykę dźwięków i o choreografię. O.
2: Ja potwierdzam, tak, potwierdzam. Zapraszam bardzo serdecznie, bo to dzisiaj u mnie w programie po 20, ale wcześniej lista. Lubię to.
0: Dzięki, do usłyszonka, hej.
1: Pa, pa.
3: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po reklamie.
8: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już dziś Ania Karwa.
1: Cześć, z tej strony Ania Karwan. Już dzisiaj mój koncert na Scenie Z. Zapraszam Was serdecznie, do usłyszenia.
0: Scena Z z Anią Karwan. Już dziś po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
7: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
8: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
13: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Współcześni 30-latkowie nie czekają na lepsze czasy. Żyją tu i teraz. Co jeszcze odróżnia ich od starszych pokoleń? Pytamy naszego eksperta, pana Michała Krejze z PKO Banku Polskiego, dzięki któremu powstał niezwykle interesujący raport 30+, o życiu i zwyczajach współczesnych 30-latków.
20: Radość codziennego życia nie wynika z beztroski, ale z poczucia, że moje życie jest pod kontrolą. 30-latkowie wiedzą, że pieniądze nie są najważniejsze, ale jednak istotne. Dlatego bardzo świadomie podchodzą do finansów.
19: Co to oznacza w praktyce?
20: Niemal 2/3 30-latków przyznaje, że zdarza im się myśleć o swojej emeryturze. Część z nich inwestuje lub gromadzi oszczędności oraz planuje wydatki.
19: Czyli twardo stąpają po ziemi.
20: Kontrola oznacza, że wiem, co się dzieje z moimi finansami. Wiem, kiedy trzeba oszczędzać, a kiedy mogę wydawać. I to buduje poczucie sprawczości i bezpieczeństwa, którego nie miały poprzednie pokolenia.
19: Raport 30+ o pokoleniu współczesnych 30-latków powstał dzięki PKO Bankowi Polskiemu.
18: Ogłoszenie płatne.
21: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę 20 maja najnowsze wiadomości. Marcin Grzybielucha.
22: Gość Radia Z o USA. Amerykanie pokazują Europie miejsce w szeregu. Polacy nie zapłacą podatku od aut spalinowych. Jest zgoda Komisji Europejskiej. Nowy system ułatwi życie kierowcom w Łódzkiem.
21: Dziewiętnasta.
22: Amerykanie pokazują Europie miejsce w szeregu. Tak decyzję o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy komentuje były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z. Ze mną w studiu Beata Lubecka. Po rozmowie, witaj.
0: Dzień dobry.
22: Powiedz, jak polityk lewicy ocenił to, co całe zamieszanie z amerykańskimi żołnierzami, czyli wycofywanie, niewycofywanie, wymieniane na słowo rotacja i ten komunikacyjny chaos?
0: No przede wszystkim ocenił, że cały proces obnażył, owszem, chaos po tamtej i tej stronie Atlantyku. Andrzej Szejna kreśli w ogóle bardzo chłodny, wręcz alarmujący obraz relacji Europy z Waszyngtonem i nie ma złudzeń. Jego zdaniem administracja Donalda Trumpa rewiduje swoje globalne priorytety, a reszta Europy, w tym również i Polska, spadają na dalszy plan, co ma być brutalną lekcją realizmu dla całego kontynentu.
1: Amerykanie już od dłuższego czasu pokazują Europie całe miejsce w szeregu, ponieważ jest ona na kolejnym, można powiedzieć, miejscu w ich uszeregowaniu priorytetów.
0: Ten geopolityczny zwrot Waszyngtonu zbiega się w czasie z istotnymi zmianami w Europie, czego dowodem była właśnie kończąca się wizyta nowego premiera Węgier w Polsce, co według mojego gościa jest szansą na odblokowanie wspólnych inicjatyw obronnych i przełamanie dotychczasowego impasu wewnątrz Unii Europejskiej, którego dyrygentem był pro-trumpowski i pro-putinowski Viktor Orban.
22: A cała rozmowa do obejrzenia i posłuchania jest na radioz.pl. Polacy nie zapłacą nowego podatku samochodów spalinowych. To dzięki porozumieniu pomiędzy Komisją Europejską a rządem w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Decyzja zapadła dziś. Polski rząd uniknął tym samym kary, która za niezrealizowanie tego punktu mogła wynieść nawet 4 miliardy euro. Decyzja Brukseli otwiera też w Warszawie drogę do wysłania kolejnego wniosku o wypłatę unijnych funduszy. Wniosek o ekstradycję byłego ministra Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy, ale decyzja o tym, kiedy zostanie przekazane stronie amerykańskiej, nie zapadła. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że to prokuratorzy prowadzący śledztwo zdecydują, kiedy wystąpią o sprowadzenie polityka PiS do Polski. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w tej chwili ustalane jest także miejsce pobytu Marcina Romanowskiego, ściganego europejskim nakazem aresztowania.
17: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu. Służby węgierskie do samego końca nie współpracowały z nami w żaden sposób.
22: I Ziobro, i Romanowski mają odpowiadać przed polskim sądem za aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Kierowcy w Łódzkiem zyskali nowe narzędzie. Pozwoli lepiej zaplanować podróż i sprawdzić warunki na drogach. System składa się z kilkudziesięciu stacji pomiarowych, mówi Radiu Z Paweł Buchak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
23: System monitoringu wyposażony jest w czujniki dokonujące pomiarów m.in. temperatury powietrza, wilgotności powietrza, rodzaju opadu, intensywności opadu oraz temperatury nawierzchni.
22: Bezpłatny system jest dostępny online pod adresem łódzkiedrogi.pl. Można też podejrzeć w czasie rzeczywistym obraz kamery zamontowanej przy drodze. Pomoże to nie tylko kierowcom, ale też drogowcom i nadzorowi ruchu. A teraz w Radiu Z wiadomości kulturalne Rafał Piech.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Na warszawskich Starych Powązkach pożegnano prawnika, senatora i scenarzystę Krzysztofa Piesiewicza. Razem z Krzysztofem Kieślowskim stworzył słynny Dekalog, a także nominowany do Oscara film Trzy kolory czerwony. Piesiewicz zmarł 14 maja w wieku 80 lat. Na festiwalu w Cannes o tak zwaną Małą Złotą Palmę walczą filmy krótkometrażowe, wśród nich polski film, mówi specjalna wysłanniczka Radia Z Grażyna Torbicka.
26: Spiritus Sanctus, Michała Toczka z Sebastianem Stankiewiczem w roli głównej. Czy temat prohibicji w czasie wizyty papieża w Polsce zainteresuje międzynarodową publiczność? Przekonamy się w sobotę.
25: O nagrodę główną rywalizują 22 filmy, wśród nich Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Wraca Scena Z. Dziś wystąpi na niej Ania Karwan z zespołem. Usłyszymy 4 utwory w ciekawych aranżacjach.
27: Bawimy się po prostu tą muzyką, żeby i wam się to nie znudziło po prostu za szybko, ale żeby i nam się tutaj grało troszkę z przymrużeniem oka, żebyśmy sobie dawali wszyscy trochę więcej radości bez tego spięcia, które takie na świecie w tej chwili jest.
25: Początek koncertu po 20 w Radiu Z.
21: A ja sprawdzam prognozy na dzisiejszy wieczór. Dużo lepiej niż w poprzednich dniach, dużo cieplej, około 21, nawet na 17 możemy liczyć w Bydgoszczy. W Warszawie to nawet 18, we Wrocławiu 16, w Rzeszowie 14, Suwałki z 13, i mniej to tylko w Zakopanem 11. A deszczyk? Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Olsztyn. Poza tym nic.
24: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
21: 5 minut po 19. Czas na listę, lubię to w środę. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love na 10.

Wiedeń, So Easy to Fall in Love, za chwilę na festiwalu Orange Warsaw. Ta piosenka jest na 5. miejscu listy Hot 100. No faktycznie, to jest gorący numer i gorące nazwisko na scenie muzycznej, czyli Olivia Dean. Milki David Guetta, hit sprzed lat, powraca, Just the Way You Are. David Guetta, widząc wsparcie pod tą piosenką, napisał: imprezowicze, nigdy nie zawodzicie. No to teraz słuchacze Radio Z, pokażcie, że nie zawodzicie. Łapki w górę na radioz.pl.

Ale to jest słodki utwór, taki wakacyjny. Daleko stąd uciekłbym z bletką na koniec świata i jeszcze dalej. Dwa dni dzisiaj na miejscu dziewiątym. Płyta niespodzianka do wygrania. 321-321-321 numer do studia. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Jest to polska współpraca, tyle mogę wam powiedzieć. Bibi Rexha, Faithless, New Religion na ósmym z kolei.

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk. Propozycja do listy Lubię To. Głosujcie, jeśli chcecie, na radioz.pl. Na Jaśka może dostanie się do notowania. A my gramy już za chwilę Tame Impala i Dracula. Ja mam dla was płytę niespodziankę. Dajcie znać, kto dzisiaj na miejscu pierwszym. Mówiłem, że polska współpraca. Trzech artystów. 321-321-321 numer do studia. Ja już chyba wiem, o kogo chodzi.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt

0: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
3: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
4: Po reklamie.

0: Axi. Dzisiaj na miejscu szóstym listy Lubię to w Radiu Z. A teraz premierowe nagranie Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej. Takie połączenie światów. Ten singiel to ostatnia zapowiedź długo wyczekiwanego albumu Błękit od Roxy. Premiera zaplanowana na 19 czerwca. Słyszałem wczoraj rozmowę Roxy z Kubą Wojewódzkim i mówiła, że wszystkie instrumenty są nagrane organicznie, naprawdę, na serio, nie wygenerowane przez komputery czy przez jakieś lupy, sample. Więc to się chwali w tych czasach, trzeba przyznać. Wydawnictwo jest zapowiadane jako najbardziej dojrzały projekt w karierze Roxy. No to posłuchajmy zapowiedzi.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Dawid Podsiadło, Sezon na miejscu piątym. Listy Lubię To w Radiu Z. No słuchajcie, dotychczasowy rekord frekwencji chyba został pobity, jeśli chodzi o ludzi na stadionie. Metallica miała więcej niż Dawid Podsiadło. Dawid, musisz coś z tym zrobić, dobudować jeszcze jedną trybunę może. Jakoś ludzie może latający w powietrzu, spadający ze spadochronem. Coś bym pomyślał. Ty jesteś zdolny chłopak, dasz radę. Kaigo, Khalid, Griffin za chwilę na czwartym.
1: Reklama. Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
1: Po reklamie.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo w Radiu Z Drop Dead. Myślę, że w przyszłym roku zobaczymy ją na którymś z festiwali. Coś obstawiam, że to może być Orange albo Orange Warsaw Festival albo Open Air. Ale zobaczymy. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? No powiem wam, że co roku zmienia się skład tych artystów, którzy wykonują ten utwór. To już chyba jest wszystko jasne. Proszę dzwonić 321 321 321. Andy Dust i Zakaria na trzecim.

Back to France, Summer. Dzisiaj na miejscu drugim listę lubię to w Radiu Z. A teraz utwór, do którego klip ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTubie, to Marisa i Odkochaj. Propozycja do listy, przekonuję się do tego kawałka, powiem wam.

0: trochę kojarzy mi się to z Vogue Madonny. No, nieuniknione, Madonna w tym kawałku też się pojawia. Sabrina Carpenter obok niej, Bring Your Life, propozycja do listy Lubię To. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To wie Mateusz z Trzebiatowa, witamy.
1: Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj na miejscu pierwszym Męskie Granie Orkiestra 2026 i nareszcie.
0: Brawo.
2: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Mamy maj! Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Po reklamie.
4: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Marcin Grzebelucha w studiu.
5: Polak, Węgier, dwa bratanki. Peter Maciar dziś z wizytą w Warszawie i Gdańsku. Szpiegowali na rzecz Rosji, ABW zatrzymała trzech Polaków. Zmieniają się zasady krótkiego najmu w Unii, ale nie w Polsce.
4: Dwudziesta.
5: Powrót Węgier do Europy, który zaczął się właśnie w Polsce, takie głównie symboliczne znaczenie ma kończąca się właśnie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara. Poza zapewnieniami współpracy w walce o narodowe interesy w Unii Europejskiej i obietnicami odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej, z ust obu premierów padły słowa wsparcia dla Ukrainy. O możliwych zmianach w węgierskim podejściu do wojny na wschodzie, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Za czasów Viktora Orbana takie dość oczywiste deklaracje pod adresem Ukraińców nie mogły wypaść. Ukraina jest ofiarą i ma pełne prawo bronić swojej suwerenności terytorialnej i integralności wszelkimi dostępnymi środkami. Peter Modzior nie dość, że te słowa wypowiedział, to dopuścił także możliwość zgody na szybkie rozpoczęcie starań Kijowa o wejście do Unii Europejskiej, co do tej pory było jednoznacznie blokowane przez Budapeszt. Padły też zapowiedzi osobistego spotkania Madziara z Zełenskim już w czerwcu na Zakarpaciu.
5: Jutro rano premier Węgier uda się do Wiednia, stamtąd wróci do Budapesztu. ABW aresztowała trzech mężczyzn, którzy mieli szpiegować na rzecz Rosji. Mieli m.in. zdobywać informacje na temat rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce. Za zagrozi im do 8 lat więzienia. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Mężczyźni gromadzili pieniądze na zakup sprzętu dla wojsk rosyjskich. Na zlecenie Rosjanina powiązanego ze Służbą Bezpieczeństwa prowadzili działania wywiadowcze. Brali też udział w szkoleniach strzeleckich i z taktyki pola walki. Wytwarzali i udostępniali materiały dezinformacyjne oraz propagandowe, których wspierali agresję Rosji na Ukrainę, mówi Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Koordynacji Służb Specjalnych.
8: Zarzuca się im m.in. czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
7: Zatrzymani mają od 48 do 62 lat. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.
5: Wszyscy usłyszeli już zarzuty i nie przyznają się do winy. Ze względu na zagrożenie ebolą, Polski Resort Spraw Zagranicznych odradza podróże do całego regionu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Jak wiecie z Radia Z, WHO ogłosiła alert w związku z pojawieniem się ogniska choroby. To nowy szczep wirusa, który szybko się rozprzestrzenia, co więcej nie ma na niego leku. W Czechach leczony jest już jeden z pacjentów, który miał kontakt z chorym w Afryce. Czy wirus będzie się rozprzestrzeniać? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski wyjaśnia mi, że jest to możliwe, bo wirus został wykryty za późno, a tamtejsze władze zostały bez pomocy. Pandemia nam jednak nie grozi, bo na lotniskach w Afryce już prowadzone są kontrole, a Polska wie, jak leczyć pacjentów.
10: Mamy w Polsce kilkadziesiąt łóżek izolacji.
9: Mimo to GIS apeluje, żeby nie jeździć w zagrożone rejony. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Choroba nie przenosi się jednak tak szybko jak na przykład koronawirus. Żeby się zarazić, potrzebny jest bardzo bliski kontakt z chorym. Gorzki finał batalii sądowej o odszkodowania dla rodzin ofiar i ocalałych z pożaru promu Scandinavian Star. W 1990 roku na statku płynącym między Norwegią a Danią zginęło 159 osób. Okazało się, że załoga nie przeszła ćwiczeń przeciwpożarowych i ratowniczych. W pozwie zbiorowym kilkadziesiąt osób walczyło o zadośćuczynienie od duńskiego urzędu morskiego. Chodziło o równowartość 60 tysięcy euro dla każdego z nich. Sąd uznał, że urzędnicy nie wiedzieli o nieprawidłowości. A na skalę pożarów wpłynęły łatwopalne materiały wykorzystane do budowy jednostki. Jego dokładne przyczyny pozostają nieznane. Choć unijne rozporządzenie w sprawie wynajmu krótkoterminowego weszło dziś w życie, to w Polsce na razie nic się nie zmienia. Rządzący nie przyjęli jeszcze przepisów wprowadzających w naszym kraju rejestr wszystkich podmiotów wynajmujących mieszkania na dobę. A taki właśnie wymóg nałożyła na Polskę Unia Europejska. Prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreśla, że miasto od lat domaga się jasnych zasad dla najmu krótkoterminowego.
11: Dla nas to oznacza to, że po pierwsze likwidujemy szarą strefę, wzrastają wpływy do budżetu, no bo są z tytułu wyższych podatków od nieruchomości czy egzekwowania opłaty uzdrowiskowej, ale to jest też bezpieczeństwo dla naszych gości, bo mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, że ktoś przyjeżdża i nagle się okazuje, że wynajął apartament widmo, który nigdzie nie istnieje.
5: Rząd pracuje nad ustawą, która ma zostać przyjęta jesienią. W studiu Marcin Powideł. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, panie redaktorze.
5: Radio Z, wiadomości sportowe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
12: Po 234 dniach przerwy na boisko wróciła nasza kadra siatkarzy. Polacy rozpoczęli sezon reprezentacyjny od porażki. Na inaugurację turnieju towarzyskiego w Sosnowcu i Katowicach biało-czerwoni przegrali z Serbią 2-3, choć prowadzili już w tiebreaku 13-10. Kolejne spotkanie w piątek z Ukrainą, która rozpoczęła przed chwilą pojedynek z Bułgarią. A za niespełna godzinę w Stambule rozpocznie się finał piłkarskiej Ligi Europy. O trofeum powalczą Freiburg i Aston Villa. W podstawowym składzie Lwów zagra Matikesz. Doświadczenie reprezentanta Polski oraz jego kolegów zespołu będzie dziś kluczowe, uważa trener Willi Unai Emery. Mamy zawodników, którzy regularnie grają w pucharach, ale najważniejsze doświadczenie zebraliśmy jako zespół. 2 lata temu półfinał Ligi Konferencji, przed rokiem ćwierćfinał Ligi Mistrzów, a teraz finał Ligi Europy. Wszystko, czego się nauczyliśmy, musimy dziś pokazać. Obie drużyny przystąpią do finału po cennych zwycięstwach w rodzimych ligach. Aston Villa wygrała 4-2 z Liverpoolem, a Freiburg pokonał 4-1 RB Lipsk. A ze zmiennym szczęściem rywalizowały dziś w kwalifikacjach do Rolanda Garrosa nasze tenisistki. Awans do trzeciej decydującej rundy wywalczyła Maja Chwalińska. Odpadła niestety Katarzyna Kawa. Pewne gry w turnieju głównym są Iga Świątek, Magdalena Frech i Magda Linet.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
4: A jutro w pogodzie? Powtórka z rozrywki, jeśli chodzi o deszcz. Burze jedynie w Olsztynie, a uniknąć deszczu będzie można w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Koszalinie i Suwałkach. Na termometrach jutro od 15 do maksymalnie 22 stopni. I będzie też słoneczko, więc spokojnie.
0: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
4: 7 minut po 20. Tu Radio Z, program Lubię To, Mateusz Ptaszyński. Cześć ponownie. A już teraz specjalne wydanie Sceny Z, za nią karwan poza hitami, które znacie, zaśpiewa też nowy niepublikowany numer.
14: Cześć, tu Ania Karwan. Już teraz mój koncert na Scenie Z. Miłego słuchania.

Wielkie brawa, Ania Karwan w Radiu Z. Piękny koncert na scenie Z. A jeśli chcecie zobaczyć, jak tym razem pięknie udekorowaliśmy nasze studio i scenę Z, to zapraszamy na YouTube'a. Tam też można zobaczyć, jak pięknie wyglądała Ania i jej zespół. A to Damiano Dawid w Radiu Z. Zapraszamy też do nas na scenę Z.

0: Girls, Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper w Radiu Z, 28 minut po 20. Za chwilę gramy dalej. Pojawi się też Justin Bieber z Nicki Minaj z hitem, bardzo gorącym hitem ostatnich tygodni.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media
9: Expert dalej masz. 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Masz już Modivo Club Gold?
14: Nie. A warto?
13: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super. No to jak dołączyć?
13: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
20: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
21: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
22: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
23: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
24: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
25: Po reklamie.
26: Radio Z i już.
27: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Wiktoria Kida z Karcem z Księga Żywiołów. Gdy będziesz sama, teraz propozycja do listy. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Żeby nie powiedzieć Beauty and the Beast. Piękna i bestia. Ciekawe, kto jest kim w tym duecie. Ostatnio coś czytałem, że podobno Nicki Minaj jest jakąś wielką fanką Donalda Trumpa. Nie wiem, ile w tym prawda.

0: Sleeping in my car, Rockset w Radiu Z. 14 minut do 21. A już jutro kolejny gość. Właśnie, muszę spytać, jak do niej mówić. Jak nakazują zasady savoir vivre, etykieta, gość, gościni, gościuwa. Jak sobie tak naprawdę życzy, bo jutro w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu Aleksandra Pakuła.
1: Cześć. Tu Aleksandra Pakuła. Będę gościem Mateusza Ptaszyńskiego w programie Lubię To w Radiu Z. Będziemy też na TikToku, więc do zobaczenia i
0: Aleksandra
1: do usłyszenia.
0: Pakuła, influencerka, która o etykiecie wie wszystko. Więc jutro zapraszam Was na warsztaty z savoir vivre. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
21: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
22: Ale tato, tylko nie samochodem!
21: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
22: A ja chcę syrop.
23: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
21: No i jak się czujecie?
22: Super! I nie zasypiam!
21: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
23: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
24: Po reklamie.
25: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 21:00. Marcin Grzebelucha przy mikrofonie.
26: Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje 2-letnie dziecko. Ziemia zatrzęsła się w Kopenhadze. Wyłapały to stacje w kilku krajach. Resort chce przywrócenia obowiązkowej apteczki w samochodach.
25: Dwudziesta pierwsza.
26: Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Służby ratunkowe i policja zostały zaalarmowane po godzinie 16:00, mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
0: Policjanci już 5 minut po otrzymaniu tego zgłoszenia byli na miejscu. Niestety musieli potwierdzić te tragiczne informacje. Pełne informacje, pełne okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora.
26: Rodzice dziecka zostali objęci pomocą psychologa. Prokuratura przesłuchała Tomasza Sakiewicza. Szef Telewizji Republika odpowiadał na pytania o ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienie go w prawicowej stacji. Czy śledczy uzyskali nowe informacje w sprawie, o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy w ucieczce Zbigniewowi Ziobrze, który posłużył się wizą członka zagranicznych mediów, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Pomoc podejrzanemu, ściganemu w Polsce listem bańczym, uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
1: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
26: Zbigniewowi Ziobrze prokuratura postawiła 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Związkowcy z całej Polski protestowali w Warszawie. Ulicami przeszła demonstracja Solidarności. Jej uczestnicy sprzeciwiają się unijnej polityce klimatycznej.
3: Każdy niech robi, co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
4: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel. My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami by żywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
26: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Trzęsienie ziemi w Kopenhadze miało siłę 3,9. To trzecie najsilniejsze trzęsienie ziemi w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Zostało odnotowane przez wszystkie stacje pomiarowe w Danii, na południu Norwegii i Szwecji. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. Możliwe są jednak wstrząsy wtórne. Każdy kierowca będzie musiał mieć w swoim aucie apteczkę. Resort infrastruktury przygotowuje przepisy, które przywrócą ten obowiązek. To dostosowanie polskiego prawa do europejskich standardów. Taki pomysł chwalą specjaliści, mówi Radio Z ratownik medyczny Adam Stępka.
5: Nawet jakieś podstawowe wyposażenie, tak jak maseczka do resuscytacji, jakiś opatrunek czy koc termiczny, mogą właśnie takim świadkom zdarzenia pomóc skutecznie udzielić pomocy jeszcze przed przybyciem fachowych służb.
26: Szczegóły dotyczące tego, co będzie musiała zawierać apteczka, znajdą się w rozporządzeniu przygotowywanym przez resort. Przepisy mają wejść w życie do końca tego roku. A wiadomości sportowe przygotował Marcin Powideł.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
27: Na stadionie w Stambule rozpoczął się przed chwilą finał piłkarskiej Ligi Europy. Z polskim akcentem Freiburg gra z Aston Villą, której zawodnikiem jest Matikesz. Decyzją trenera Unai Emery'ego reprezentant Polski wyszedł w podstawowym składzie. Dla hiszpańskiego szkoleniowca to może być piąte trofeum w tych rozgrywkach. 3 i to z rzędu wywalczył wcześniej z Sevillą, jedno z Villarrealem. Na razie w Stambule 0-0. Tymczasem nasi siatkarze na inaugurację sezonu reprezentacyjnego przegrali z Serbią 2-3. Mecz w Sosnowcu otworzył turniej towarzyski Silesia Cup. Trener biało-czerwonych Nikola Grbić zaskoczył składem, postawił na absolutnych debiutantów, młodych, niedoświadczonych zawodników, którzy jednak nie odstawali od Serbów, choć rywale także nie wystąpili w najmocniejszym składzie. O losach spotkania zdecydował dopiero tiebreak, w którym biało-czerwoni prowadzili już 13-10, ale ostatecznie przegrali. Kolejny sprawdzian w meczu z Ukrainą. To spotkanie rozegrane zostanie w piątek w Katowicach.
24: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
25: Oj, dzisiaj w nocy prawdziwe lato. Lampa w zasadzie.
28: Naprawdę?
25: Jak wiesz co?
28: Wiem. Lampa jak nie wiem co.
25: No
28: znaczy
25: właśnie.
28: Wiem co.
25: 13 stopni nawet dzisiaj w nocy. To można powiedzieć już takie tropiki się robią w zasadzie. Tyle w Opolu, 11 w Warszawie, 9 w Suwałkach, 7 w Zakopanem. No fantastycznie, nie zepsujcie tego.
28: Marcin Sońta.
29: I Michał Krościel.
28: Witamy serdecznie, kochani. Teraz będzie piosenka, Cinek. Nie wiem, czy powinien to już mówić teraz, ale chyba powiem.
29: Śmiało.
28: Przy teledysku do tej piosenki kształtowała się moja tożsamość seksualna, wiesz?
29: To był taki zły teledysk?
6: teledysk?
28: Był wspaniały. Born to make you happy. Britney Spears. Pamiętasz, jak Britney wyglądała w tym teledysku?
6: Britney Spears. Bardziej mnie martwi twoja seksualność, która ma kształt kartofla, więc nie tak.
28: Marcin, uznaliśmy kiedyś już parę lat temu. W tym programie nie oceniamy. Słuchamy, nie oceniamy.
6: No to słuchamy Britney.

0: or another.
1: Ależ tu jest energii, one way or another. W ten sposób zaczynamy kolejne show.
2: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
3: To jest program rozrywkowy, ale też program popularno-naukowy, bo jest to program do tańca, ale też program do różańca. Jest to program, który bawi, ale też tumani.
1: Tak?
3: Dzisiaj będziemy bawić i uczyć wyjątkowo, proszę państwa, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Pszczół.
1: Mam nadzieję, że nie będzie żartów o bzykaniu, Cinek, bo
3: będą.
1: To jest już żenujące.
3: Będą żarty.
1: W tamtym roku, pamiętam, jak obchodziliśmy
3: już
1: Dzień Pszczół, to ciągle mówiłeś żarty o bzykaniu. Już mam tego dosyć. To jest szczeniackie, to jest infantylne.
3: Już są, proszę państwa. Jest zabawa, no. Żart o bzykaniu powiedziałeś.
1: Aha, okej.
3: No. Nie, słuchajcie, sprawa jest poważna, ponieważ pszczoły są bardzo ważne i tutaj będzie fakt naukowy. Otóż, fakt autentyczny nawet. Otóż pszczoły odpowiadają za zapylenie ponad 75% upraw żywnościowych.
1: Naprawdę? No,
3: wszystko, od migdałów po jabłka.
1: Zapylają wszystko.
3: Wszystko zapylają jak leci. No i to oznacza, że jeżeli wyginą pszczoły, to nam zostało niewiele czasu już.
1: To kto będzie wtedy zapylał, Cinek?
3: I bzykał. No nic.
1: Ojej, Roxy i Faust. Czy jest wśród naszych słuchaczy jakiś pszczelarz i chce nam powiedzieć, że nie wolno żartować z pszczół? Jeżeli tak, to proszę zadzwonić. Numer 321 321 321.

0: Lionel Richie i Angel w Radiu Z, 24 minuty po godzinie 21. Dzisiaj jest Światowy Dzień Pszczół, bardzo ważne święto, nie mogliśmy przejść obok niego obojętnie. I wy też dzwonicie pod numerem 321-321-321, słuchamy.
1: A ja właśnie w niedzielę parownicą czyściłam ule, żeby nowe pszczółki czuły się bezpiecznie. Pozdrawiam.
2: Jak pani czyściła ule, to znaczy, że ula musiała być strasznie brudna.
0: Ul.
2: Aha. To był mężczyzna?
0: Nie, to było dużo ul.
2: Nie zrozumiałeś mojego żartu.
0: Nie, rozumiem, że ulę.
2: Aha.
0: Nie, dobrze. Bardzo dobry żart. Powtórz go jeszcze raz, to się zaśmieje.
2: No dobra, ciszę podkład, żebyś wybrzmiał.
0: Dobra. Czekaj, będę śmiał się.
2: Skoro...
0: Na placu będę się śmiał!
2: Skoro pani czyściła ule,
0: tak?
2: To znaczy,
0: no?
2: Że ula musiała być strasznie brudna.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
12: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: One Last Time, Ariana Grande w Radiu Z. Proszę Państwa, dzisiaj jest Dzień Pszczół i wokół tego się kręcimy w naszej audycji co za wieczór, co za noc. Do tego stopnia jest interesująco, że nawet jeden pan zadzwonił z zagadką.
1: Dobry wieczór, mam zagadkę na temat pszczół. Mhm. Jak się nazywa pszczoła bez czoła?
0: A ja wiem, to jest psz. Mhm. Pszczoła bez czoła, rozumiesz?
2: Okay. Psz, psz. No. W takim razie, jak się nazywa foka bez oka?
0: Łatwe, f, f.
2: Nie, Marta.
0: Jak to Marta?
2: Marta, Marta piratka, bo nie ma oka. Aha. Tak mówią na nią.
0: Zepsułeś żart po prostu. Jesteś mistrzem psucia atmosfery, wiesz co? I wiesz, dlaczego ja cię nie zaproszę nigdy na chrzciny dziecka,
2: Jezu,
0: na komunię,
2: mi miło, że jestem,
0: i tak dalej.
2: Jestem czymś mistrzem.
0: Że po prostu byłby dobry nastrój na komunii mojego dziecka, ty byś przyszedł, opowiedział jakiś żart i wszyscy zaczęliby płakać.
2: A wiesz, jak się nazywa komunia bez omunia?
0: Wiem, KO.
2: Dobrze.
0: KO, Koalicja Obywatelska.
2: Dobra, graj. Przestań, nic mówić.
0: Dobrze, dobra.

0: Dawid Kwiatkowski, proste w Radiu Z. Za 13 minut będzie godzina 22 w kalendarzu 20 maja i to jest, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Pszczół.
1: Właśnie, i w tej sprawie zadzwonił pan Zygmunt z Pszczyny. Pan Zygmunt z Pszczyny ma pasiekę i w tej pasiece ma 10 tysięcy pszczół i jak mówi, znaje wszystkie po imieniu.
0: Niemożliwe.
1: Mało tego.
0: Muszą się wszystkie tak samo nazywać.
1: Nie, mało tego, on wszystkie je ponazywał i ja teraz wszystkie te imiona odczytam.
0: A to ciekawe.
1: Krystian, Rafał, Andrzej, Halina, Krystyna, Marcin, Michał.
0: Czekaj, ja się zgubiłem czas od początku.
1: Aldona. Dobra, okej, w porządku. Krystian, Rafał, Grzegorz, Aldona, Halina, Krystyna.
0: Czyli Michał zmarł?
1: Mariusz. Nie zmarł.
0: Pewnie, bo nie przeczytałeś.
1: Wylądował na wózku inwalidzkim. Jeszcze żyje.
0: A, a to dlaczego o nim nie wspomniałeś?
1: Bo to jest
0: dyskryminujesz go ze względu na
1: płeć.
0: Na wózek?

0: Dawid Podsiadło i sezon. Rzeczywiście zaczyna się sezon na Podsiadło, bo za chwilę trasa koncertowa, ten obrotowy, tour, pewnie płyta jesienią.
1: Ja bym chciał, żeby on zrobił jakąś karierę międzynarodową. Brakuje mi tego u polskiej muzyki.
0: On próbował, wiesz, jako David Ross.
1: Naprawdę?
0: Tak, przez 2S.
1: I dlaczego nie wypadł?
0: No bo przez 2S.
1: Aha, kurczę, smutna historia. No nic, za chwilę wiadomości, również te sportowe.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
1: Środa, 20 maja, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
9: Policja ustalaje, jak doszło do tragedii w Ząbkach. Zmarło niespełna 2-letnie dziecko. Wizyta w Polsce Petera Madziara zakończona. Na koniec Gdańsk. Kierowcy w Łódzkiem zyskali nowe narzędzie. Ma być bezpieczniej.
1: Dwudziesta druga.
9: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Służby zjawiły się na miejscu kilka minut po 16. W studiu teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński, który zbiera oficjalne i nieoficjalne ustalenia w tej tragicznej sprawie. Co więcej udało ci się ustalić?
10: Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków. W tej chwili służby opuściły miejsce, gdzie doszło do tragedii, mówi Radiu Z Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
11: Tam już rzeczywiście nic się nie dzieje. Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
10: Sprawa została już przyjęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano.
9: Policjanci mieli przybyć na miejsce już 5 minut po otrzymaniu zgłoszenia. Amerykanie utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Taki jest najważniejszy wniosek z rozmów MONU z Białym Domem. W Waszyngtonie jest wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Spotkał się z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem, by omówić wstrzymaną rotację żołnierzy do Polski. W najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem, zapewnia Tomczyk. Dwudniowa wizyta w Polsce Petera Madziara zakończona. Dziś na jej zakończenie premier Węgier pojawił się w Gdańsku w towarzystwie Donalda Tuska. Szef polskiego rządu podkreślał, że pokonanie Viktora Orbana jest oznaką nowej wiosny w Europie.
12: Tak jak kiedyś wiosna ludów, Budapeszt, Warszawa, Polska, Węgry, tak dzisiaj wszyscy w to głęboko wierzymy. Ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty nigdy się nie skończy.
9: Peter Madziar podkreślał, że bardzo chciał podczas swojej pierwszej podróży jako premier odwiedzić Polskę, a ta wizyta nie mogła odbyć się z pominięciem Gdańska.
13: This is a special place.
9: To wyjątkowe miejsce, nie tylko dla Polski, ale i Europy. To tu zaczęła się Druga wojna światowa, to tu powstała Solidarność i to tu upadł komunizm.
13: The communism just collapsed here.
9: Premierzy Polski i Węgier spotkali się też w Gdańsku z Lechem Wałęsą. Berlińska Klinika Uniwersytecka przyjęła dziś wcześniej rano przewiezionego z Afryki do Niemiec specjalnym samolotem pacjenta zarażonego śmiercionośnym wirusem Ebola. W Kongo i Ugandzie, gdzie mnożą się przypadki eboli, zmarło już 130 osób. O tym Wojciech Hernes.
14: Niemieckie media obszernie komentują przyjęcie w berlińskim szpitalu pacjenta chorego na ebolę i publikują komunikat Ministerstwa Zdrowia zapewniający, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Kilkanaście policyjnych radiowozów konwojowało nad ranem specjalną karetkę z chorym Amerykaninem z lotniska do kliniki Charité w dzielnicy Wedding, gdzie mieści się specjalistyczny oddział izolacji i terapii wysoce zakaźnych, niebezpiecznych chorób. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: Wywołujący u ludzi ciężką gorączkę krwotoczną wirus ebola występuje w czterech wariantach. Nie przenosi się drogą powietrzną, śmiertelność sięga 50%. Kierowcy w Łódzkiem zyskali nowe urządzenie. Pozwoli lepiej zaplanować podróż i sprawdzić, jakie warunki panują na drogach. To oparte na kilkudziesięciu stacjach system monitoringu. Dostępne bezpłatnie online. O szczegółach Mateusz Kudlarek.
15: System składa się z kilkudziesięciu stacji pomiarowych. Są tam czujniki zbierające różnego rodzaju dane, mówił mi Paweł Bułchak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
16: Temperatury powietrza, wilgotności powietrza, rodzaju opadu, intensywności opadu oraz temperatury nawierzchni.
15: Można też podejrzeć w czasie rzeczywistym obraz z kamery zamontowanej przy drodze. System oprócz pomocy kierowcom ma też być wsparciem dla samych drogowców. Ma pozwolić lepiej planować działania w ramach akcji Zima. Docelowo ma być też wykorzystywany do sterowania sygnalizacją świetlną, tak by była jak najlepiej dopasowana do natężenia ruchu. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: System jest dostępny pod adresem łódzkiedrogi.pl. A wiadomości sportowe ma dla Was Marcin Powideł.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
18: 45 minut dzieli piłkarzy Aston Villa od Pucharu Ligi Europy. W finale rozgrywanym w Stambule Lwy prowadzą do przerwy z Freiburgiem 2-0. Pierwszego gola w 41 minucie zdobył Belg Yuri Tielemans. W doliczonym czasie przepięknym strzałem zza pola karnego trafił Argentyńczyk Emiliano Buendia. W podstawowym składzie angielskiej drużyny gra reprezentant Polski Matty Cash. Lada chwila powinna rozpocząć się druga połowa. A ze zmiennym szczęściem rywalizowały dziś w kwalifikacjach do Rolanda Garrosa nasze tenisistki. Awans do trzeciej decydującej rundę wywalczyła Maja Chwalińska. Polka wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1. Odpadła niestety Katarzyna Kawa, która przegrała z Amerykanką Claire Liu 3-6, 0-6. Pewne gry w turnieju głównym są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
19: Jutro podobnie jak dzisiaj ciepło w całym kraju, od 17 stopni w Sopocie oraz w Zakopanem do nawet 22 na wschodzie Polski i 23 na Mazowszu. To będzie najcieplejsze miejsce.
20: A wiesz, że Sopot to od tyłu topos?
19: Tak, wiem, oczywiście.
20: To jest topos w literaturze,
19: Wiedza powszechna.
20: A jak jest Gdańsk od tyłu, skoro to jest takie powszechne?
19: Michał, no nie zadawaj mi takich prostych pytań.
20: Okej, nie będę.
19: Dzięki.
20: Tu Marcin Sońta.
19: Michał Korościel.
20: Witam serdecznie. Wiesz, że Korościel od tyłu to Lejc Siorok? A Sońta to Atnios?
19: Się marnujesz w radiu, wiesz. Powinieneś czytać rzeczy od tyłu.
20: Okej. Dzwońcie na konkurs Państwa Miasta. Numer od tyłu to 123, 123 i 123. Mike Oldfield w Radiu Zespół.

0: znaleźć ciebie tu. Młodzi Wilcy, na zawsze i na wieczność w Radiu Z. 15 minut po 22 gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami słuchacz Karol z Mielca. Cześć Karol.
2: Cześć, cześć.
0: Karol, jaka jest najbardziej popularna osoba z Mielca?
2: Grzegorz Lato.
0: Grzegorz Lato, wiadomo. A jak ty dzisiaj wygrasz, to będziesz drugą najbardziej popularną osobą z Mielca. Twoim rywalem jest Norbert z Olsztyna. Cześć Norbert.
3: Cześć, witam.
0: A z Olsztyna kto jest najbardziej popularny?
3: Norbi.
0: Norbi. No. To ty jesteś Norbi, czy ty Norbert?
3: Oczywiście.
0: All right.
4: Wow.
0: Fajnie się
4: trafiło. Panie i panowie, Grzegorz Lato i Norbi.
0: I Norbi.
4: No to w takim razie Państwa Miasta dzisiaj są aha.
0: Gorące.
4: Literka R jak rabarbar obowiązuje. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zależy od odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 punktów i odpadacie alfabetycznie.
0: No się tak szybko.
4: Karolina,
0: to nie jest tak jak w tej reklamie, że ty musisz się zmieścić w jakimś czasie. Możesz normalnie mówić, normalnie z normalną dykcją, wiesz?
4: Ale już powiedziałem.
0: Okej,
4: okay, to była moja normalna dykcja.
0: Dobra, gramy.
4: Siu. Literka R. Karolu, zaczynamy od ciebie. Twoja kategoria może zaatakować.
2: Rekin.
0: Rekin, oczywiście.
4: Dobra. Przechodzimy w takim razie do Norberta. Norbercie, twoja kategoria. Można to pogłaskać.
3: Raka.
0: Raka można pogłaskać? Można. Technicznie
4: pogłaskać
0: można.
4: Po pancerzyku.
2: Może zaatakować.
0: Po grzbiecie, po zębach.
4: Wszystko może zaatakować teoretycznie.
0: Dokładnie.
4: Rabarbar.
0: Ryszard.
4: No nic.
0: 1-1.
4: Karolu, coś zielonego.
2: Rokietnik.
0: Rokietnik?
4: Chodziło ci o rokitnika?
0: Chyba to jest rokitnik, tak.
2: Tak.
4: Poczekaj, sprawdzimy, czy rokitnik jest zielony. Nie, jest pomarańczowy.
0: No to nie zaliczamy. Nie zaliczamy. 2-1.
2: Ale łodyga zielona.
0: Ale to nie jest, to jest rokitnik, a nie rokietnik, jak już mamy.
2: Okej. Okay.
4: A poza tym to jest łodyga, a nie rokietnik.
0: 2-1 jest dla tego, Norberta. I on teraz może wygrać.
4: Norbercie, coś, co trudno zjeść.
3: Rodzynkę.
0: Rodzynkę akurat łatwo zjeść. Rower trudno zjeść, wiesz.
4: Rzeszów nie no, tak łatwo zjeść.
0: Ronalda Reagana.
4: No, albo Ronalda.
0: Ronalda. Kurczę, rodzynkę łatwo zjeść. Nie, chyba nie zjeść. Możemy zaliczyć.
4: Jest niesmaczna, ale zjeść ją łatwo, bo jest dokładnie. Mała i pomarszczona.
3: Połknąć można szybciej niż zjeść w sumie, nie?
4: No właśnie.
3: Lech mał.
4: No nic, obaj przegraliście. Gramy piosenkę.
0: Dawaj dogrywkę, Cidek.
4: Dogrywka jest wspólna dla was obydwu. Ja przeczytam kategorię. Ten, który wie, krzyczy swoje imię i ma 3 sekundy na odpowiedź. Kategoria dogrywkowa to na polu bitwy.
3: Norbert.
0: Norbert.
3: Rycerz.
4: Tak?
0: Rycerz! Norbert wygrywa. Gratulacje.
4: Norbercie, możesz wybrać nagrodę. To będzie albo kubek, albo butelka Duffy typu bidon!
3: Butelka Duffy niech będzie.
4: A jakiego typu?
0: Jakiego typu ta butelka?
3: A jaka jest?
4: Typu bidon!
3: Typu bidon, dobra.
4: Okej, okay. Dla ciebie kubek typu kubek, mój drogi Karolu.
2: Dzięki.
4: Bardzo proszę, miłego wieczoru wam życzymy i gramy dla was piosenkę. To będzie Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy w Radio Z.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: Freaky Like Me to Matcon i Amira, przepraszam, Kłaczek.
1: Nie ma problemu.
0: Za 24 minuty godzina 23, a fanom Metaliki jeszcze piszczy w uszach.
1: Co piszczy?
0: 24 godziny temu odbył się koncert Metaliki w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Absolutnie rekordowy. 88 tysięcy ileś tam osób było na tym stadionie w Chorzowie.
1: Nigdy nie było tam więcej?
0: Było tam chyba 88 tysięcy, a o kilkaset osób na Widzie Podsiadle. Aha. A Metalika to przebiło kilkaset osób. Także jest nowy rekord, jeżeli chodzi o frekwencję koncertu.
1: Brawo Metalika.
0: Brawo Metalika. No i tradycyjnie, jak to zwykle robią podczas tras koncertowych, nie tylko europejskich, grają piosenkę z danego kraju. Aha. W tym wypadku polską. Zgadnij jaką? Puszczę ci fragment. W wykonaniu Metaliki to jest jeden...
1: Ale najpierw mi puścisz fragment, czy najpierw mam zgadywać?
0: No najpierw ci puszczę fragment, żeby było łatwiej, okej?
1: Dobrze.
0: No to proszę.

0: Dość łatwe. Wiesz, to jestem przekonany, że to jest piosenka Oskara Cymsa, tylko nie wiem, która. Waham się trochę.
1: To jest Pozwól żyć, Gosia Andrzejewicz, ale byłeś blisko.
0: Aha, to samo pokolenie. No nic, brawo Metallica za docenienie polskiej muzyki.
1: Somber, back to friends w Radiu Z.
0: Ciekawe, by Somber przyjechał do Polski, to jest zespół, czy to jest jeden
1: Somber
0: mężczyzna?
1: To jest jeden mężczyzna.
0: Jakby przyjechał do Polski, to pewnie zagrałby coś Jeremiego Sikorskiego, bo to jest ten sam vibe, nie wiem, czy widzisz, Cinek.
1: Słyszysz, tak? To jest radio.
0: No. To jest Radio Z, kochani.
1: Znajdźcie głośniej, bo to jest Somber.

0: Racket Bump Funkem Seas w Radiu Z za 17 minut 23. Skoro tak, kochani, to teraz czas na bezużyteczną ciekawostkę. Poproszę o dżingiel, Cinek.
1: Jaki byś chciał dżingiel? Możesz sobie wybrać wymarzony dżingiel.
0: Taki troszeczkę zalatujący jazzem, a jednocześnie dynamiczny i wzbudzający zainteresowanie słuchaczy, powodujący, że oni zostaną przy radioodbiornikach.
1: Okej, dobra. Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Dostałem więcej niż oczekiwałem. Szukałem miedzi, a znalazłem złoto.
1: Dlaczego?
0: Nic. Okay. Bezużyteczna ciekawostka na dziś. Butelki po mleku nie są objęte systemem kaucyjnym, ponieważ śmierdzą.
1: O Jezu, nie mów tak, bo mi szkoda butelek po mleku.
0: Ale dokładnie tak jest wyjaśnienie. One po prostu śmierdzą. Po prostu śmierdzą i nie można ich oddać, rozumiesz?
1: A można ją myć i oddać?
0: Nie, kupuj sobie mleko w kartonie albo kup sobie krowę i ją doj, Cinek. Czy tam duj.
1: Krowy rozumiem, że nie można oddać, ponieważ śmierdzi.
0: Swedish House Mafia, proszę państwa. Piosenki całe szczęście nie śmierdzą.

0: Mamy środę, 20 dzień maja, czas na wiadomości Radia Z o 23. Zapraszam Marcin Grzebielucha.
1: Polacy nie zapłacą nowego podatku od samochodów spalinowych. Nie ma decyzji, kiedy Amerykanie dostaną wniosek o ekstradycję Ziobry. Polskie służby odradzają wyjazdy do Afryki po strachem wirus Ebola. W Polsce nie będzie podatku od aut spalinowych. Polski rząd porozumiał się w tej sprawie z Komisją Europejską. Bez zatwierdzenia zmian Polska nie mogła wysłać kolejnego wniosku o płatność w ramach KPO. Groziły nam gigantyczne kary. Co konkretnie zawiera porozumienie z Brukselą? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
2: Komisja Europejska poprzez nałożenie podatku od aut spalinowych chciała promować elektromobilność. Za jego niezrealizowanie Polsce groziłaby kara do 4 miliardów euro. Tego udało się uniknąć. Przynajmniej na razie. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Polska planuje w tym roku wystąpić z jeszcze jednym wnioskiem o środki z KPO.
1: Terminy na realizację środków z Krajowego Planu Odbudowy mija w tym roku. Wielka gra pozorów Pentagonu w sprawie wycofania amerykańskich sił z Polski. Tak wynika ze słów amerykańskiego kongresmena Mike'a Rogersa, który jest też szefem Komisji Sił Zbrojnych w Izbie Reprezentantów. Według niego administracja Donalda Trumpa planowała całkowicie odwołać rotację brygady pancernej. Jednak pod naciskiem Kongresu i Warszawy planetę zawieszona. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk potwierdził dzisiaj, że amerykańskie komunikaty ciągle ewoluują, a ich ostateczny kształt poznamy w najbliższych tygodniach. Prokuratura przygotowała już wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Decyzja o tym, kiedy zostanie on przekazany stronie amerykańskiej, ma zapaść wkrótce. Co stoi na przeszkodzie, sprawdza reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Chodzi o postanowienie sądu dotyczące tymczasowego aresztu dla byłego ministra. Ciągle jest ono nieprawomocne i choć według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z punktu widzenia polsko-amerykańskiej umowy nie jest to konieczne, to niektóre amerykańskie sądy wymagają jednak decyzji prawomocnej.
4: Prokuratorzy muszą wyważyć, czy wysyłając wniosek doślemy prawomocne postanowienie, czy też poczekamy.
3: Warszawski sąd zajmie się zażaleniem na decyzję o tymczasowym areszcie Zbigniewa Ziobry we wrześniu. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie afery z Funduszem Sprawiedliwości. Senatorowie PiS-u wciąż przed decyzją, jak głosować w sprawie rządowej ustawy o kryptoaktywach. Izba Wyższa prowadzi swoje prace nad trzecią próbą uregulowania tego rynku. Jak zapowiada Grzegorz Bierecki, senatorowie zgłosili te same poprawki, które w Sejmie proponował prezydent.
5: To są elementy, które chronią interesy konsumentów. Szkoda, że Sejm to odrzucił, ale rozumiem, że to napięcia polityczne w Sejmie oddziaływały. Senat jest izbą refleksji, więc może tej refleksji nie zabraknie.
1: Jutro ma się odbyć głosowanie nad ustawą. Od 2 do 6 lat więzienia. Takie wyroki usłyszeli oskarżeni w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób, w tym 4 dzieci. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy niemal wszystkie kary z pierwszej instancji, zmieniając jedynie wyrok wobec jednej osoby. Najsurowszą karę 6 lat więzienia otrzymał Roman D., szef firmy zlecającej prace ziemne. Wyrok komentuje radca prawny Mariusz Mazurek, pełnomocnik rodziny ofiar.
6: Jest on wyważony. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona. Strata osób najbliższych po prostu powoduje głęboką ranę w sercu na całe życie, do końca życia.
1: Do tragedii doszło 4 grudnia 2019 roku podczas prac ziemnych. Uszkodzono gazociąg i doszło do wybuchu. Zawalił się dom znanego trenera narciarstwa, który zginął wraz z rodziną. Wśród skazanych są wykonawcy prac oraz osoby związane z rozbudową gazociągu i fałszowaniem dokumentów. Szwecja boi się wirusa eboli. Na tamtejszych lotniskach montowane są tablice z informacjami na temat zagrożenia wirusem. Nie można wykluczyć przypadków zachorowań u podróżnych. Jak wiecie z Radia Z, WHO ogłosiła międzynarodowy alert w związku z epidemią tej choroby w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Służby odradzają wyjazdy do tych krajów, mówi Radio Z rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
7: Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o poziom higieniczny, sanitarny czy o poziom opieki zdrowotnej na kontynencie afrykańskim, to odbiega on znacząco od tego, co znamy z Europy. Dlatego też każda podróż do innej strefy klimatycznej powinna być odpowiednio wcześniej zaplanowana.
1: Choroba może pojawić się jednak na innych kontynentach. Szpitale w Europie są przygotowane na leczenie pacjentów. Kolejne wiadomości w Radio Z o północy. Pracuje nad nimi Michał Krasucki.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Czasem słońce, czasem deszcz. Jutro chmury w całym kraju. Przyjaśnień nie zabraknie, ale popadać też może i to w całej Polsce, lokalnie i przelotnie, a w tak zwanym pasie centralnym od Gdańska do Krakowa możliwe dodatkowo burze. Niespodziewane, jak zwykle, jak to burze. Jeżeli chodzi o temperatury, to od 17 stopni jutro w najcieplejszym momencie dnia w Gdańsku do 23 w Warszawie. A w Radiu Z Ellie Goulding.

0: Can't Fight This Feeling śpiewa Sofia Elis-Bextor w Radiu Z. Kwadrans po 23.
1: Proszę Państwa, ja mam serdecznie dosyć głupich rad Cinka, ale on mi zapowiedział, że teraz będzie naprawdę serio poważna, fajna, użyteczna rada. Słuchamy.
0: To nie są głupie rady.
1: No dobra, dawaj.
0: Każdy chce wiedzieć.
1: Nie, dobra, okej, no.
0: Każdy chce wiedzieć, jak używać folii aluminiowej.
1: Przecież normalne jest, jak używać folii aluminiowej. Potrzebujesz coś owinąć, to kupujesz folię aluminiową.
0: I teraz cała Polska się z ciebie śmieje.
1: Aha.
0: Moi drodzy, jak wszyscy wiedzą, jeżeli chcemy użyć folii do przechowywania jedzenia w lodówce, należy zadbać, aby błyszcząca strona była skierowana na zewnątrz. Dzięki temu jedzenie jest w odpowiednio niskiej temperaturze.
1: Aha.
0: Natomiast jeżeli chcemy coś upiec w piekarniku, błyszcząca strona folii powinna być skierowana do środka. To ustawienie najlepiej odbija ciepło i umożliwia równomierne pieczenie potraw.
1: A jeżeli chcemy tę folię na przednią szybę samochodu położyć celem uniknięcia słońca, to którą stroną?
0: To stroną do słońca.
1: Aha. I przed jazdą zdjąć?
0: Nie.
1: Nie zdejmować.
0: Nie, zrobić dziurki tylko na oczy.

0: Nelly Kelly Dilemma w Radiu Z, 23 minuty po godzinie 23, czyli jakby nie patrzeć imieniny godziny, wszystkiego najlepszego godziną. Za chwilę gramy dalej, to będzie Lady Gaga i Abracadabra.
1: Dobra, Cinek, daję ci ostatnią szansę. No. Państwo nie wiedzą, Cinek codziennie wieczorem daje nam głupie rady, takie, które się nikomu nie przydają, ale teraz mówi, że ma kulinarną jakąś, bardzo potrzebną. Błagam cię, nie zepsuj tego, Cinek, bo daję ci ostatnią szansę, naprawdę.
0: Dziękuję ci za to pytanie. Aha. Bardzo dobre pytanie.
1: Jakie?
0: Nie wiem. Nie, mam radę, poważnie. Jak wybrać rabarbar do pierogów z rabarbarem?
1: Cinek, przecież nikt nie robi pierogów z rabarbarem, błagam cię.
0: Wszyscy pewnie się nad tym teraz zastanawiacie. Otóż najlepiej sięgać po młode i cienkie łodygi o intensywnym czerwonym kolorze.
1: Taki... Rabarbar jest zielony.
0: Taki rabarbar jest bardziej soczysty i mniej włóknisty niż starsze egzemplarze. Czekaj, siad. Przed przygotowaniem farszu trzeba dokładnie umyć łodygi, usunąć twarde końcówki rabarbara i pokroić je na drobne kawałki.
1: Aha. A czy trzeba umyć nogi również przed myciem tego rabarbara?
0: Jeżeli robisz to nogami, to tak.
1: Aha. Kompletnie bezużyteczny news. Nikt w Polsce nigdy nie jadł pierogów z rabarbarem. Nikt. Nie ma ani jednej takiej osoby.
0: Marcin Cońta, dziękuję za uwagę.
1: Do widzenia.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Ależ to jest wspaniały numer. Tame Impala, Dracula. To będzie jeden z największych przebojów tego roku i będziemy go słuchać latami. Zaufajcie mi, tak będzie. Tu akurat w remiksie Jenny. Za 21 minut będzie północ i będzie czwartek, a teraz zapraszam na coś śmiesznego.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Ja myślę, że formułę tego programu już znacie. DD polega na tym, że jeden z nas opowiada dowcip, a drugi się śmieje. Dzisiaj dowcip opowiada Michał.
2: No dobra, Cinek, uważaj. Oto dowcip. Jak szczeka pies Beethovena. Hau, hau, hau, hau! Hau, hau, hau, hau!
0: To Cruz, Break Your Heart w Radiu Z.

0: północ. Czwartek, 21 maja, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Większość bezwzględna, konieczna do podjęcia uchwały wynosiła 48 głosów. Za opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, od głosów wstrzymał się jeden. Pytanie, jakie prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Jest już także reakcja z Pałacu Prezydenckiego. To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki. Można odrzucić wniosek, ale nie można uciszyć obywateli. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, pisze na platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Kolejny dzień zamieszania i dyskusji wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz rozmawiał wczoraj o tym z zastępcą szefa sztabu generalnego USA, generałem Christopherem Mahoneym. Reporter Radia Z Marcin Friedrich był na konferencji ministra obrony.
1: Polska jest modelowym sojusznikiem USA i nie straci na reorganizacji amerykańskich sił w Europie. Takie zapewnienia miał usłyszeć szef MON. Władysław Kośniak-Kamysz przyznaje, że w tej chwili żołnierzy amerykańskich jest w Polsce mniej, ale to sytuacja przejściowa, bo zmienia się cały układ sił USA w Europie.
2: To nie dotyczy Polski, dotyczy Europy jako całości, ale Polska nie będzie na tym stratna. Ta obecność jest utrzymana, możemy rozmawiać o obecności stałej nawet.
1: Według wicepremiera planowanie nowego rozmieszczenia amerykańskich wojsk na terenie Europy, w tym w Polsce, ma potrwać kilka tygodni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: O tym, że Polska może liczyć na USA, zapewniał w tym tygodniu także wiceprezydent J.D. Vance. Mocna reakcja polskiego premiera na ostatnie incydenty związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich przez bezzałogowce. Nie ma żartów, ostrzegałem, że na wschodniej flance NATO może dojść do eskalacji. Nie jestem tym zaskoczony, komentował sytuację na wspólnej z Peterem Madziarem konferencji prasowej Donald Tusk.
3: Sytuacja jest poważna. Jesteśmy coraz lepiej przygotowani do każdego scenariusza. Chcielibyśmy uniknąć złych zdarzeń, ale ja nie jestem z tych, którzy będą zamykali oczy na rzeczywistość i udawali, że nic się nie dzieje. Nikogo nie chcę straszyć, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Polski w tej chwili, ale zagrożenie prowokacjami różnego typu staje się faktem.
0: Premier dodał, że jest przekonany, że całe NATO, w tym także nasi amerykańscy sojusznicy, będą bardzo poważnie traktować ewentualne zagrożenia i prowokacje, które mogą się pojawić, powiedział Tusk. Rosja ma 5 scenariuszy rozszerzenia wojny, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tego Moskwa ma szykować nową falę mobilizacji, która dostarczy dodatkowych 100 tysięcy żołnierzy. Plany Kremla przewidują atak od północy. Dlatego w obawie przed rozszerzeniem rosyjskiej agresji Ukraina wzmacnia granice na odcinku Czernichowsko-Kijowskim. Kanada może dołączyć do programu SAFE, unijnych pożyczek na obronność. Zgodę na to wydał Parlament Europejski. Przeciwko głosowali eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Czy Kanada dostanie pożyczki z SAFE? Prosto ze Strasburga teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: Nie, a jest wręcz odwrotnie, bo to Kanada sama zapłaci 10 milionów euro za to, że kraje wspólnoty będą mogły kupować od niej uzbrojenie za pieniądze z SAFE.
5: Tu wielki apel do populistów z prawej strony, żeby wreszcie przestali opowiadać głupoty.
4: Mówi mi Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, który negocjował dołączenie Kanady do SAFE. A skąd sprzeciw polityków PiS, pytałam europosła Bogdana Rzońcę.
6: Odcinamy się od technologii amerykańskich.
4: Co według europosła jest nierównym traktowaniem? Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Założeniem programu jest wydawanie pożyczek SAFE w europejskich firmach zbrojeniowych. Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie o możliwych nieprawidłowościach przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej, dowiaduje się Radio Z. Postępowanie toczy się od 2 lat w prokuraturze w Gdańsku, ale dopiero teraz śledczym udało się skompletować dokumentację tej inwestycji rządu PiS. Reporter Radia Z Maciej Bąk wie, dlaczego tak długo to wszystko trwa i co bada prokuratura.
7: W śledztwie chodzi o to, że według Najwyższej Izby Kontroli były minister gospodarki morskiej, Marek Grubaczyk, miał nie informować rządu o tym, że koszty przekopu wzrosły dwukrotnie, więc inwestycja straciła ekonomiczny sens. Żeby jednak móc ustalić, czy doszło w ten sposób do przekroczenia uprawnień, śledczy musieli zgromadzić materiały z wielu firm i instytucji. Ma już niemal wszystkie, dlatego zaczęto wzywać świadków. To zarówno osoby, które brały udział w planowaniu przekopu, jak i te odpowiedzialne stricte za budowę. Śledztwo na razie przedłużono do października.
0: Kanał na Mierzei Wiślanej od początku przynosi straty. W zeszłym roku przepłynęło tamtędy 1300 jednostek, głównie rekreacyjnych. Mamy Becikowe 800+ i Babciowe, a teraz Sosnowiec chce dołożyć własne wsparcie dla rodzin. Miasto planuje uruchomić Maluszkowe, czyli jednorazową zapomogę nawet do 10 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Kto będzie mógł liczyć na świadczenie? O zasadach nowego programu nasz reporter Szymon Kastelik.
8: 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka, a potem 10 tysięcy za trzecie i kolejne. Bez kryterium dochodowego. Trzeba jedynie mieszkać z dziećmi w Sosnowcu i mieć ważną kartę miejską, mówi Rafał Łysy, rzecznik miasta.
9: Wnioski będziemy składać do 6 miesięcy od narodzin dziecka.
8: Jeśli pierwszy poród to bliźnięta, rodzice dostaną po 1000 zł na każde dziecko, podobnie za trojeczki i tak dalej, ale wtedy już od razu po 10 tysięcy złotych na każde. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Program musi przyjąć Rada Miasta, potem zostanie wprowadzony etapami we wrześniu i na początku przyszłego roku. Trzeba się spieszyć ze zwiedzaniem zamku w Olsztynie. Jedna z największych atrakcji tego miasta po lecie zostanie na kilka lat zamknięta. Planujemy szereg prac konserwatorskich, mówi dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski.
10: Te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum. Do tego będą zmieniane media, elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione. Podłogi, część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie.
0: Wszystko to ma potrwać do 2030 roku. W XVI wieku przez 5 lat administratorem zamku był Mikołaj Kopernik. Zostawił po sobie m.in. tablicę astronomiczną.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: A dzisiaj będzie naprawdę ciepło, proszę Państwa, od 18 stopni w Pobierowie, to akurat nie za ciepło, ale w Łodzi 21, w Warszawie 23, w Rzeszowie 23, także fajnie. Mogą być burze w tak zwanym pasie centralnym, myślę o Toruniu, o Łodzi, o Warszawie, o Krakowie, a reszta kraju będzie zmoczona zwyczajnym deszczem bez burz.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i spotkanie z tłumem gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie do swojego rodzinnego Gdańska Petera Madziara zabrał Donald Tusk. Reporter Radia Z przysłuchiwał się krótkim wystąpieniom obu premierów. Co mówili? O tym Maciej Bąk.
1: Peter Madziar mówił, że to było jego marzenie, by po zdobyciu zaufania Węgrów w pierwszej kolejności pojechać reprezentować ich właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska. Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
2: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała.
1: Mówił Donald Tusk. Premier Węgier dostał od prezydent Gdańska oryginalny znak Solidarności. Peter Madziar przypomniał też, że w swojej kampanii często powtarzał słowa naszego papieża Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Z Polski Madziar poleciał do Austrii. Posłowie rządzącej partii Tisza premiera Węgier Petera Madziara złożyli wniosek o zmianę konstytucji. Chcą ograniczyć urzędowanie premiera do 8 lat, czyli 2 kadencji. Posłowie argumentowali, że przywrócenie praworządności wymaga ograniczenia kadencji premiera. We wniosku zaznaczono, że nikt, kto pełnił już urząd premiera przez łącznie 8 lat, włączając kadencje, które nie przebiegały bezpośrednio po sobie, nie może zostać ponownie wybrany na to stanowisko. Oznacza to, że były premier Viktor Orbán, sprawujący do maja rządy nieprzerwanie przez ostatnich 16 lat, po ewentualnym przejęciu władzy nie zostałby już wybrany na stanowisko szefa rządu Węgier. Poprawka wymaga większości 2/3 głosów w parlamencie i wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu. Tisza posiada w parlamencie 141 ze 199 mandatów. Po półrocznej przerwie minister Maciej Duszczyk wraca do MSWiA i ponownie będzie wiceszefem tego resortu. Do jego zadań będzie teraz należała kwestia migracji. Na tym polu Duszczyk pracował w ostatnich miesiącach w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Nie będzie sejmowych cięć pomiędzy pieniędzy na prowadzenie biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. I to mimo faktu, że politycy są poza Polską i od miesięcy nie wykonują swoich parlamentarnych obowiązków. Nie ma w tej chwili przepisów, na mocy których moglibyśmy zabrać finansowanie, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Nie będę zmieniał i upierał się przy zmianie prawa, bo nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie potencjalnie oskarżany o przywództwo w grupie zorganizowanej, grupie przestępczej i że będzie uciekał.
0: Marszałek Sejmu nie wyklucza jednak dyskusji na temat tego, jak to w przyszłości należałoby zorganizować. Kraków szykuje się do niedzielnego referendum. Jego pomysłodawcy podkreślają, że nie jest wymierzone w uczciwych urzędników. Referendum dotyczy odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa oraz Rady Miasta, w której większość ma KO i Nowa Lewica. Przeciwnicy zarzucają mu zadłużenie miasta, kolesiostwo i niespełnienie wyborczych obietnic. Donald Trump zadbał o swoją rodzinę i interesy na poziomie państwowym. Urząd Skarbowy ma na zawsze zakaz prowadzenia audytów zeznań podatkowych obecnego prezydenta, członków jego rodziny i Trump Organization. Tak wynika z aneksu do ugody między Białym Domem a resortem sprawiedliwości. New York Times pisze, że ta decyzja może być dla Trumpa bardzo opłacalna. 2 lata temu przegrana w postępowaniu skarbowym mogła kosztować go ponad 100 milionów dolarów. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. To już ponad 130 osób. W kraju odnotowanych zostało do tej pory ponad 500 podejrzeń. Są też przypadki w sąsiedniej Ugandzie. Fala zachorowań wywołuje niepokój wśród ekspertów. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Władze Ugandy wprowadziły ograniczenia na granicach. Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała jednak do państw, by nie zamykały granic, bo takie działania mogą powodować, że będą powstawać trudne do monitorowania nielegalne przejścia. Tymczasem w Europie Czesi przygotowują się do przyjęcia lekarza, który mógł mieć kontakt z wirusem Ebola w Ugandzie. Ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. W sumie do do szpitali w Europie ma zostać przetransportowanych 6 osób z grupy ryzyka. Według danych WHO średni wskaźnik śmiertelności w przypadku zakażenia wirusem Ebola wynosi 50%. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Wirus przenosi się przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi osób lub zwierząt zakażonych. Obecna epidemia wywołana została rzadkim szczepem, dla którego nie istnieją obecnie zatwierdzone leki ani szczepionki. Warszawa wchodzi do gry o budowę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ma powstać w Polsce. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przedstawił ofertę ministrowi finansów. Dlaczego Centrum ESA powinno powstać właśnie w Warszawie? Argumentów prezydenta wysłuchał reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Powodów jest kilka. Prezydent Warszawy podkreśla, że w mieście działają już przedsiębiorstwa sektora kosmicznego. Stolica ma też doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
6: Jesteśmy siedzibą Frontexu. Również mam olbrzymie zaplecze, jeżeli chodzi o firmy z tej dziedziny i oczywiście o uniwersytety. Mam nadzieję, że nasza oferta okaże się najbardziej przekonywująca.
5: Rafał Trzaskowski nie zdradza jednak, w której dzielnicy mogłoby powstać Centrum ESA. Jak mówi, propozycje są 3, ale na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: O budowę Centrum ESA w Polsce ubiegają się m.in. Gdańsk, Wrocław i Kraków. Klamka zapadła. Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli górnika Zabrze. Radni zgodzili się na prywatyzację. Jego nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Kiedy dojdzie do finalizacji sprzedaży i dlaczego miasto oddaje klub? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
8: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
7: Zabrze sprzedaje górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej. W budżecie miasta brakuje miliarda złotych, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Ale władze Zabrze zapowiadają dalsze wsparcie dla sportu amatorskiego. Również stadion pozostaje własnością miasta. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych. Przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju. W tym sezonie zdobył też Puchar Polski.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry gotowy. O tym, kiedy zostanie wysłany do USA, mają zdecydować prokuratorzy z zespołu śledczego, który prowadzi postępowanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie czekają na konkretne wydarzenie, chodzi bardziej o przemyślenie strategii. Czy składać wniosek bez prawomocnego postanowienia o tymczasowym areszcie dla byłego ministra i ryzykować jego odrzucenie przez amerykański sąd, czy też wysłać go już, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, dodając, że te decyzje zostawia właśnie śledczym.
1: Prokuratorzy muszą wyważyć, czy wysyłając wniosek doślemy prawomocne postanowienie, czy też poczekamy, żebyśmy mieli taką sytuację, w której nikt nie będzie nam zarzucał, że czegoś nie dostarczyliśmy na czas.
0: Minister Żurek wyjaśnia też, że umowa między Polską a USA nie wymaga prawomocności decyzji sądu o areszcie, ale w praktyce niektóre